0: Reklama.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają Zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: I pora.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: W moim mieście pada deszcz.
3: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
4: Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
3: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Breska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie List w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do Galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa List. Idealnie życiowy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Salon Rekman w Galerii Amber w Kaliszu świętuje 8 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe niespodzianki. Tylko w dniach 26-28 czerwca w salonie Rekman skorzystacie ze specjalnej oferty minus 30% na cały asortyment przy zakupie minimum 2 produktów. Odwiedź salon Rekman w Galerii Amber w Kaliszu i świętuj razem z nami. Rekman, mistrzowie stylu od 40 lat.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Taki wygląd z kolejny. Dzień dobry, zaczynamy poniedziałek. Za nami deszczowy, burzowy, ale też ekstremalnie, mam wrażenie, upalny weekend. A przed nami również ciepły poniedziałek, ale podobno z mniejszym opałem, maksymalnie 27 stopni. Dziś zapowiadają pogodowi specem, a ruch o tej porze i w Ostrowie i w Kaliszu spokojny jest.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Dzień dobry. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka w Warszawie. Stało się to po policyjnym zatrzymaniu. Mężczyzna miał zażyć nieznane środki, zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy gazem, a jednego z nich ugryzł i próbował uciec.
10: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. No i tutaj w trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa.
9: Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Sprawę wyjaśnia prokuratura i policyjny wydział kontroli. Strażakom udało się już zlokalizować pożar w fabryce w Hardon.

0: Wie na Pomorzu, ogień już się tam nie rozprzestrzenia. Pożar w firmie zajmującej się produkcją aerozoli wybuchł wczoraj po 12:00. W szczytowym momencie akcji brało w niej udział 60 zastępów strażaków. Z powodu złego stanu powietrza ewakuowano 20 mieszkańców i 8 osób z zakładu. A blisko 2000 osób przez cały weekend brało udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Był quiz wiedzy, konkurs z nagrodami, ale przede wszystkim rodzinne rajdy.
1: Mamy długi dzień, na ogólnie tutaj tereny, coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
2: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze. Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
0: A podkreślali kolarze, kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
3: SK Ostrów Kalisz. News.
4: Basia Zydlewska-Olejnik. Po kilku latach zapowiedzi w końcu rusza przebudowa przedszkola Salineczka w Ostrowie na 25 mieszkań dla seniorów. Miasto podpisało umowę z wykonawcą, który całość ma zrobić do końca listopada przyszłego roku. Koszt to ponad 8 milionów złotych. 6 milionów miasto ma w ramach dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego. Kalisz, Krotoszyn i Pleszew to miasta z naszego regionu z najgorszą jakością powietrza w ubiegłym roku. Takie dane podał Polski Alarm Smogowy. To właśnie tutaj normy smogowe były mocno przekroczone, a liczba dni ze smogiem była duża. W Krotoszynie było ich aż 59 w skali roku.
3: Jankes, Jankes, Anna i Wiktor. Na Radiu SK.
5: No to czas zacząć poniedziałkowe ćwiczenia. Dzisiaj Dzień Kultury Fizycznej.
6: Ja na przykład ćwiczyłam cierpliwość przy ekspresie do kawy. Jeju, strasznie wolno u nas kapie.
5: Jankes na przykład ćwiczy właśnie parkowanie u nas pod biurem.
6: No to rzucamy pytanie. Co ćwiczycie od rana?
5: 664-402-302. To telefon, bo są też nowe technologie, czyli messengerowe, wiadomości głosowe.

0: i ładnie zaparkujesz, to drzwi nie otworzysz, bo to jest tak wąskie.
1: Dokładnie.
0: Kto ma taki
2: albo
0: garaż?
2: Ty jesteś taki szeroki.
0: To też jest taka
1: ja
0: szansa.
1: Ja poległem na kopercie.
2: Naprawdę?
1: Za mało dałem.
2: No!
0: Co ćwiczycie?
2: Dzień dobry wam mówimy.
0: Od samego rana dzisiaj dzień kultury fizycznej, jakby co.
3: No, cześć SK, dobrze się składa, że dzisiaj taki dzień. Dorota z tej strony się kłania. Ja sama osobiście jestem nauczycielem wychowania fizycznego i dzisiaj raz z moją klasą lecę na wycieczkę rowerową. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia.
2: No. Dorota dba o łydki młodzieży.
1: I pamiętajcie, w kaskach jak na rower, to bardzo ważna kwestia.
2: I to wszyscy.
1: Czy to rower wodny, czy rower zwykły, to wiadomo, że najważniejsze w kasku.
0: Na wodnym to cię pociągnie, cię na dół.
2: A na stacjonarnym na siłowni też?
0: No, bezpieczeństwo najważniejsze.

0: Wina stojąco? Okay.
1: Tak.
2: I nie chodzi o to, że dobra klacz z ciebie. Nie, o to chodzi.
0: Tak, też wina stojąco? Tak.
1: No dobra, ćwiczymy też prasowanie, czyli patrzymy, co się dzieje na świecie, w prasie i nie tylko oczywiście.
3: Justyna Steczkowska, słuchajcie, opowiedziała o swojej relacji z naturą. Mm. Tam jest chyba jakaś taka podobna jazda, jak do tej, co Edyta Górniak ma.
1: Że to przytulanie się do drzewa i te inne takie?
3: Chyba tak, że jednoczy się z kosmosem, właśnie z drzewami. Mm-hmm. I w ogrodzie Justyna Steczkowska, w swoim przydomowym ogrodzie, posadziła drzewa na cześć swoich dzieci. I teraz się trzymajcie.
4: Trzymamy się.
3: Jako nawóz, sama to powiedziała w wywiadzie.
4: Nawóz?
3: Jako nawóz pod drzewami we własnym ogrodzie.
4: Ten taki prawdziwy?
3: Użyła.
4: Swoje.
3: Łożyska z porodu. Tak, tak powiedziała.
1: Dzień dobry, proszę zostawić łożysko, bo ja zabiorę do domu.
2: Co ty na to, Jadziu? Mhm.
0: Dobrze, że jeszcze śniadania nie jadłam. Mm.
1: No. O kurczę, to ciekawa historia.
2: Chodźmy spać na stojąco.
1: Kurczę, ciekaw jestem, gdzie nasze łożysko. Tam, gdzie jest twoje łożysko? Idź do szpitala, zapytaj.
4: Świetnie rosną, podobno.
0: Może też jakieś rośliny na nim rosną.
2: Ja ostatnio wymieniałam łożysko w samochodzie, więc...
1: To może o te łożyska chodzi.
3: No. Dajcie jakiegoś innego newsa, bo ja już nie mogę z tym.
2: Poznaliśmy kolejne nazwiska nadchodzącego tańca z gwiazdami. O, do grona właśnie tańczących celebrytów dołączy Helena Englert, ale również Man. Mandaryna!
3: Wow. Będzie mandaryna, super!
2: Internauci piszą, że to no jednak trochę niesprawiedliwe, bo przecież ona jest tancerką.
4: No faktycznie.
1: Aha, rzeczywiście, tak.
3: To już wygrała,
1: będzie miała fory. Co to na to, Jadziu?
0: W pierwszym odcinku obowiązkowo musi zatańczyć do Every Night.
5: Tylko w Radiu SK.
6: Znacie Every Night?

0: tego numeru też można ćwiczyć cokolwiek, prawda? Prawda!
1: Poranne wrasowanie.
2: Z nami pani Jadzia w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jadziunia, a ty co ćwiczysz od rana?
1: Panie na stojąco.
3: Poładne.
4: Jak żyrafa.
3: Jak konie. 20 minut dziennie tylko.

0: Kuba i Kuba dołączyli do grona obudzonych 24 minuty po 6 rano.
1: Ale nic nie stygnie, bo my cały czas ćwiczymy. Tutaj rozgrzewka pełną parą, można byłoby powiedzieć. Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej i zastanawiamy się, co można ćwiczyć.
2: Kultura fizyczna, czyli w skrócie WF, prawda?
0: Tak jest.
2: No, wiadomo, no.
0: Twój synek jak ma na imię?

0: Kuba i Kuba dołączyli do grona obudzonych 24 minuty po 6 rano.
1: Ale nic nie stygnie, bo my cały czas ćwiczymy. Tutaj rozgrzewka pełną parą, można byłoby powiedzieć. Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej i zastanawiamy się, co można ćwiczyć.
2: Kultura fizyczna, czyli w skrócie WF, prawda?
0: Tak jest.
2: No, wiadomo, no.
0: Twój synek jak ma na imię?
1: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej i zastanawiamy się, co można ćwiczyć.
2: Kultura fizyczna, czyli w skrócie WF, prawda?
0: Tak jest.
2: No, wiadomo, no.
0: Twój synek jak ma na imię?

0: autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Stołem cenka? Super cenka. Jakobs Kronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz stołem.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Ostrowia w Ostrowie, Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie i Galerii Amber w Kaliszu.
10: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
11: Uwaga! Wyprzedaż Comforti powraca. To idealny moment, by odświeżyć swoje wnętrze i ogród. Sofy, fotele, łóżka, materace i coś specjalnego. Meble ogrodowe, które zamienią Twój taras w prawdziwą strefę wypoczynku. Wyprzedaż startuje 19 czerwca i potrwa aż do wyczerpania zapasów. Odwiedź namiot wyprzedażowy w Skalmierzycach przy Podkockiej 4B. Od poniedziałku do piątku od 10 do 18, soboty do 14. Comforti. Twój komfort zaczyna się tutaj.
12: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
13: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lease, Kalisz, ulica Poznańska 24.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lease. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lease, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
18: Dzień powoli się rozkręca, poranek w Ostrowie i w Kaliszu ciepły. W ciągu dnia też zapowiadają się wysokie temperatury. Zgodnie z tym, co na prognozach, dziś zobaczymy nawet 27 stopni. Teoretycznie może, ale nie musi popadać, a ruch coraz bardziej intensywny. Bądźmy czujni.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lease, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lease.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
20: 6.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam na Wrocki. Działa jak Viktor Orban, gdy był premierem Węgier. Tak o prezydencie Polski mówi prezydent Ukrainy, według Wołodymyra Zełenskiego. Karol Nawrocki zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A dziś na stacjach paliw ceny takie jak w weekend. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł. 94 grosze, a za diesla 6 zł. 12 groszy. To niższe ceny w porównaniu do tych piątkowych.

0: reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, która 2-2 zremisowała z Urugwajem. Belgia nie potrafiła znaleźć sposobu na Iran i ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Z kolei Hiszpania nie dała szans Arabii Saudyjskiej i wygrała 4-0.
1: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: Jankes,
3: Kama i Wiktor.
4: Janki miał przed chwilą tak zaskoczoną minę, jak normalnie karnet na siłownię, jeżeli wyciąga go raz w roku.
5: To prawda, ale komputerek przestał mi działać, ale no dobrze. Nie o tym, nie o tym, on nie ćwiczy. Jak wy ćwiczycie?
6: Halo, dzień dobry.
7: Cześć, ja od rana ćwiczę nogi na pedałach w samochodzie. Gaz, hamulec. A, jeszcze sprzęgło.
6: To absolutnie nie hamujcie się w kontaktach z Eską.
5: Tak, to prawda. Zapraszamy, polecamy, co ćwiczycie w poniedziałek 22 czerwca.

0: Dua Lipą, fajnie się ćwiczy i bardzo dobrze. 6.38 tutaj jest.
1: Przez Europę przewala się fala upałów, ale teraz będzie o fali zwracania orderów.
0: Ho, ho, ho.
1: Jak się okazuje, już swój oddał były prezydent Ukrainy, Leonid Kuczma. Zaraz po nim zrobili to także inni byli prezydenci, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. No.
2: Słuchajcie, jak tak dalej pójdzie, to w Makach, tam nad Ladą, gdzie się zamawia kanapki, oprócz opcji zamów order, trzeba będzie dodać jeszcze jedną, oddaj order.
3: Reklama.
4: Za górami, za lasami mieszkała źle śpiąca królewna. Każdego ranka budziła się z bolącą szyją i plecami. Ale życie to nie bajka i księcia nie było. Za to wjechał on, cały na biało, pan materac. I zostawił królewnie piękne, stylowe łóżko. Teraz królewna nareszcie wysypia się po królewsku. Odwiedź salon Pan Materac w Galerii Kalisz. Znajdź wymarzony materac oraz łóżko w rewelacyjnej cenie. Pan Materac, Galeria Kalisz, ulica Poznańska 121. www.panmaterac.pl.
5: Nasz pasek postępu powraca w nowej letniej odsłonie. To proste. Skanuj kartę bonus przy każdych zakupach i sprawdzaj w aplikacji lub na Paragonie, jak twój pasek rośnie. Czeka na ciebie 5, 20, 40, a nawet 80 zł zwrotu na kolejne zakupy. Ty decydujesz. Odbierasz teraz, czy zbierasz dalej na wyższą nagrodę? Pobierz aplikację i łap okazję.

0: Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
1: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Kaliszu robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 27 czerwca. Kalisz, Majkowska 11.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Zachwyć się luksusem i technologią, która wyprzedza czas. Odkryj zjawiskową Omodę 7 Super Hybrid i potężne JQ8 Super Hybrid. Poczuj krok w przyszłość w salonie Grupa Lis Kalisz Łódzka 71. Omoda JQ. Grupa Lis. Daj się porwać. Madzia, sok się skończył.
4: A mężu, to podjedź do gospodarstwa pomidorowa Pasja i kup.
3: To my nie mamy soku z marketu?
4: A przypominasz sobie, jak się zachwycałeś, że dobry?
3: A no tak.
4: I warzywa też mamy z pomidorowej Pasji. I owoce też. Lokalnie, zdrowo, naturalnie i świeżo.
3: Jeszcze mi powiesz, że mają własną tłocznię?
4: Tak, i to ich właśnie wyróżnia.
3: Rodzinne gospodarstwo owocowo-warzywne Pomidorowa Pasja w Zdunach koło Kalisza. Ogrodowa 23. Zapraszamy po zdrowie.
5: To będzie ostatnia reklama.
0: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu. Ulica Wrocławska 27. I umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
6: I po reklamie.

0: Czy pani gotowa jest do występów?
1: Tak.
2: Bardzo dobrze.
3: Budzi w urodziny.
1: Maty, czyli Mateusz.
0: Oczywiście. Witamy Mateusza na Daniela Radia SK, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny.
4: No, witam was.
0: Witamy, witamy. Mateusz.
4: Tak.
0: Pochwal się, które to urodziny. No, pochwal się przed wszystkim.
4: No, niestety już 32.
1: Panie. To może kolego. Zadam pytanie o inną rocznicę, mianowicie, który rok jesteś po ślubie?
4: A to pierwszy rok, to już pierwsza rocznica.
5: I teraz najważniejsze pytanie, jak oceniasz ostatnie 365 dni ze swojego życia?
4: No, jeszcze lepiej niż wcześniej.
0: Czyli polecasz, żeby się, obrączkować?
4: Oczywiście, no, jeśli ma się odpowiednią partnerkę przy sobie, no to jak najbardziej.
1: Słyszałeś, Wiktor? Wiktor, czy słyszałeś się?
0: Wiktor, słyszałeś?
5: Nic nie słyszę, słuchawki mam popsute.
0: No dobrze.
1: Słuchaj, no oczywiście my bardzo ci serdecznie gratulujemy, ale chyba bardzo dobrze wybrałeś, dlatego że twoja małżonka stwierdziła, że to będzie najlepszy pomysł, żeby właśnie rok po ślubie zrobić

0: Jak to kiedyś Paździoch mówił, panie Sean, pan jest Mendes. Za chwilę siódma na zegarkach.
1: Zaraz po godzinie siódmej będzie nasza zabawa, siódme wygrywa. I uwaga, będzie bardzo trudne pytanie.
0: Dawaj podpowiedź jakąś.
1: Mam podpowiedź dać?
2: Aha. Daj.
1: Czy może odpowiedź?
0: No coś co pomoże.
2: Dobra, daj odpowiedź i niech sobie wybiorą później pytanie.
1: Odpowiedź na jedno pytanie brzmi nigdzie. Jankes, Kama
3: i Wiktor. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
6: To w euro!
5: Mistrzowskie okazje w grze!
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek.

0: 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: W moim mieście padł deszcz.
3: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
13: Intensywnie w wielu miejscach teraz na drogach Kalisza i Ostrowa, ale za chwilę powinno się już uspokoić. A jeśli chodzi o pogodę, to ciepły poranek i w ciągu dnia też mają być wysokie temperatury, 27-28 stopni, zapowiadają pogodowi spece. Pamiętajmy o utrudnieniach, taka sytuacja m.in. na trasie Kalisz-Opatów.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
14: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Włodymyr Zełenski krytykuje Karola Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Zdecydował się na eskalację ze względu na walkę polityczną. Działa jak Viktor Orban, mówił ukraiński przywódca w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia Iskrzy na linii Warszawa-Kijów i z tymi informacjami reporter Eski Michał Skolimowski.
15: Dzień
14: dobry, Michale. Jest szansa na złagodzenie tych nastrojów?
15: Na razie na to się nie zanosi. Prezydent Ukrainy zarzuca polskiemu prezydentowi, że ten działa na potrzeby polityki wewnętrznej i porównuje go z byłym węgierskim premierem. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Mówił Zełenski, który odesłał swój order, publikując przy tym zdjęcie z placówki pocztowej. To rozpoczęło lawinę. Swoje odznaczenia oddało też wielu innych ukraińskich polityków, w tym szef MSZ-u, a także byli ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
14: A prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Ponad 1400 interwencji zanotowali strażacy z powodu burz. Największe szkody nawałnice wyrządziły w Wielkopolsce.
16: Działania polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic.
14: Mówi nam Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W miejscowości Banie koło Gryfice drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony został tam dach oraz ściana budynku. A burzom towarzyszą upały. Te zachęcają do opalania. Eksperci ostrzegają, że zbyt dużo słońca może być dla nas niebezpieczne. O czym powinniśmy pamiętać?
17: Żeby używać kremów z filtrem, żeby zawsze wyjść z

0: dłuższe przebywanie na takim ostrym słońcu?
1: No oczywiście może skończyć się udarem cieplnym, czyli jest to wtedy bardzo już trudna sytuacja.
2: Mówiła Joanna Samburska z sanepidu w Bełchatowie, z którą rozmawiał reporter Eski Rafał Różycki.
3: SK Ostrów Kalisz News.
4: Wasil Żudlewsk-Olejnik. Przeterminowane m.in. sery, napoje i ciastka zabezpieczyli policjanci z Kalisza. Artykuły miały zmienioną datę ważności, były sprzedawane na jednym z kaliskich targowisk.
5: Zarzuty usłyszał 59-letni mężczyzna, w tym zarzut fałszowania dat.
4: Mówi Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu, a sprawą zajął się także miejscowy sanepid. 51 mieszkań komunalnych wybuduje gmina Nowe Skalmierzyce, która właśnie dostała na ten cel prawie 18 milionów złotych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Blok stanie na terenach przy granicy z Kaliszem, a prace ruszą za kilka miesięcy.
6: W Radiu SK. Dzień kultury. Ale żeby była jasność. Fizycznej.
0: Fizycznej, tak. Co ćwiczycie od samego rana? Dajcie znać. 3 minutki po godzinie 7.
7: Dobre SK. W poniedziałek rano to ja ćwiczę cierpliwość na naszych polskich drogach.
0: No to uwaga. Wdech i wydech.
6: Raczej wydech i klakson.

0: 10 minut po godzinie 7 u nas w Esce Wiktor Waligura, który śpiewa 4 pory roku. No można powiedzieć, że za oknami w przeciągu ostatnich 48 godzin mieliśmy co najmniej 3 pory roku, bo było lato, była wiosna, była jesień, no na szczęście śniegu jeszcze nie ma.
1: To ja jeszcze polecam zupę spora. Bardzo, bardzo fajna sprawa.
2: Zupa spora.
1: Zupa spora.
0: 4 pory.
2: Słuchajcie, moi drodzy, mam tutaj newsa. No, sceny rodem z filmu akcji, można by rzec. Pod łodzią złodziej uciekał przed policją skradzionym samochodem.
3: No zdarza się.
2: Było IO, afera, piski, opon, szaleństwo, no i szalony rajd przerwał operator koparki. W sensie pan jechał koparką i zauważył, że coś się dzieje złego.
3: Włączył się do akcji?
2: Włączył się do akcji, a dokładnie swoją łyżkę. Zatrzymał tego złodzieja swoją łyżką, łyżką maszyny koparkowej.
3: Ale to tak trochę życie przerobiło ten stary dowcip na nowy dowcip.
0: A jak? Bo ja nie znam.
3: No teraz jest taki. Przejeżdżał złodziej obok koparki i dał się nabrać.
4: Jankes

0: Ale się ładnie składa. Ha, ha, ha. 17 po 7. Wygrywa w Radiu SK. 17 po 7 i 7 wygrywa idealnie. Dzwońcie, dzwońcie do nas, no i dajcie sobie szansę na nagrody.
1: Jak zwykle zejdziemy do piwnicy, poszukamy wszystkiego, co ma logo Eski i zapakujemy do worka i wam wyślemy, czyli nasz zestaw gadżetowy.
2: No właśnie, dzwońcie 664-402-302. Odpowiedź na 7 pytanie gwarantuje nagrodę. 1 sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i tylko i wyłącznie osoby, które trzymają telefon przy uchu i my mówimy cześć.
0: Dzień dobry.
3: Halo, halo. Dzień dobry.

0: Dzień dobry, cześć, jak masz na imię?
1: Marcin.
0: Marcin, witamy Marcina, no i lecimy do siódmego.
2: Marcin, a jak miał na imię Jan Paweł II?
1: Jan Paweł.
0: Nie, no jak, nie, gdzie, czekaj, to jest
2: miał
0: twoja odpowiedź.
2: Miał na imię Karol.
3: Właśnie, Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła.
0: No. Marcinku, Marcinku, przeproś siebie, naprawdę.
1: Proszę.
3: Jest jeszcze pytanie dodatkowe z gwiazdką. Mhm. Czy można w tym konkursie źle odpowiadać?
4: Można, jak najbardziej. Jeszcze jak?
2: Trzymaj się, Marcinku. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Odbieramy dalej telefony. 664-402-302.
0: Dla formalności buczenie puszczę.
2: Halo.
5: No, dzień dobry, witam.
2: Na hejka. Jak ty masz na imię?
5: Patryk.
3: Jak ładnie cię, Patryk, witam. Słychać. Bierzcie przykład z Patryka. Brzmijcie jak Patryk, bez pogłosu.
6: Drugie.
0: Lećmy, no.
3: Kim albo czym w szpitalu zajmuje się pediatra?
5: No, leczy dzieci.
0: No, oczywiście.
7: Prościzna.
0: Oczywiście.
6: Trzecie.
2: Gdzie leży przysmak suwalski?
3: Niam, niam, niam, niam, niam.
5: Na Suwalszczyźnie.
0: W sumie ja bym uznał, tak.
7: A jest coś takiego jak mówię, przysmak.
5: Kakao, kakao. No.
2: Jest przesmyk suwalski, to prawda.
0: Ale przysmak też pewnie jest, no. Czy jakieś kartacze, cepeliny, inne takie tam duchy puszczy. To też są przysmaki.
2: No dobra, jedźmy z następnym.
6: Czwarte.
0: Uwaga, czwarte. Co się działo, jak Pinokio kłamał?
5: Rósł mu nosek.
8: Kłam, kłam, Pinokio, kłam.
0: Kama zejdź z Pinokia.
6: Piąte.
0: Uwaga, co oznacza na drodze okrągły znak z białą strzałką na niebieskim tle?

0: czwarte.
1: Uwaga, czwarte, co się działo, jak Pinokio kłamał?
2: Rósł mu nosek.
3: Kłam, kłam, Pinokio, kłam.
1: Kama zejdź z Pinokia.
0: Piąte.
1: Uwaga, co oznacza na drodze okrągły znak z białą strzałką na niebieskim tle?

0: Znaczy, na, jak na prosto nakaz jazdy.
1: Zna się, kurde, dobry!
2: Dobry jest, dobry, dobry, dobry, dobry.
3: Kierowcą ciężarówki tak. Jestem, to muszę trochę dać.
4: Jest! Tutaj w lewo miałam rondo.

0: 3 ćwiczenia na poprawę pośladka, ale tylko lewego.
1: Przysiady, skłony i te szejki.
2: Szejki? Tylko nie te do jedzenia i do picia.
3: No nie, nie.
2: I uwaga, siódme. I siódme, siódme ostatnie.
0: No, zapraszamy.
2: No, zapraszamy. Proszę, Paweł.
4: Jaki jest dzisiaj dzień?
1: Poniedziałeczek.
2: Bardzo dobrze. Jesteś na bieżąco i bardzo dobrze. Gratulujemy oczywiście. Nagrody są twoje.
1: No dobra, to pozdrawiam mnie, moją osobę i cały Ozorków. Buziaczki dla was.
2: Ozorków.
5: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Mnie, moją osobę, to prawie...

0: Molasty i Doda i przed koncertem Dody, który dawała w weekend, widziałam, jak się napięła. Zobaczcie, mięsień. Wiem, że nie znacie tego słowa. To chyba przekaz do was, panowie. Zobacz.
1: Jak to nie znamy?
0: I ją koleżanka klepie w lewy pośladek.
2: No. No dobrze, dobrze, dobrze, żeby to wszystko było takie jak struna.
1: Cały czas coś Kama nam sugeruje w Dniu Kultury Fizycznej, bo dzisiaj właśnie jest tak.
2: No dobra, ale za chwilę u nas newsy. Marcin Prowski będzie o samobójach na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną.
1: Jakoś wyjątkowo dużo razy strzelają do własnej bramki. No. Mm-hmm. Może kierują się taką zasadą, że jak nie umiesz strzelić przeciwnikowi, to strzel chociaż sobie. Radio SK.
3: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Serwis Rena w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
11: Zapraszamy. Salon Renault Kalisz, ulica Łódzka 71.
12: Renault. Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
13: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
12: Dlaczego NAM?
13: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
12: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
13: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
14: Ale beton.
15: No?
14: Nie do poruszenia.
15: Właśnie, taki mocny i taki tani.
14: Bo to beton od XBET.
15: Zapisz numer 728-478-155.
14: Możesz powtórzyć? Nie usłyszałem.
15: XBET. Sprawdzony producent betonu w okolicy. Telefon 728-478-155. Aha, więcej informacji na betonxbet.pl.
16: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody jak dawniej bracia Koral 900 ml 13 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Oraz na zbliżający się Dzień Taty specjalna oferta słodkich upominków. Raffaello 150 gramów 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Kalisz, ulica Graniczna 80.
17: Masz sprawne auto, które już nie daje Ci radości? Sprzedaj je! Odwiedź nasz skup aut. Przyjmujemy sprawne roczniki od 2005 i płacimy do 20 tysięcy. Zadzwoń 518 992 881. Kalisz, Ostrów Wielkopolski i okolice. Z dojazdem do klienta. Zadzwoń 518 992 881.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Made in M w Galerii Amber w Kaliszu to miejsce dla kobiet, które kochają styl i jakość. Odkryj kolekcję Weekend Max Mara, Marella i Penny Black. Przyjdź, przymierz i zakochaj się w modzie.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
23: Ruch dość intensywny teraz w Kaliszu i w Ostrowie, ale nie tak bardzo jak zwykle, bo choć ósma na horyzoncie, to widać, że wakacje również na horyzoncie są, bo niektórzy to chyba do szkoły się jednak dziś nie wybierają. 22 stopnie teraz, dziś maksymalnie w Kaliszu i w Ostrowie 27.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model

0: SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w województwie opolskim. Trasa w stronę Wrocławia. Między węzłami Opole Zachód i Brzeg jest całkowicie zablokowana. A to po tym, jak ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, który stanął w ogniu. Zginął pracownik obsługi autostrady. Kolejny rolniczy protest. O 11.00 rolnicy zablokują węzeł Gryfino w zachodniopomorskim. Kierowcy będą czekać objazdy drogą wojewódzką numer 119.
4: Sponsorem programu był Decathlon.
5: SK Sport News.
3: Północnoamerykański mundial obfituje w samobójcze trafienia. Pod tym względem idzie na rekord. Do tej pory padło już 8 goli do własnej bramki. Mistrzostwa są blisko przeskoczenia turnieju sprzed 8 lat, kiedy wpadło 12 samobójczych goli. A Serena Williams wraca do gry. Amerykanka dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę w turnieju singlowym. Wcześniej ogłoszono, że utytułowana tenisistka zagra też w deblu, a towarzyszyć będzie jej siostra Venus.
6: Nasza też dostała i się nie chwali.
4: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel

0: kultury fizycznej, więc co po niektórzy świętują, co po niektórzy nie, ale pytamy, co ćwiczycie od samego rana.
1: Siemanko, ja ćwiczę teraz od rana ubieranie się do zajęć, także potem wyjazd na zajęcia tramwajem. Pozdrawiam serdecznie.
2: No, takie wkładanie skarpetek po weekendzie to nie jest łatwa sprawa. Co ćwiczycie? Dzisiaj z rana dajcie znać.

0: czekać, bo masz zasłonięte okna cały rok. Kama.
1: Kama. I Wiktor. Reklama.
2: Marian? Mhm. A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę, a Link 4.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Odtędy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
2: Uwaga, okazja. Letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory. A pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny. Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
3: Kup u nas 100 metrów kostki, bracie, a gratis z trenerem w padla zagracie. Kostka Kujawa ma teraz promocję. Zaczniesz więc dzień sportowo, owocnie. Kostka Drogbruk na serio jest cool. Ułożysz z niej swój wymarzony wzór. W prezencie lekcje z trenerem dostaniesz, a z kostką Drogbruk się nie rozstaniesz. Twoje podwórko będzie okazałe, a ty wyglądał będziesz wspaniale. Zapraszamy po promocję. Kostka Kujawa Kalisz. Autoryzowany dystrybutor firmy Drogbruk. Kalisz Częstochowska 212. Telefon 601-85-35-35.
4: I tak przy samej wodzie ta nasza randka?
5: Tak, bo nie dość, że jest pięknie, to jeszcze smacznie.
4: I ty odkryj uroki Kafe Podmiejska w Szałę Park tuż przy samej wodzie. Na miejscu smakowite lody, pyszne słodkie przekąski, dania lunchowe, pizza i więcej.
5: Super miejsca na przystanek podczas rowerowego wypadu.
4: Kafe Podmiejska, Szałę, Kaliska 30 i duży parking, jakby ktoś jednak wolał podjechać autkiem.
5: My polecamy.
6: To będzie ostatnia reklama. Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lease, Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: I po reklamie.

0: pijemy kawę, tańczymy, rozgrzewamy się na początku tego tygodnia.
1: Taka miła atmosfera i za chwilę popsuje ją nosel.
2: Oczywiście.
3: Tam popsuje. Co po niektórym poprawi?
1: Słuchaj, no jakbyś była Mirosławą, to byś się nie cieszyła, że do ciebie dzwoni.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Dzień dobry. Ja telefonuję z centrali telewizyjnej, proszę pani, bo widzę, że tutaj nabyła pani drogą kupna od nas telewizor ostatnimi czasy i ktoś chyba opcji, proszę pani, tutaj nadzoru

0: kamerowego nie wyłączył pani, za co bardzo panią przepraszam i teraz chciałabym, proszę pani, za pani pośrednictwem też to wyłączyć. Mogłaby pani?
1: A no tak, tak, tak, tak, no.
0: Tak, i widzę, że tutaj, proszę pani, już panią podglądali ci chłopacy, którzy byli na drugiej zmianie, za co bardzo przepraszam i ja te opcje, proszę pani, podglądania ze strony telewizora muszę pani wyłączyć, a gdyby pani mogła kombinację na pilocie włączyć, no to byśmy, proszę pani, spróbowali to wyłączyć.
1: Pani co, ale to syn doinstalował, nie ja instalowałam, także ja się na tym
0: tak,
1: nie znam.
0: Tak, ale na zakładzie tutaj u nas, proszę pani, nie odinstalowali tego monitoringu, bo tam pani ma taką czerwoną kropkę od telewizora.
1: No ja nie widzę kropki żadnej czerwonej na tym telewizorze.
0: Momencik, niech pani podejdzie do tego telewizora.
1: No proszę bardzo, jestem...
0: O, moment, widzę panią, w okularach pani jest, a pokój jest taki... A pokój jest taki zielonkawy?
1: Matko, bocko, no bez jaj.
0: Nie, ja panią bardzo przepraszam, bo to powinno być dopilnowane, zwłaszcza na rynek europejski, bo na rynek, proszę pani, zachodnioamerykański, to akurat nie sami się sobie wyłączają, a na europejski, no.
1: Jak można było mnie podglądać? No szlak mnie zaraz trafi.
0: Nie, proszę pani, ja pani obiecuję, że to nigdzie indziej nie trafi, proszę pani, tylko będzie wewnątrz w firmie, proszę pani, spokojnie. I dlatego też dzwonię, żeby to pani wyłączyć. Gdyby pani mogła kombinację, proszę pani, spróbujemy, czy u pani to zadziała.
1: Mam go włączyć? Mam włączyć telewizor?
0: Niech pani włączy telewizor, tak, niech pani włączy.
1: Dobra, no jest.
0: Będziemy robili kombinację z nadzieją taką, że ta kombinacja zadziała u pani, bo wie pani, odległość też może robić swoje. A gdyby pani mogła teraz kombinację 5-0-5.
1: No jest, no.
0: Co pani widzi na telewizorze? Coś pani wyskoczyło?
1: Nie, ten kanał.
2: Ja nie
1: dostępny.
0: A widzę tam jakaś jeszcze jedna osoba się zjawiła. Dalej panią widzę. No kurde, to nie działa.
1: To jest syn obok. Stań się tam.
0: Dobrze, ostatnią kombinację proszę pani zróbmy. 4-0 niech pani wklika.
1: Ale jest program cały czas idzie.
0: No, bo to ma iść, bo to pilotem pani musi wyłączyć.
1: Tak, 4-0. No, pisałam. Następny pisze.
0: No i widzi pani, już mam teraz ciemne. Nie widzę już pani. Dobrze, wyłączyliśmy to na całe szczęście.
1: Aha, dobra, czyli mnie pani już nie widzi.
0: Już teraz widzę czarną plamę, proszę pani.
1: Czyli widzieli mnie, piżamie.
0: No tak, i nawet tam pani chyba coś jadła jeszcze.
1: Ja pier... na śniadanie.
0: Proszę pani, to ja może przełączę do Krzysztofa, to on pani wszystko wyjaśni.
3: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Chyba pierążce, ty aleś ci mnie zrobili super.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
6: Ale lubię, jak ludzie sobie wyznają miłość po wkręcie.
7: To są emocje, to jest radio na żywo.

0: tyle ósma, poranne zajęcia z muzykologii. Daria Zawiałów, Dawid Podsiadło, no i Vito Bambino.
1: No i studenci, którzy mają, no właśnie, letnią czy upalną sesję, jak to teraz się nazywa?
2: Tak czy siak, na pewno gorącą.
0: Okej. Okay. O tym za chwilę w newsach Marcin Procki.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Vilaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
9: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
8: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
10: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Exotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket Energylandia.pl.

Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już.

0: Eating and Living.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz furę, rozbiłeś furę.
5: Z Acelink

0: Ford u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
5: Cały czas grubo na Krajowej 36 na trasie Ostrów-Krotoszyn. Tutaj gruby remont, który chwilę jeszcze potrwa. Są tymczasowe światła i ruch wahadłowy. Niełatwo też na Krajowej 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Tutaj momentami też w związku z remontem duże korki.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Pożar opanowany, ale strażacy nadal walczą z ukrytym ogniem. To na terenie zakładu produkującego aerozole w Harnowie koło Ustki. Na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy dogaszają pogorzelisko. Możliwe, że potrzebne będzie ściągnięcie ciężkiego sprzętu, by rozebrać niektóre elementy budynku. Zdjęcia z pożaru możecie zobaczyć na sk.pl. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA z Iranem. Strony pracują nad końcowym porozumieniem pokojowym. Z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, co już ustalono?
7: Powołano 3 specjalistyczne zespoły. Mają między innymi zapewnić polityczny nadzór nad mediacją. Jest też grupa do spraw kwestii nuklearnych, a także koordynująca skuteczne wdrożenie porozumienia. Omówiono również między innymi mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz te związane z egzekwowaniem zawieszenia broni w Libanie. Pierwsza sesja rozmów trwała kilkanaście godzin. Miały one przebiegać w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Są sygnały o postępie. Strony dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznej wersji porozumienia pokojowego.
6: Studenci mierzą się z sesją na uczelniach i powoli planują wakacje. Te wielu chce wykorzystać na tymczasową pracę. Jej znalezienie nie jest to wcale takie proste.
8: Bardzo duże szczęście, że akurat moja koleżanka szukała kogoś do pracy, więc będę pracować w hotelu.
9: Jeśli chodzi o studiowanie, to Torun jest fajne, ale jeśli chodzi o szukanie pracy dorywczej między studiami, jest bardzo ciężkie.
10: Całkiem ciężko jest znaleźć dla studentów pracę, jeśli chodzi o taką dorywczą, sezonową.
6: Usłyszeliśmy od studentów z Torunia.
2: SK Ostrów Kalisz News.
5: Właśnie Żurzewsko-Olejnik, kto już dziś startuje przebudowę ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. W pierwszym etapie drogowcy działać będą na Stęczukowskiego od ronda Kurczaka do ronda Dobrzec oraz na Podmiejskiej od ronda Dobrzec do ronda Honorowych Dawców Krwi. Remont oznacza również zmiany w kursowaniu autobusów KLA. Tymczasem bezpiecznie w Dębnicy w powiecie ostrowskim, bo zakończyła się budowa półkilometrowego chodnika przy drodze w kierunku Czarnego Lasu. Wykonano również oświetlenie przejścia dla pieszych. Koszty ponad 560 tysięcy złotych, prawie 380 pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a resztę dał powiat ostrowski.
11: Kama i Wiktor. Radio SK.
12: Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Kultury Fizycznej, no i sprawdzamy, co ćwiczycie. Czy ćwiczycie cierpliwość, czy ćwiczycie pośladki, czy ćwiczycie coś innego.
13: SK, ja ćwiczę dzisiaj powieki, żeby nie zasnąć w pracy.
14: Właśnie, jakby ktoś miał otwierać do oczu, to ja też chętnie.

0: w tym wszystkim najważniejsze, żeby poniedziałek nie ćwiczył nas.
1: Tak, dokładnie. Dajcie znać, co tam ciekawego ćwiczycie z samego rana. Czekamy oczywiście, a można do nas dzwonić, można zostawiać głosówki na SK-owym Messengerze. Do wyboru, do koloru.

0: 9 minut po godzinie 8. Cały czas prowadzimy nierówną walkę z poniedziałkiem. Mam nadzieję, że wygrywacie. Wygrywacie?
1: Wygrywamy!
2: Słuchajcie, no i stało się. Dzień dobry radio, dzień dobry TVN. Już jest informacja taka oficjalna, chociaż ta informacja już wcześniej była, teraz została potwierdzona. Będą jeszcze dwa razy potwierdzać, ale no mamy potwierdzenie potwierdzenia.
1: Oficjalnie w weekend ujawniono nową parę prowadzących Dzień Dobry TVN.
0: I kto?
1: Od 1 lipca budzić z ekranów będą Izabela Krzan.
0: Aha.
1: I
2: nasz
1: jeszcze
2: radiowy,
1: do niedawna.
2: No właśnie, Janek Pirowski. Ale widzieliście... Ale przyznajcie, że Janek tak dobrze w radiu nie wyglądał jak w telewizji. No tak to właśnie wygląda, serio, no.
0: Włączymy. Nawet w czasie radiowego poranka włączymy, będziemy oglądać pod jednym warunkiem.
1: Jakim?
2: Jakim? Ja nie mam warunku. Ty masz jakiś warunek?
0: Tak. Tam dawaj. Się musi pojawić poranna zabawa pod tytułem Co Izunia trzyma w ryjku? Ja!

0: 17 po 8.
1: SK Karniaki Cup.
2: Cały czas zbieramy ekipę do naszej zabawy SK Karniaki Cup. Pamiętajcie, że w finale nawet 10 tysięcy złotych do zdobycia, ale najpierw trzeba się dostać do naszej drużyny, tak dostać powołanie.
0: To teraz tak zwany mały finał, poniedziałkowy, poranny. Patrycja razem z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Słuchaj, Patrycja, no jest idealną pretendentką.

0: Piątką do tego, by pojawić się 4 lipca w wielkim finale na PGE Narodowym.
1: To jakie argumenty za tym przemawiają, że tak jest?
0: No tak jest, że choćby gra w FC Ponalewce, w takim słynnej drużynie. Dalej grać, prawda?
2: Znaczy, to była taka nasza zbieranina i raz tylko wystąpiliśmy.
0: No to wszystko gra. Na jakiej pozycji?
2: Na napastniku.
3: A czy to prawda, że byłaś jedyną kobietą grającą na turnieju?
2: Tak, na tyle mężczyzn mam tylko ja.
3: Wow!
0: Okay.
3: To domyślam się, że wszyscy próbowali cię faulować.
2: No, różnie bywało.
1: Mam też pewne podejrzenia, patrząc po nazwie i po tym, co się dzieje w tej rozmowie, że chyba Sławkowi ta drużyna przypadłaby do gustu.
0: Ale rzeczywiście kochasz piłkę nożną, prawda?
2: Jeszcze raz?
0: Kochasz, lubisz piłkę nożną, uwielbiasz.
2: Tak, tak. Kiedyś raz zrezygnowałam, ale musiałam do tego wrócić, bo się nie dało.
0: Okej, a oglądasz Mistrzostwa Świata w piłkę nożną? Komu kibicujesz?
2: Polsce.
0: Bardzo dobrze. No i mamy ekspertkę kolejną, tuż po kamie. Bardzo dobrze.
3: Patrycja, to przejdźmy w takim razie do meritum. Mianowicie, za momencik usłyszysz zdanie mówione przez Sławka Peszko.
1: Jedno słowo będzie wygwizdane.
3: No i ty musisz powiedzieć, jakiego słowa brakuje. Masz na to 3 sekundy. Gotowa?
2: Tak.
4: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta. Stadion czy...
2: Monopolowy.
0: No! Nie!
3: No niestety nie była to
0: Patrycio,
3: dobra odpowiedź.
0: Patrycio, Sławek nas słucha, jak mogłaś?
2: No bo wczoraj narzeczonego pytałam i mi tak podpowiedział.
3: I to jest dowód na to, że nie ma co się słuchać facetów, dziewczyny. No, dokładnie. Trzeba zobaczyć, kombinować.
2: Ale mówię, przyznam mu pierwszy raz rację, jak wygram. No, nie będzie.
3: I wyszło
2: tak,
3: jak zwykle.
1: Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Stówka na zakupy. W jakim chcesz sklepie? Jakiego byś sklepu nie wybrała? Tam to 100 zł będzie można wydać.
2: Dobra, super, dziękuję.
3: Trzymaj się ciepło, a was zapraszamy na SK.pl. Tam można odsłuchać zagadkę. W ciągu dnia będą pojawiały się podpowiedzi i trzymamy kciuki za to, żebyście zgarnęli 1000 zł kieszonkowego, nocleg w Warszawie dla 2 osób, a później grę w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i walka o 10 000 zł.
1: No to wracamy do sklepu z hitami na czasie.
5: SK Karniaki Cup. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: minuty 8:30 na jaskowych zegarach. Cały czas mamy poniedziałek i Dzień Kultury Fizycznej.
1: No i co, ćwiczycie samego rana?
2: Ja dzień jak co dzień. Zaczynam od treningów, niestety w poniedziałek jestem listonoszem i za chwilę przesiadam się na rower i pedałuję. Pozdrawiam.
0: To serduszko jak dzwon.
3: Ale smutne będą te wszystkie listy, no.
4: Pani była tak optymistyczna, no, jak moje awizo. Young, young crew.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
7: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji: Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
7: Armatura24.pl.
8: Zuch Chabierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje. Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520 chabierski.com.pl. Zuch Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
9: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MGZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MGZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis, Kalisz, ulica Poznańska 24.
10: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: Made in M w Galerii Amber w Kaliszu to miejsce dla kobiet,

0: które kochają styl i jakość. Odkryj kolekcję Weekend Max Mara, Marella i Penny Black. Przejdź, przymierz i zakochaj się w modzie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
6: Tak sobie przeglądam różne pogodowe mapy i na niektórych jest deszcz w zapowiedziach, a na innych nie ma. Teraz w Ostrowie i w Kaliszu za oknami dużo chmur, więc no nie wiadomo, które z tych map się sprawdzą. 22 stopnie pokazują termometry w Ostrowie i w Kaliszu.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Nowe ostrzeżenia przed pogodą. Alerty przed upałem wydano dla okolic Zamościa, Rzeszowa i Przemyśla. IMGW ostrzega także przed burzami, które prognozowane są w całej południowo-wschodniej Polsce. Kierowcy, nadal zablokowana jest A4 na Opolszczyźnie. Na odcinku między Opolem a Brzegiem rano doszło do poważnego wypadku.

0: Trwają poranne ćwiczenia.
1: Ćwiczymy, bo dzisiaj dzień rzeczywiście WF-u kultury fizycznej.
2: No właśnie, i zastanawiamy się, co ćwiczycie tak naprawdę od rana.
3: Siemaneczko, z rana to ja ćwiczę pracowników na magazynie.
1: Dziękujemy w imieniu pracowników.
4: Pan trener się odezwał.
1: W sobotę we Wrocławiu były ćwiczenia na stadionie żużlowym.
4: To był taniec na wodzie.
1: Tak, trzy godziny ćwiczyli przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów żużlowych, ale się udało. I gratulacje dla Bartka z Marzliga. Co się sobą

0: Poniedziałek. Poniedziałek.
1: I jeszcze raz.
0: Poniedziałek.
2: Słuchaj, dobrze, że jesteś wśród przyjaciół, bo wśród przyjaciół takie poniedziałki zdecydowanie łatwiej jest oczywiście jakoś przeżyć. Mm. I co więcej, to, że przyjaźń jest bardzo ważna w życiu, stwierdziło również PKP.
1: Ale z kim oni każą mi się przyjaźnić?
2: Wyobraźcie sobie, że...
0: PKP Polska z PKP Niemcy.
2: Zaproponowali.
0: Ojej.
2: Wymyślono polsko-niemiecki bilet przyjaźni. W obiegu pojawi się 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych dla młodzieży z dwóch sąsiednich krajów. Prawie tak. Bilety mają służyć, tutaj cytuję, pogłębianiu wzajemnych relacji.
0: No i nawet niby człowiek nic pogłębiać nie planował, ale za darmo to uczciwa cena.
3: Deutschland. Reklama.
4: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Serwis Rena w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
6: Zapraszamy. Salon Renault Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Renault. Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
8: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
7: Dlaczego NAM?
8: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
7: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
8: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
9: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfortowe mieszkania, jak i lokale o zróżnicowanej powierzchni. Dopasujemy je do Twoich potrzeb i planów. Nie tylko kupujesz, inwestujesz. Z nami zarobisz więcej. Złota 71. Sprawdź ofertę już dziś.
10: Budowa, remont, budowa, remont.
11: Stop!
12: Przecież nie jesteś robotem. Nie musisz jeździć po kilku hurtowniach. W KaFox masz wszystko w jednym miejscu. Szeroki wybór materiałów, korzystne oferty i indywidualne wyceny dopasowane do Twojej inwestycji. Fachowe doradztwo i sprawna dostawa prosto na budowę. Szybko, sprawnie, zawsze na czas. Odwiedź Centrum Budowlane KaFox, ulica Rzymska 38-40 w Kaliszu. KaFox. Buduj lepiej. Buduj z nami.
13: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Kaliszu robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 27 czerwca. Kalisz, Majkowska 11.
14: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zachwyć się luksusem i technologią, która wyprzedza czas. Odkryj zjawiskową Omode 7 Super Hybrid i potężne Jayku 8 Super Hybrid. Poczuj krok w przyszłość w salonie Grupa Lis Kalisz Łódzka 71. Omoda Jayku. Grupa Lis. Daj się porwać.
17: I po reklamie.

0: jedzenie śniadania.
1: Ja właśnie zjadłem kawałeczek pączka.
2: A mógłbyś tak poćwiczyć na przykład dzielenie się? To jest bardzo ważna cecha. Dzieci byś nauczył...
1: Nie wierzę, że to powiedziałaś. Sama nie wierzę, że to powiedziałaś. Ja jestem pierwszy hit do dzielenia, ja z tym mówię, że ja się nie dzielę.
0: Przypominamy, że ale dzisiaj jeden wielki poligon ćwiczebny od rana, więc pytamy was, co wy ćwiczycie w poniedziałek?
3: Z rana to ja ćwiczę swoją cierpliwość w staniu w korku i już mentalnie nastawiam się na akcję szukaj miejsca parkingowego.
0: Oj, szukaj.
1: To jest rzeczywiście trudne, no. Ja polecam w ogóle Warszawa w centrum w ciągu dnia, to jest dopiero challenge, no. To jest niesamowite.
0: Ta, można wtedy...
4: A ja tam od rana ćwiczę, jak nie wieść siebie, nie stanąć obok.
0: Dokładnie, to jest to uczucie.
2: Ale jakby tak człowiek stanął obok siebie, to byłoby nas dwie, więc może robota poszłaby szybciej.
0: Ale w sumie tak podsumowując dzisiejsze starania, ćwiczenia i te wszystkie historie poranne, to...
5: Dzień dobry, Eska. A ja się zapytam, po co ćwiczyć?
6: Ja mam i Wiktor.
1: Dziękujemy bardzo, no ale ćwiczymy oczywiście, teraz muzykę ćwiczymy na Antoniewski.

0: Carla Fernandez, cudowna, wspaniała Natalia Radyjewska. 5 minut i będzie z nami godzina 9.
1: No właśnie, to jest poniedziałek, więc pamiętajcie, że on za momencik się kończy, a potem już jest wtorek.
2: Tak sobie analizuję nazwę tego dnia, poniedziałek.
1: No.
2: Oni nawet wymyślając nazwę stwierdzili, że coś tu nie działa.
0: We wtorek będzie lżej.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Poranek ze sporą dawką chmur w Ostrowie i w Kaliszu, ale w ciągu dnia mają pojawić się rozpogodzenia, chociaż teoretycznie też może popadać. Ale słońca, słońca każdego dnia życzymy dzisiejszym solenizantom, a to m.in. Paulina, Tomasz, Jan, Innocenty i Lambert. Kłaniamy się nisko. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
0: Jest 9, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, zablokowana A4 i kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia. To po tragicznym wypadku na autostradzie w Rzędziwojowicach w Opolskiem. Ciężarówka wjechała tam w busa służby drogowej. Zginął jej pracownik.
19: Ten samochód ciężarowy przewoził inne pojazdy. Uderzył w samochód obsługi autostrady. Tam w tym samochodzie były 3 osoby.
0: Relacjonuje Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje policja. A przed sądem m.in. Dariusz Matecki. Dziś w Szczecinie ma ruszyć proces posła PiS i 7 innych osób oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dotyczy m.in. wyłudzania środków oraz tak zwanego prania brudnych pieniędzy. Więcej o tym Michał Skolimowski.
20: Prokuratura informowała, że akta sprawy to w sumie kilkadziesiąt tomów. Sam akt oskarżenia liczy 200 stron. Według śledczych poseł brał udział w ustawianiu konkursów na ponad 16 milionów złotych. Środki miały trafiać do powiązanych z nim stowarzyszeń i być wydawane na cele niezgodne z przeznaczeniem. Dariuszowi Mateckiemu zarzuca się też przestępstwa związane z fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych. Poseł PiS nie przyznaje się do winy, co do tzw. wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości. Tłumaczy, że konkursy zostały zrealizowane. W kwestii Lasów Państwowych podkreśla, że jego praca była tam rzeczywista i są na to dowody.
0: A posłowi PiS grozi do 10 lat więzienia. Ponad 1000

0: wyrządziły w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Sporo podtopień było też w Małopolsce, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
1: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
0: A dziś alerty drugiego stopnia przed burzami obowiązują w całej południowo-wschodniej Polsce.
2: SK Ostrów Kalisz News.
3: Basia Źródlewsko-Lejnik. No nie jest dobrze. Kalisz, Krotoszyn i Pleszy w rankingu miejscowości z najgorszą jakością powietrza. Dane podał Polski Alarm Smogowy. W ubiegłym roku w Krotoszynie było aż 59 dni ze smogiem, a wszystkie trzy miasta z naszego regionu miały wielokrotne przekroczenia norm powietrza. Trzeci mural Lipskich odsłonięty. Zofia, żona dawnego właściciela Lewkowa, pojawiła się na miejscowym przystanku. Kilka miesięcy temu dwa murale z Wojciechem Lipskim pojawiły się natomiast na przystankach w Czekanowie przy Krajowej 25. Wszystkie namalował Konrad Moszyński, grafik Zostawa.
4: I co, że teraz już z górki? Że dzień coraz krótszy, naprawdę? No, zajmiemy się tym tematem w tej godzinie, obiecuję. I zajmiemy się też graniem hitów na czasie. Będzie Dua Lipa, będzie Thomas Gray, będzie Nareszcie, czyli Igor Herbut z Alia i Vito Bambino, a także wszystkie marzenia. Łatwo Ganki Majko też w tej godzinie. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Zadałem najbardziej na północ, najbardziej na południe, prawie wysunięte miejsca w naszym kraju, bo ta zasadnicza długość to jest długość trwania dnia. W Zakopanem to jest 16 godzin i 15 minut, a we Władysławowie dzisiaj dzień będzie trwał 17 godzin i 19 minut. Krótko mówiąc, godzinkę więcej. No, zimą to nie jest dobry pomysł, żeby się tak poruszać w drugą stronę, bo wtedy jest dłuższa noc, ale póki co, jeśli ktoś ma ochotę na więcej słońca i więcej dnia, to zdecydowanie warto uderzać na północ. Więc generalnie, jeśli ktoś gdzieś wam mówi albo czytacie, że dziś słońce wstało i zajdzie o tej godzinie, no to pytanie, czy to konkretnie dla waszej lokalizacji, bo to się bardzo może różnić w zależności od tego, gdzie przebywacie w danym momencie. Nareszcie Wesce, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, to już za chwilę później Calvin Harris.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Stołem cenka? Super cenka. Jakobs Kronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz stołem.
10: Miałeś wypadek i auto wymaga naprawy? A może potrzebujesz pomocy w likwidacji szkód? Jeszcze dziś odwiedź JK Cars. W naszej ofercie mamy solidny serwis, który podoła każdej usterce. A dzięki bezgotówkowej likwidacji szkód komunikacyjnych znowu ruszysz w trasę. JK Cars to także wynajem aut osobowych, dostawczych czy premium. Więcej na jkcars.pl. Pleszew, Polna 37. jkcars.pl.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla Twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577 710 892. szczęśliwysenior.com.pl.
15: Zachwyć się luksusem i technologią, która wyprzedza czas. Odkryj zjawiskową OMODE 7 Super Hybrid i potężne JQ8 Super Hybrid. Poczuj krok w przyszłość w salonie Grupa Lis Kalisz Łódzka 71. OMODA JQ. Grupa Lis. Daj się porwać.
16: Madzia, sok się skończył.
17: A mężu, to podjedź do gospodarstwa Pomidorowa Pasja i kup.
16: To my nie mamy soku z marketu?
17: A przypominasz sobie, jak się zachwycałeś, że dobry?
16: A no tak.
17: I warzywa też mamy z Pomidorowej Pasji. I owoce też. Lokalnie, zdrowo, naturalnie i świeżo.
16: Jeszcze mi powiesz, że mają własną tłocznię?
17: Tak, i to ich właśnie wyróżnia.
16: Rodzinne gospodarstwo owocowo-warzywne Pomidorowa Pasja w Stunach koło Kalisza. Ogrodowa 23. Zapraszamy po zdrowie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray Mi jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do Galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
20: I po reklamie.

0: Sapphire. Kapitalny numer od Eda Sheerana na antenie Radia SK. Czytam właśnie informację od warszawskiego Zoo sprzed pół godziny, że dziś z przyczyn technicznych Zoo będzie zamknięte do odwołania. Mam szczerą nadzieję, że ta przyczyna techniczna to nie jest lew, który na przykład postanowił zrobić sobie ponadprogramową wycieczkę po alejkach Zoo, albo nawet poza. DJ Snake i Justin Bieber, czyli Let Me Love You, SC za moment, a później Damiano Dawid.
1: Promocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Ostrowia w Ostrowie, Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie i Galerii Amber w Kaliszu.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MGZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MGZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis, Kalisz, ulica Poznańska 24.
15: Cześć dzieciaki i rodzice. To ja, Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
16: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
17: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku. Można także zadzwonić pod numery 62 73 73 255 lub 228.
18: Made in M w Galerii Amber w Kaliszu to miejsce dla kobiet, które kochają styl i jakość. Odkryj kolekcję Weekend Max Mara, Marella i Penny Black. Przejdź, przymierz i zakochaj się w modzie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak, Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
21: I po reklamie.

0: W sobotę mieliśmy w Parku Wodnym Santago imprezę SK in the Sun i była tam strefa karaoke i tak wspominałem właśnie, że ten numer akurat do karaoke to się nie nadaje z tym swoim Użel! Ale do słuchania się nadaje jak najbardziej. Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed godziną 10 po 10. Meruza i Bad Memories na początek kolejnej godziny wypełnionej eskowymi hitami na czasie.
1: Reklama.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray Mi jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do Galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
7: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory. A pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
8: Masz sprawne auto, które już nie daje ci radości? Sprzedaj je! Odwiedź nasz skup aut. Przyjmujemy sprawne roczniki od 2005 i płacimy do 20 tysięcy. Zadzwoń 518 992 881. Kalisz, Ostrów Wielkopolski i okolice. Z dojazdem do klienta. Zadzwoń 518 992 881.
9: I tak przy samej wodzie ta nasza randka?
10: Tak, bo nie dość, że jest pięknie, to jeszcze smacznie.
9: I ty odkryj uroki kafe Podmiejska w Szałę Park tuż przy samej wodzie. Na miejscu smakowite lody, pyszne słodkie przekąski, dania lunchowe, pizza i więcej.
10: Super miejsca na przystanek podczas rowerowego wypadu.
9: Kafe Podmiejska, Szałę, Kaliska 30 i duży parking, jakby ktoś jednak wolał podjechać autkiem.
10: My polecamy.
11: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
12: Zapraszamy. Salon Renault Kalisz, ulica Łódzka 71.
13: Renault. To będzie ostatnia reklama.
14: Ale beton.
15: No?
14: Nie do poruszenia.
15: Właśnie, taki mocny i taki tani.
14: Bo to beton od XBET.
15: Zapisz numer 728-478-155.
14: Możesz powtórzyć? Nie usłyszałem.
15: XBET. Sprawdzony producent betonu w okolicy. Telefon 728-478-155. Aha, więcej informacji na betonxbet.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
18: Ważna informacja dla kierowców w Kaliszu. Dziś drogowcy wchodzą na dwie kolejne ulice do remontu. Chodzi o Dobrzecką i ulicę Świętego Michała. To oznacza naprawdę grube utrudnienia przez co najmniej całe wakacje. Tam zalecam szczególną ostrożność. A jeśli chodzi o pogodę, 24 stopnie.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
1: Jest 10:00, zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki, zapraszam. Trwa walka z pożarem we Włocławku. Ogień pojawił się na terenie zakładu przy ulicy Barskiej. Płonie magazyn z substancjami chemicznymi. Służby ewakuowały pobliski szpital. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najpewniej dziś decyzja. Wołodymyr Zełenski ma ogłosić, czy weźmie udział w konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Jego obecność stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Zełenski wprost skrytykował ruch Karola Nawrockiego.
20: Ja uważam, że po tym, jak on przyjął decyzję,
1: uważam, że to kontynuowanie przez niego walki politycznej w swoim państwie poprzez podsycanie nienawiści do Ukraińców. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. A prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Po tej decyzji swoich odznaczeń zrzekli się też m.in. byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko czy Petro Poroszenko. A rolnicy zablokują S3 w Zachodniopomorskiem. Za godzinę pojawią się na węźle Gryfino. Wjadą tam ciągnikami i będą czekać na wizytę premiera.
21: Sytuacja jest coraz gorsza. Minister nas kłamie, oszukuje. Widzimy, że ktoś chce zlikwidować rolnictwo w Polsce. A my walczymy o to, żeby na polskim stole polski obywatel miał polską żywność, zdrową, nieskażoną.
1: Zapowiada jeden z rolników, Paweł Toporek. Protest ma trwać do skutku, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdu drogami lokalnymi.
22: SK Ostrów Kalisz. Sport.
18: Kasia Źródlewsko-Lejnik wygrana i kolejny skok w tabeli żużlowców Moonfilm Magnus Ostrów. Podopieczni Tomasza Gapińskiego pokonali wczoraj u siebie Wilki Krosno 54-36 i z bonusem zameldowali się na 5. miejscu. Kolejny mecz już w ten weekend na miejskim Ostrowianie podejmować będą Polonią Piła. Pływaczka KKS Włókniarz Kalisz, Pola Paszczyńska na podium drugiej rundy międzywojewódzkich mistrzostw Polski 13-latek w Szczecinie. Pola wywalczyła brązowy medal w klasyfikacji ogólnopolskiej na dystansie 200 metrów stylem klasycznym oraz 2 złote medale w rywalizacji strefowej.
0: Mundial w Ameryce Północnej już rozkręcony. Przypomnimy w tej godzinie numer, który z tym mundialem jest związany. Hymn od Andrea Bocelliego i Davida Guetty, szanowni państwo. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Nawet te z Bocellim. Meduza na początek, będzie też Dawid Podsiadło, będzie Milki, David Guetta, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: nigdy nie przeminą.
1: Fani futbolu to by chcieli, żeby mundial trwał wiecznie, co? Syny Polaki PZ, otwieram wino na antenie Radia SK. W tym naszym mundialu, znaczy nie naszym, ale w mundialu, grupa H jak Hiszpania, raczej H jak Republika Zielonego Przylądka, która zremisowała z Hiszpanią, zremisowała z Urugwajem i ten kraj, którego populacja to mniej więcej tyle, ile mieszkańców ma Poznań, ma szansę wyjść z grupy, a to jest pierwszy raz Republiki Zielonego Przylądka na mundialu, bo ma do rozegrania mecz już tylko z Arabią Saudyjską, która póki co zajmuje ostatnie miejsce. No to byłoby coś, prawda? A my mamy tak zwany mundial w domu, czyli Sławek Peszko i nasza akcja SK Karniaki Cup. Przypomnę, kompletujemy naszą drużynę, która już 4 lipca na PGE Narodowym będzie walczyć o 10 tysięcy złotych. Trzeba spróbować rozszyfrować, jakie jedno słowo jest wygwizdane w tej właśnie wypowiedzi.
2: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
1: Czy? No właśnie, czekam. Na sk.pl zgłaszacie się totalnie za free do naszej akcji SK Karniaki Cup. Koniec końców do zgarnięcia. Pobyt w Warszawie, pobyt na PGE Narodowym. No gra tam, dla których wielu będzie to spełnienie marzenia. No i 10 tysięcy złotych do wzięcia. No i oczywiście porządny afterek ze Sławkiem Peszko. Tej Impala i Jenny Dracula w remiksie za moment, a później Andy Dust, Harris i Zokaria w SC.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
11: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.

0: sklep Biedronka.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Samochody G.

0: List w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do Galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
1: Budowa, remont, budowa, remont.
2: Stop!
3: Przecież nie jesteś robotem. Nie musisz jeździć po kilku hurtowniach. W KaFox masz wszystko w jednym miejscu. Szeroki wybór materiałów, korzystne oferty i indywidualne wyceny dopasowane do Twojej inwestycji. Fachowe doradztwo i sprawna dostawa prosto na budowę. Szybko, sprawnie, zawsze na czas. Odwiedź Centrum Budowlane KaFox, ulica Rzymska 38-40 w Kaliszu. KaFox. Buduj lepiej. Buduj z nami.
4: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody jak dawniej bracia Koral 900 ml 13 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Oraz na zbliżający się dzień taty specjalna oferta słodkich upominków. Raffaello 150 gramów 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Kalisz, ulica Graniczna 80.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zachwyć się luksusem i technologią, która wyprzedza czas. Odkryj zjawiskową Omodę 7 Super Hybrid i potężne JQ8 Super Hybrid. Poczuj krok w przyszłość w salonie Grupa Lis Kalisz Łódzka 71. Omoda JQ. Grupa Lis. Daj się porwać.
8: I po reklamie.

To jeszcze jeden mundialowy akcent w tej godzinie. Muzyczny mundialowy akcent, żeby nie było wątpliwości. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mają swoją oficjalną piosenkę. To Shakira i Burna Boy, Die Die, ale mają też oficjalny hymn. Jejku, ja nigdy nie sądziłem, że ja Andrea Bocelli'ego będę na antenie Radia Esko zapowiadał, no. Nigdy nie mów nigdy, naprawdę. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than A Game.

0: Życzenia urodzinowe dla Wayne'a. Wszystkiego dobrego, drogi Wayne'ie. To oczywiście członek formacji Imagine Dragons, a wcześniej poprzedni post to jest sprzed 5 tygodni, więc mam nadzieję, że odpoczywają po prostu. No, również od social mediów chłopaki z Imagine Dragons. Za chwilę Jeremy Sikorski. Nie odpoczywamy od hitów na czasie. Będzie Majestic, Bonnie M i Rasputin za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis, Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
8: Zapraszamy. Salon Renault Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Renault. Słyszałeś? Cusius Young 15+ w Kaliszu robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 27 czerwca. Kalisz, Majkowska 11.
10: A na cusiusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cusius Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

Imagine Dragons i Radioactive na antenie Radia SK, żeby grupa rozpieszczała informowaniem nas w social mediach, co się u nich dzieje, no to nie powiem. Ostatni post na Insta sprzed 6 dni to...

0: A ja na to jak na lato. Naprawdę w sam raz na tę porę roku, która właśnie się rozpoczęła. Marisa i Odkochaj. Tuż przed godziną 11. Po 11 hity na czasie będzie na początek. Wiktor Waligura i 4 pory roku.
1: Reklama.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis, Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Zuch Chabierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje. Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520. Chabierski.com.pl. Zuch Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
7: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze! Finansową! Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka! Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026! Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi! A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
8: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
9: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
10: Kiedy ostatnio badałeś wzrok? Rok temu? 3 lata temu? A może nie pamiętasz? W czerwcu Świat Optyki w Kaliszu zaprasza.

0: zaprasza na akcję Miesiąc Zdrowego Widzenia. Zadbaj o wzrok, zanim pojawią się problemy z czytaniem, pracą przy komputerze czy prowadzeniem samochodu. Umów wizytę już dziś. Liczba terminów jest ograniczona. Świat Optyki Kalisz. Główny rynek. Badamy wzrok z troską o każdy szczegół.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray Mi jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do Galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
4: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
3: Dlaczego NAM?
4: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
3: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
5: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
10: Ciepło, mówiąc uczciwie, ciepło w Ostrowie i w Kaliszu, żeby nie powiedzieć bardzo ciepło, ponad 20 stopni już teraz na termometrach, a na barometrach jakieś 1025 hektopaskali. Na razie ciśnienie w górę, ale potem będzie spadać. Warunki biometeo dzisiaj niestety niekorzystne.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000.
11: 11 na zegarach. Zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył właśnie rezygnację. Swoją decyzję omówił już z królem, a przekazał ją na specjalnie zwołanej konferencji. Każda decyzja, którą podjąłem, była podyktowana stawianiem kraju, który kocham, na pierwszym miejscu. Dlatego rezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Dziś rano rozmawiałem z jego królewską mością, aby poinformować go o mojej decyzji. A Starmer zapowiedział, że udzieli pełnego poparcia swojemu następcy. Ostatnio jego wyniki sondażowe spadały, a do tego jego koledzy z partii namawiali go do rezygnacji. Kolejny dzień obławy. Na razie bez efektu wydano list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim. To podejrzane o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. To czwarty dzień poszukiwań, mówi Sylwia Faryna, rzecznik jędrzejowskiej policji.
12: Policjanci nieprzerwanie sprawdzają każdy napływający sygnał i każdy możliwy trop. Przeszukują kompleksy leśne, tereny trudno dostępne oraz miejsca, w których może ukrywać się poszukiwany.
11: A mężczyzny szuka około 200 funkcjonariuszy wspieranych przez drony, kłady i policyjny śmigłowiec. A dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią. Ten mecz o 19, a w tej grupie Jordania zmierzy się też z Algierią.
13: SK Ostrów Kalisz News.
10: Gasi Źródlewsko-Lejnik. Policja na rowerach w Ostrowie. Patrole pojawiły się z początkiem czerwca, głównie w rejonie Koziego Borku czy Piasków Szczygliczka, bo...
14: Tutaj te rowery sprawdzają się dużo lepiej niż radiowóz czy patrol pieszy.
10: Mówi Konrad Tokarski z Policji w Ostrowie, a rowerowe patrole są głównie w weekendy. Wypoczynek z profilaktyką. 221 tysięcy złotych z Ostrowa, z miasta na wakacje dla dzieci z rodzin z problemami. Miasto rozstrzygnęło konkurs na dofinansowanie. Pieniądze trafią do 5 stowarzyszeń, które m.in. zorganizują wyjazd do Zakopanego i półkolonie z końmi ze sportem.
15: Ed Sheeran, Shape of You, bardzo proszę. Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love, też zagram. Będzie Katy Perry, będzie Kuba i Kuba. A na początek numer jeden z gorącej dwudziestki radiaska, czyli najpopularniejszy hit w Polsce. Szanowni Państwo, Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku, 11:02 na zegarach w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato na antenie Radio SK. Zanim lato nam ostygnie, to jeszcze mnóstwo koncertów, mnóstwo imprez, mnóstwo festiwali przed nami. A mnóstwo z tych festiwali również z zaproszeniami i karnetami na antenie Radia SK. Ale nie musicie czekać, bo możecie zgarnąć sobie już dzisiaj na przykład 1000 zł na festiwal, który sobie wybierzecie. To wszystko podczas festiwalowe, love w Radiu SK. Już dzisiaj w imprezce zgłaszacie się zupełnie za darmo na sk.pl albo w aplikacji Radia SK. Za chwilę po krótkiej przerwie Ebony Hertz, a później Taylor Swift u nas.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Gastorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory. A pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
9: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MGZ S Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MGZ S Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis, Kalisz, ulica Poznańska 24.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega oferty na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Za górami, za lasami mieszkała źle śpiąca królewna. Każdego ranka budziła się z bolącą szyją i plecami. Ale życie to nie bajka i księcia nie było. Za to wjechał on, cały na biało, pan materac. I zostawił królewnie piękne, stylowe łóżko. Teraz królewna nareszcie wysypia się po królewsku. Odwiedź salon Pan Materac w galerii Kalisz. Znajdź wymarzony materac oraz łóżko w rewelacyjnej cenie. Pan Materac, galeria Kalisz, ulica Poznańska 121. www.panmaterac.pl.
13: Gastorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się odmalować salon.
15: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
14: To świetnie się składa, bo teraz w Gastoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty

0: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla Twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577 710 892. szczęśliwyseniorkom.pl.
1: I po reklamie.

0: Danzel, You Spin Me Round na antenie Radio SK. 10 tysięcy złotych jest do zgarnięcia w wielkim finale SK Karniaki Cup. Najpierw trzeba powalczyć o powołanie. Patrycja dziś z samego rana walczyła.
1: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
2: monopolowy.
3: No!
4: Sławek nas słucha, jak mogłaś?
0: No co, na taką renomę to się pracuje latami. Zgłoszenia na SK.pl, szczegóły już za chwilę, a za chwilę Lady Gaga również muzycznie.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
10: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis, Kalisz, ulica Poznańska 24.
11: Wakacje przy komputerze? O nie! Wakacje na wrotkach? O yeah! Od 15 czerwca do 10 lipca Twoje dzieciaki mogą palić wrotki na bezpiecznym torze wrotkarskim dla dzieci w Galerii Ostrowia. Będzie dużo frajdy i jeszcze więcej uśmiechów. Zapraszamy bezpłatnie codziennie od 15 czerwca do 10 lipca, między 9 a 21. Więcej na galeriaostrowia.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Made in M w Galerii Amber w Kaliszu to miejsce dla kobiet, które kochają styl i jakość. Odkryj kolekcję Weekend Max Mara, Marella i Penny Black. Przyjdź, przymierz i zakochaj się w modzie.
15: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
16: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
17: Uwaga, wyprzedaż Comforti powraca. To idealny moment, by odświeżyć swoje wnętrze i ogród. Sofy, fotele, łóżka, materace i coś specjalnego. Meble ogrodowe, które zamienią Twój taras w prawdziwą strefę wypoczynku. Wyprzedaż startuje 19 czerwca i potrwa aż do wyczerpania zapasów. Odwiedź namiot wyprzedażowy w Skalmierzycach przy Podkockiej 4B. Od poniedziałku do piątku, od 10 do 18, soboty do 14. Comforti. Twój komfort zaczyna się tutaj.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
18: No, aż 500 zł za każde wydane 2500.

0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.

0: Say David Guetta, Sad Girls. Niech ona jeszcze zaśpiewa na koniec, dobra?
1: Dobra, dawaj. Ale to jest hicior.
0: Naprawdę, naprawdę. U mnie od pierwszego odsłuchu. Łukasz Zduńczyk odzywa się już do Państwa i będzie się gęściej odzywał po godzinie 12, bo to jemu przekazuje tak zwaną antenę Radia SK.
1: I za chwilę ogłaszam sukces, bo za chwilę zaliczymy pierwszą połowę poniedziałku.
0: O, to są bardzo dobre wieści. I będzie też Bledka od Łukasza, a ja, moi drodzy, mam nadzieję, że słyszymy się w środę wyjątkowo po godzinie 9. Michał Sapkowski, wielkie dzięki.
2: Radio SK. Reklama.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis, Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Ostrowia w Ostrowie, Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie i Galerii Amber w Kaliszu.
5: Szukasz auta? Ma być pewne, zadbane, w świetnej cenie i gotowe do jazdy od zaraz? Zajrzyj do Toyota Mikołajczak. Od 22 do 27 czerwca zapraszamy na dni otwarte aut używanych. 400 modeli różnych marek, w tym ponad 200 przecenionych, gwarancja do 10 lat i doradcy, którzy pomogą Ci znaleźć auto idealne. Do tego atrakcyjne finansowanie i możliwość pozostawienia obecnego auta w rozliczeniu. Zapraszamy! Więcej informacji na toyotamikołajczak.pl.
6: Tak przy samej wodzie ta nasza randka?
7: Tak, bo nie dość, że jest pięknie, to jeszcze smacznie.
6: I ty odkryj uroki kafe podmiejska w Szałę Park tuż przy samej wodzie. Na miejscu smakowite lody, pyszne słodkie przekąski, dania lunchowe, pizza i więcej.
7: Super miejsca na przystanek podczas rowerowego wypadu.
6: Kafe podmiejska, Szałę, Kaliska 30 i duży parking, jakby ktoś jednak wolał podjechać autkiem.
7: My polecamy.

0: Madzia, sok się skończył.
1: A mężu, to podjedź do gospodarstwa Pomidorowa Pasja i kup.
0: To my nie mamy soku z marketu?
1: A przypominasz sobie, jak się zachwycałeś, że dobry?
0: A no tak.
1: I warzywa też mamy z Pomidorowej Pasji. I owoce też. Lokalnie, zdrowo, naturalnie i świeżo.
0: Jeszcze mi powiesz, że mają własną tłocznię?
1: Tak, i to ich właśnie wyróżnia.
0: Rodzinne gospodarstwo owocowo-warzywne Pomidorowa Pasja w Stunach koło Kalisza. Ogrodowa 23. Zapraszamy po zdrowie.
2: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray Mi jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do Galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Zachwyć się luksusem i technologią, która wyprzedza czas. Odkryj zjawiskową Omodę 7 Super Hybrid i potężne JQ8 Super Hybrid. Poczuj krok w przyszłość w salonie Grupa Lis Kalisz Łódzka 71. Omoda JQ. Grupa Lis. Daj się porwać.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Kasia Żurlewsko-Lejnik, ponad 25 stopni na termometrach w Ostrowie i w Kaliszu, a będzie jeszcze więcej, kto wie, nawet do 30 może temperatura dobić. Do tego, no niestety jest dość duszno, więc pijmy dużo wody, a wychodząc z domu pamiętajmy o kremach z filtrem i kapeluszach.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
11: Minęło południe, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zmiana na szczytach władzy w Wielkiej Brytanii. Keir Starmer zapowiedział rezygnację ze stanowiska premiera. Jak przyznał, decyzja jest efektem nacisków wewnątrz Partii Pracy. Głównym kandydatem na nowego lidera ugrupowania i szefa rządu jest teraz Andy Burnham. Zmiana ma nastąpić po wyborze nowego przewodniczącego partii, a jego następcę poznamy najpóźniej we wrześniu. Uwaga na burze. Alerty drugiego stopnia obowiązują w 9 województwach. Najsilniejsze burze prognozowane są na południowym wschodzie kraju. W zachodniopomorskim strażacy z kolei od wczoraj wyjeżdżali do zdarzeń już blisko 200 razy. Służby wezwano m.in. do szkoły w miejscowości Banie, mówi Dariusz Szacht z Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
12: Doszło do przewrócenia się drzewa na budynek szkoły. W wyniku tego uszkodzeniu uległ dach oraz ściana obiektu.
11: Nikomu na szczęście się nic nie stało. Uwaga kierowcy, od dziś duże utrudnienia na A2 i S11 koło Poznania. Ruszają remonty na węźle Poznań-Krzesiny. Na początek problemy czekają kierowców jadących autostradą od Świecka w stronę Katowic. Zmiany dotyczą też trasy S11 z Kórnika do Poznania i Świecka. Więcej Bartek Łojewski.
13: Przez remont łącznic na autostradowym węźle Krzesiny trasa S11 w godzinach szczytu jest niemal sparaliżowana. Najtrudniej jest przed Gądkami. Bardzo ciasno też na ulicy Krzywoustego w Poznaniu oraz na samej autostradzie w kierunku Warszawy.
11: A utrudnienia potrwają nawet 5 tygodni.
14: SK Ostrów Kalisz News.
9: Wasze źródło w kolejnik. Senepid w Kaliszu kontroluje kąpielisko w Brzezinach. To jedyne miejsce w okolicy, gdzie można się kąpać.
15: Zawsze pobieramy próbki przed sezonem kąpieliskowym. Mimo musi być zachowane 10 dni przed otwarciem tego kąpieliska.
9: Mówi Bartosz Kliber z Sanepidu. Kąpielisko czynne będzie od 1 lipca do końca wakacji. Aparaty w dłoń. Koło astronomiczne Malapert w Kaliszu zachęca do udziału w konkursie fotograficznym Niebo nad Kaliszem. Udział w nim mogą wziąć zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Zdjęcie trzeba zrobić do 23 września, a szczegóły w necie.
16: No i mamy to, słuchajcie. Teraz to już zleci do piątku. Już pierwsza połowa poniedziałku za nami, dwie po 12. Będzie z górki. Zaczynamy razem ten tydzień pracy. Popracujmy razem, a wiadomo,

0: Prawdziwy klasyk na rozluźnienie. O takich hitach zawsze na czasie też w Radiu SK nie zapominamy. Happy za dzwonami, 19 minut po godzinie 12 w pierwszy poniedziałek lata. I to już jest pierwsza dobra informacja na temat tego dnia. SK odczarowuje poniedziałek, a wy to robicie razem z nami. Więc teraz dajcie znać, co wam w ten poniedziałek wyszło. Może makijaż ładny przed pracą wyszedł. A może cieszycie się, że jesteście teraz w pracy, bo tu przynajmniej jest klimatyzacja, a upalisko straszny. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Po prostu powiedzcie coś dobrego na temat tego poniedziałku, żeby ten dzień odczarować. Czekam na głosowy na Messengerze Radia SK, a na osłonę tego dnia ja wam za chwilę niezły hicior zagram. Justin Bieber z Nicki Minaj za chwilę się pojawi. A wy dawajcie znać, co wam wyszło.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Za górami, za lasami mieszkała źle śpiąca królewna. Każdego ranka budziła się z bolącą szyją i plecami. Ale życie to nie bajka i księcia nie było. Za to wjechał on, cały na biało, pan materac. I zostawił królewnie piękne, stylowe łóżko. Teraz królewna nareszcie wysypia się po królewsku. Odwiedź salon Pan Materac w Galerii Kalisz. Znajdź wymarzony materac oraz łóżko w rewelacyjnej cenie. Pan Materac, Galeria Kalisz, ulica Poznańska 121. www.panmaterac.pl.
5: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert.

0: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
1: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert.

0: super niskich cenach.
1: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
2: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
1: Dlaczego NAM?
2: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
1: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
3: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
4: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfortowe mieszkania, jak i lokale o zróżnicowanej powierzchni. Dopasujemy je do Twoich potrzeb i planów. Nie tylko kupujesz, inwestujesz. Z nami zarobisz więcej. Złota 71. Sprawdź ofertę już dziś.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Damian, Dawid i Tyla w Radiu SK i poniedziałek może być przyjemny. A wy ten poniedziałek odczarowujecie, dajecie znać, co wam dzisiaj wyszło. I słuchajcie, okazuje się, że są już wśród nas osoby, które nie mogą się doczekać września, mimo że się jeszcze wakacje nie zaczęły. Magda jest wśród takich osób.
1: Mi w ten poniedziałek wyszło dziecko do szkoły i to jest cudowne, bo już w kolejny poniedziałek, ani przez kolejne długo nie wyjdzie.
0: Magda, spokojnie, nie będzie tak źle, bo w wakacje, jak dziecko wejdzie do swojego pokoju i zacznie grać na komputerze, to też prędko nie wyjdzie i też będziesz miała spokój. I to od ciebie będzie zależało, jak długo. Magda, na pocieszenie dostajesz eskową nerkę i budkę.
2: Reklama.
3: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours Galeria Ostrowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
5: Miałeś wypadek i auto wymaga naprawy? A może potrzebujesz pomocy w likwidacji szkód? Jeszcze dziś odwiedź JK Cars. W naszej ofercie mamy solidny serwis, który podoła każdej usterce. A dzięki bezgotówkowej likwidacji szkód komunikacyjnych znowu ruszysz w trasę. JK Cars to także wynajem aut osobowych, dostawczych czy premium. Więcej na jkcars.pl. Pleszew, Polna 37. jkcars.pl.
6: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody jak dawniej bracia Koral 900 ml 13 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Oraz na zbliżający się Dzień Taty specjalna oferta słodkich upominków. Raffaello 150 gramów 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Kalisz, ulica Graniczna 80.
7: Masz sprawne auto, które już nie daje Ci radości? Sprzedaj je! Odwiedź nasz skup aut. Przyjmujemy sprawne roczniki od 2005 i płacimy do 20 tysięcy. Zadzwoń 518 992 881. Kalisz, Ostrów Wielkopolski i okolice. Z dojazdem do klienta. Zadzwoń 518 992 881.
8: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Kaliszu robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 27 czerwca. Kalisz, Majkowska 11.
9: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Zachwyć się luksusem i technologią, która wyprzedza czas. Odkryj zjawiskową Omodę 7 Super Hybrid i potężne JQ8 Super Hybrid. Poczuj krok w przyszłość w salonie Grupa Lis Kalisz Łódzka 71. Omoda JQ. Grupa Lis. Daj się porwać.
11: Uwaga, wyprzedaż Comforti powraca. To idealny moment, by odświeżyć swoje wnętrze i ogród. Sofy, fotele, łóżka, materace i coś specjalnego. Meble ogrodowe, które zamienią Twój taras w prawdziwą strefę wypoczynku. Wyprzedaż startuje 19 czerwca i potrwa aż do wyczerpania zapasów. Odwiedź namiot wyprzedażowy w Skalmierzycach przy Podkockiej 4B. Od poniedziałku do piątku, od 10 do 18, soboty do 14. Comforti. Twój komfort zaczyna się tutaj.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrowit.

0: to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Zachowujmy ten spokój jeszcze przez 3 sekundy. O, i od razu lepiej. Od razu człowiek mniej zestresowany. Gips i Kukon z hitem idealnym na poniedziałkowe popołudnie. Tak wam gra Radio SK, a tak brzmi, uwaga, uwaga, prawdziwe, czyste poniedziałkowe szczęście w pracy. Emilka?
1: Mi informatycy dalej robią komputer, bo coś się zepsuło, więc w pracy mam czas, żeby pić kawę i słuchać Radia SK.
0: To niech się panowie tam nie spieszą. Spokojnie, niech dokładnie ten komputer sprawdzą. Emilka ma czas, jakby co. Radio
2: SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
9: Zapraszamy. Salon Renault Kalisz, ulica Łódzka 71.
10: Renault. Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kup u nas 100 metrów kostki, bracie, a gratis z trenerem w padla zagracie. Kostka Kujawa ma teraz promocję. Zaczniesz więc dzień sportowo, owocnie. Kostka Drogbruk na serio jest cool. Ułożysz z niej swój wymarzony wzór. W prezencie lekcje z trenerem dostaniesz, a z kostką Drogbruk się nie rozstaniesz. Twoje podwórko będzie okazałe, a ty wyglądał będziesz wspaniale. Zapraszamy po promocję. Kostka Kujawa Kalisz. Autoryzowany dystrybutor firmy Drogbruk. Kalisz Częstochowska 212. Telefon 601-85-35-35.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
19: Ruch umiarkowany o tej porze i w Kaliszu i w Ostrowie. W miarę sprawnie się pod tym kątem jedzie, ale są utrudnienia. Od dzisiaj w Kaliszu kolejne remonty na ulicy Dobrzeckiej, no i tam może być grubo. W Ostrowie zwężenia na Leduchowskiego i na Klasztorze.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferują

0: kierowcy. Nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
3: Zbliża się 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Złapano podejrzewanego o zabójstwo w świętokrzyskiej Mierzawie, dowiedziało się przed chwilą Radio SK. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową. Mężczyzna był poszukiwany od piątku. W akcji brało udział około 300 policjantów, drony, śmigłowiec i psy tropiące. Zatrzymany to były policjant prewencji świętokrzyskiego garnizonu. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. To po pożarze magazynu z chemikaliami na ulicy Barskiej we Włocławku.
4: Ile potrwają to działania związane z dogaszaniem tych drobnych zażywi pożaru, które gdzieś tam mogą być w obiekcie. Natomiast no, pożar mamy już opanowany.
3: Mówi Mariusz Bladuszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Żądają ograniczenia importu i poprawy opłacalności ich upraw. Rolnicy wyjechali ciągnikami na S3 w Zachodniopomorskiem. Protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.
5: Będziemy strajkować.
6: Do bólu.
5: Dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś.
7: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Już padanie. Za rok czasu nie będzie nas.
3: Protest powoduje spore utrudnienia dla kierowców.
8: Prędzej byliśmy w domu, a tak. Trudno. Jedziemy z Międzyzdroju na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.
3: A rolnicy zapowiadają, że ten protest...
7: Nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Już padanie. Za rok czasu nie będzie nas.
3: Protest powoduje spore utrudnienia dla kierowców.
8: Prędzej byliśmy w domu, a tak. Trudno. Jedziemy z Międzyzdroju na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.
3: A rolnicy zapowiadają, że ten protest...

0: Basia Źródlewsko-Lejnik. Czy Straż Miejska w Kaliszu będzie pilnować bezpieczeństwa podczas sesji Rady Miasta? Niewykluczone. To m.in. po ataku na prezydenta Poznania.
1: Tendencja jak gdyby do wyrażania wyjątkowych emocji się pojawia w społeczeństwie. Trzeba będzie się zastanowić.
0: Mówi przewodniczący Rady Sławomir Lasiecki, a najbliższa sesja już w czwartek. Potrzebne plastikowe baseny dla psów ze schroniska w Kaliszu. Upały doskwierają czworonogą, a kąpiel pomaga im przetrwać gorące dni. Baseny nie muszą być nowe, ale w dobrym stanie. Szczegóły w mediach społecznościowych przytuliska w Kaliszu.
2: Mam nadzieję, że za chwilę ktoś z was będzie robił cieszynkę, taki wślizg na kolanach w rogu boiska jak rasowy piłkarz, bo ktoś z was powalczy o to, żeby zagrać w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Będziecie musieli zgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Szczegóły naszej zabawy i zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. To my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Jaki tu jest spokój. Passenger w Radiu SK. Ale to jest tylko cisza przed burzą. Cisza przed wielkimi piłkarskimi emocjami.
2: SK Karniaki Cup.
1: Tu są, słuchajcie, większe emocje niż na mundialu, bo my zbieramy ekipę Radia SK, która już 4 lipca zagra w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. 4 osoby już w drużynie są, no ale żeby była dobra drużyna, to musi być 11. Ja mam teraz kandydatkę na linii. Cześć, Kamila.
3: Hej.
1: No to reklamuj się, dlaczego ty jesteś dobrą osobą do tej drużyny, bo w skrócie masz życiowe doświadczenie. Jak to się może to twoje doświadczenie w piłce przydać?
3: No ja może nie jestem zawodowym sportowcem, ale no ogarniam wszystko. Zakupy, dziecko, obowiązki, wypiję sobie jeszcze ciepłą kawę. Także lubię działać pod presją. Czasem się zastanawiam, czy nie mam ADHD, bo im bliżej terminu czy czegokolwiek, to tym szybciej działam.
1: Czyli jest refleks i nie ma w tym wszystkim zadyszki. Ja myślę, że ty jesteś idealną kandydatką do naszej ekipy. Ale dobra, żeby się dostać, to musisz teraz przejść ostateczną weryfikację, odgadnąć, co zostało wygwizdane, co mówi Sławek Peszko. Czy ty jesteś na to gotowa? Będziesz miała tylko 3 sekundy, żeby zgadnąć to jedno, jedyne słowo, które da ci bilet na PGE Narodowy.
3: No, spróbujemy. Mam nadzieję, że nie będzie za mocno.
1: No to uwaga, jedziemy.
4: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
3: Policja.
1: Ajajajajaj, no niestety nie.
3: O.
1: Nie, policja. To była zbyt mocna odpowiedź, niestety, słuchaj. Ale słuchaj, mam coś na otarcie łez. Nie przejmuj się, bo to jest coś, co bardzo skutecznie ociera łzy. Bo to jest 100 na pocieszenie.
3: No to idealnie, akurat na wakacje będzie.
1: No jakieś tam dobre gofry albo lody, to na pewno się przyda.
3: No na pewno, bardzo dziękuję.
1: Trzymaj się, dobrego poniedziałku, wiem, że jesteś na pracy zdalnej, to tam pracuj intensywnie, żeby przynajmniej udawaj.
3: Tak, oczywiście nie będę udawać, pracuję.
1: A wy wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, jeżeli wiecie, co powiedział Sławek Peszko, to wpadajcie, zgłoszenia są darmowe, a w wielkim finale na PGE Narodowym do zgarnięcia będzie 10 000 złotych.
2: SK Karniaki Cup.
5: Autopromocja.
6: Niektórzy nie dowierzają.
7: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
6: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
8: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
6: A są tacy, którzy po prostu grożą.
7: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK.
6: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
10: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Stołem cenka? Super cenka. Jakob z Kronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz stołem.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu. Ulica Wrocławska 27. I umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
20: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
21: Kiedy ostatnio badałeś wzrok? Rok temu? 3 lata temu? A może nie pamiętasz?

0: Świat Optyki w Kaliszu zaprasza na akcję Miesiąc Zdrowego Widzenia. Zadbaj o wzrok, zanim pojawią się problemy z czytaniem, pracą przy komputerze czy prowadzeniem samochodu. Umów wizytę już dziś. Liczba terminów jest ograniczona. Świat Optyki Kalisz. Główny rynek. Badamy wzrok z troską o każdy szczegół.
1: Nasz pasek postępu powraca w nowej letniej odsłonie. To proste. Skanuj kartę bonus przy każdych zakupach i sprawdzaj w aplikacji lub na Paragonie, jak twój pasek rośnie. Czeka na

0: Ona. Świat optyki Kalisz. Główny rynek. Badamy wzrok z troską o każdy szczegół.
1: Nasz pasek postępu powraca w nowej letniej odsłonie. To proste. Skanuj kartę bonus przy każdych zakupach i sprawdzaj w aplikacji lub na Paragonie, jak twój pasek rośnie.

0: 30, a nawet 80 zł zwrotu na kolejne zakupy. Ty decydujesz. Odbierasz teraz, czy zbierasz dalej na wyższą nagrodę? Pobierz aplikację i łap okazję. Teleclerc. Tanio to tu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla Twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577 710 892. szczęśliwysenior.com.pl.
3: I po reklamie.

0: SK odwołuje poniedziałkowy stres. Właśnie takimi numerami Mezo i Kasia Wilk. I co ciekawe, ten kawałek powstał w tym samym roku, w którym pojawił się serial Rancho. I słuchajcie, są nowe wieści z planu, bo jak wiecie, powstanie 11 sezon tej kultowej, ukochanej przez Polaków produkcji. I uwaga, jak czytam na SK.pl, na planie pojawi się aż 9 nowych aktorek. Piszemy o tym na SK.pl, mamy też zdjęcia. Ale słuchajcie, to i tak nie ma znaczenia, kto w tym nowym Ranchu zagra. Przecież jak z telewizora w salonie popłyną takie dźwięki... To przecież wiadomo, że to będzie udany wieczór, niezależnie od obsady. A my w SC też mamy dobrą obsadę. Za chwilę m.in. Benson Boone.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie.

0: Czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
8: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
7: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
9: Promocja trwa do 31 sierpnia.
7: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtendy, Install Projekt, Roka i Stella.
9: Armatura24.pl.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon,
13: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
15: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
16: Wakacje przy komputerze? O nie!

0: Galerii Ostrowia. Będzie dużo frajdy i jeszcze więcej uśmiechów. Zapraszamy bezpłatnie codziennie od 15 czerwca do 10 lipca. Między 9 a 21. Więcej na galeriaostrowia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Made in M w Galerii Amber w Kaliszu to miejsce dla kobiet, które kochają styl i jakość. Odkryj kolekcję Weekend Max Mara, Marella i Penny Black. Przyjdź, przymierz i zakochaj się w modzie.
3: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Tego się będzie dobrze słuchało na wakacjach. A państwo Lewandowscy już teraz są na wakacjach. Robert Lewandowski z rodzinką wypoczywa nad jeziorem Como we Włoszech. I jest luksus. Pływają sobie łódką po jeziorze, skaczą do basenu, chyba jest im dobrze. A gdzie Lewandowski będzie grał od nowego sezonu? Nadal nie wiadomo, a fani się niecierpliwią. No i w sumie dobrze, no. Najpierw to niech Lewy wykorzysta zaległy urlop w Barcelonie, a potem dopiero się pomyśli o nowej firmie.
1: Radio SK. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Zuch Chabierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje. Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520 chabierski.com.pl. Zuch Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
8: I tak przy samej wodzie ta nasza randka?
9: Tak, bo nie dość, że jest pięknie, to jeszcze smacznie.
8: I ty odkryj uroki Cafe Podmiejska w Szałę Park tuż przy samej wodzie. Na miejscu smakowite lody, pyszne słodkie przekąski, dania lunchowe, pizza i więcej.
9: Super miejsca na przystanek podczas rowerowego wypadu.
8: Cafe Podmiejska, Szałę, Kaliska 30 i duży parking, jakby ktoś jednak wolał podjechać autkiem.
9: My polecamy.
10: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
11: Budowa, remont, budowa, remont.
12: Stop! Przecież nie jesteś robotem. Nie musisz jeździć po kilku hurtowniach. W Kafox masz wszystko w jednym miejscu. Szeroki wybór materiałów, korzystne oferty i indywidualne wyceny dopasowane do Twojej inwestycji. Fachowe doradztwo i sprawna dostawa prosto na budowę. Szybko, sprawnie, zawsze na czas. Odwiedź Centrum Budowlane Kafox, ulica Rzymska 38-40 w Kaliszu. Kafox. Buduj lepiej. Buduj z nami.
13: Salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu świętuje 8 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe niespodzianki. Tylko w dniach 26-28 czerwca w salonie Reckman skorzystacie ze specjalnej oferty minus 30% na cały asortyment przy zakupie minimum 2 produktów. Odwiedź salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu i świętuj razem z nami. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.
14: To będzie ostatnia reklama.
13: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MGZ S Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MGZ S Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lease, Kalisz, ulica Poznańska 24.

0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Pogoda nie odpuszcza, cały czas wysokie temperatury w Kaliszu i w Ostrowie, no ale w końcu lato już w kalendarzu. Ruch coraz bardziej intensywny się robi, przed nami w popołudniowe godziny szczytu, więc apeluję, by uważać, jechać bezpiecznie. Pamiętajmy o utrudnieniach w Ostrowie zwężenia na Ledykowskiego.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Zbliża się 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Koniec obławy w Mierzewie w Świętokrzyskiem. Zatrzymano 49-latka byłego policjanta podejrzewanego o zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Poszukiwania trwały 4 dni, a brało w nich udział ponad 300 policjantów.
6: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzownika potwierdza policja.
7: Po godzinie 12.20 policjanci z oddziału prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
6: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek po południu, kiedy według śledczych po kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów.
5: Sprawę relacjonowała Agnieszka Jędrasik, a więcej piszemy o tym na sk.pl. Ponad 230 razy interweniowali dziś małopolscy strażacy. To przez ulewy i burze, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zgłoszeń było w Krakowie.
8: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Drzewa spadły na zaparkowane samochody.
5: Powiedział SC Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Gigantyczny pomnik Messiego w Argentynie. 26-metrowy posąg waży około 70 ton i przedstawia piłkarza z Pucharem Świata w geście triumfu. Ma to być nowa atrakcja turystyczna regionu.
9: SK Ostrów Kalisz News.
3: Wasil Rudlewsko-Lejnik sprzedawał przeterminowaną żywność. Grozi mu do 3 lat więzienia. 59-latek z powiatu kaliskiego z zarzutami naruszenia ustawy o bezpieczeństwie żywności. Mężczyzna handlował przeterminowanymi ciastkami czy zupkami instant na targowisku w Kaliszu. Śledztwo jest na wstępnym etapie, a swoje postępowanie prowadzi także kaliski sanepid. Wakacje na sportowo. Taka opcja jest w Kobylej Górze. 5 lipca nad Zalewem Blewąsk odbędzie się amatorski turniej siatkówki plażowej o Puchar Wójta. Udział jest darmowy, ale obowiązują zapisy, które potrwają tylko do piątku.
10: A jeszcze wracając na chwilę do Messiego, to zdjęcie po mundialu w Katarze, jak on trzyma puchar w geście triumfu, to jest najliczniej lajkowane zdjęcie na Instagramie w historii. Gratulujemy jeszcze raz Messiego, ciekawe jak w tym roku będzie. A my tymczasem odliczamy czas do końca poniedziałkowej pracy. Już niedługo. SK dokłada hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Już niedługo, już zaraz się będzie można zbierać, myć kubek po kawie i kierować się do wyjścia. A na zegarach punktualnie 2:02.

0: Thomas Gray, to jest Radio SK, to są hity na czasie, a to podobno najzdrowsza przekąska w upalne dni i tak mówi poważny pan dietetyk, więc to nie jest żadne oszustwo. W gorące dni najlepiej jeść arbuzy. Ma mało kalorii, nawadnia, bo w 90% składa się z wody, ma jeszcze węglowodany, witaminy, minerały, obniża ciśnienie i stężenie cholesterolu. Same plusy mają te arbuzy, a ja tak nieoficjalnie, słuchajcie, jeszcze słyszałem, że jak druga połówka nam tego arbuza tak w kosteczki pokroi i pestki wyciągnie, to podobno jest jeszcze zdrowszy.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: Co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Ostrowia w Ostrowie, Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie i Galerii Amber w Kaliszu.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania, miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być...

0: spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
7: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
8: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: To będzie ostatnia reklama. Salon Rekman w Galerii Amber w Kaliszu świętuje 8 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe niespodzianki. Tylko w dniach 26-28 czerwca w salonie Rekman skorzystacie ze specjalnej oferty -30% na cały asortyment przy zakupie minimum 2 produktów. Odwiedź salon Rekman w Galerii Amber w Kaliszu i świętuj razem z nami. Rekman, mistrzowie stylu od 40 lat.
10: I po reklamie.

0: Kiedy kawa przestaje działać, jest Katy Perry na antenie Radia SK. A teraz uwaga, nasza słuchaczka Madzia chciała nam wszystkim do czegoś się przyznać, coś wyznać.
1: Hej SK, w czwartek jadę nad morze. Wstyd się przyznać, pierwszy raz w życiu, pozdrawiam.
0: A to żaden wstyd, można tylko pozazdrościć. Madzia po raz pierwszy zje pysznego gofra nad Bałtykiem. Zobaczy, jak to jest, kiedy bita śmietana zaczyna się rozpuszczać i trzeba szybko dojadać. Po raz pierwszy wbije parawan i zapomni zabrać ze sobą tego gumowego młotka. Wykopie pierwszy dołek na plaży, aż się woda na dnie pojawi. To jest piękne uczucie. Co jeszcze Madzia powinna zrobić po raz pierwszy? Na pierwszy

0: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do Galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów

0: Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla Twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577-710-892. szczęśliwysenior.com.pl.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
2: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Kaliszu robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 27 czerwca. Kalisz, Majkowska 11.
3: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Zachwyć się luksusem i technologią, która wyprzedza czas. Odkryj zjawiskową Omodę 7 Super Hybrid i potężne JQ8 Super Hybrid. Poczuj krok w przyszłość w salonie Grupa Lis Kalisz Łódzka 71. Omoda JQ. Grupa Lis. Daj się porwać.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.

0: Alfa Urban w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a nasza słuchaczka Madzia przed chwilą się pochwaliła, że po raz pierwszy w życiu w tym roku wyjeżdża nad Bałtyk. No i wy oczywiście macie dla Madzi rady. Marta?
1: No na pewno musi przywieźć super pamiątki z nadmorza, najlepsze, czyli gumowe kaczki, czy tam inne jakieś pluszowe kapibary.
0: A i koniecznie taką szklaną kulę z wodą, w której jest latarnia morska. Darek z kolei ma radę, jak się dobrze ułożyć na plaży.
2: Wykopać dołek w piasku i wyłożyć go ręczniczkami lub kocykami, żeby tak pod główkę było fajnie i wygodnie.
0: Ja już to mam przed oczami. Słuchajcie, jeszcze głośnik przenośny, żeby pół plaży zwrzało, jakiej muzyki słuchamy. Michał Hanczak w studiu też by tam chciał być na plaży.
3: Spojrzałeś na mnie, kiedy powiedziałeś o tym głośniku, ale ja tak nie robię, naprawdę. I nie mam tak, że parawan rozstawiam na 3/4 plaży. Nie mam takich wielkich
0: ale
3: parawanów.
0: Ale jak ktoś Eski słucha, to ja mówię, dajcie głośniej, bo tu fajnie grają. Wrzuć na los, startuje w Radiu SK już za chwilę. Michał Hanczak i Kasia Węsielska przejmują stery.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Miałeś wypadek i auto wymaga naprawy? A może potrzebujesz pomocy w likwidacji szkód? Jeszcze dziś odwiedź JK Cars. W naszej ofercie mamy solidny serwis, który podoła każdej usterce. A dzięki bezgotówkowej likwidacji szkód komunikacyjnych znowu ruszysz w trasę. JK Cars to także wynajem aut osobowych, dostawczych czy premium. Więcej na jkcars.pl. Pleszew, Polna 37. jkcars.pl.
8: Uwaga, okazja! Letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory. A pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny. Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
9: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody jak dawniej bracia Koral 900 ml 13 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Oraz na zbliżający się dzień taty specjalna oferta słodkich upominków. Raffaello 150 gramów 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Kalisz, ulica Graniczna 80.
10: Wakacje przy komputerze? O nie! Wakacje na wrotkach? O yeah! Od 15 czerwca do 10 lipca Twoje dzieciaki mogą palić wrotki na bezpiecznym torze wrotkarskim dla dzieci w Galerii Ostrowia. Będzie dużo frajdy i jeszcze więcej uśmiechów. Zapraszamy bezpłatnie codziennie od 15 czerwca do 10 lipca między 9 a 21. Więcej na galeriaostrowia.pl.
11: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
12: Zapraszamy. Salon Renault Kalisz, ulica Łódzka 71.
13: Renault. To będzie ostatnia reklama.
14: Za górami, za lasami mieszkała źle śpiąca królewna. Każdego ranka budziła się z bolącą szyją i plecami. Ale życie to nie bajka i księcia nie było. Za to wjechał on, cały na biało, pan materac. I zostawił królewnie piękne, stylowe łóżko. Teraz królewna nareszcie wysypia się po królewsku. Odwiedź salon Pan Materac w Galerii Kalisz. Znajdź wymarzony materac oraz łóżko w rewelacyjnej cenie. Pan Materac, Galeria Kalisz, ulica Poznańska 121. www.panmaterac.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit.

0: Wymarzony materac oraz łóżko w rewelacyjnej cenie. Pan Materac. Galeria Kalisz, ulica Poznańska 121. www.panmaterac.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit.

0: salonu Volvo Grupa Lis.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: No i wkraczamy w popołudniowe szczyty na drogach Kalisza i Ostrowa. To oznacza, że są takie miejsca już teraz, gdzie bardziej stoi się niż jedzie. Na przykład Ostrów i ulica Dworcowa, a potem rondo Sybiraków. Jak zawsze proszę, bądźmy czujni, uważajmy na siebie. A jeśli chodzi o pogodę, bez zmian. Upał.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Minęła 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Poważny wypadek w Poznaniu. 4 osoby ranne. To po zderzeniu tramwaju z autokarem. Poszkodowani to 2 pasażerów tramwaju, a także motorniczy i kierowca busa.
5: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariuszy kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi.
4: Mówi Łukasz Paterski z policji w Poznaniu, a do wypadku doszło niedaleko centrum miasta. Potężne burze nad południową Polską. Superkomórka burzowa przeszła nad Skawiną, a Kraków zmagał się z oberwaniem chmury. Na Podhalu zalany Biały Dunajec, tam doszło też do podtopień.
6: Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu, by Biały Dunajec na Podhalu znalazł się pod wodą. Przez główną ulicę w tej miejscowości płynie rzeka. Woda wdarła się tam, spływając z okolicznych wzgórz.
4: Relacjonuje Łukasz Bobek, a w okolicach Podhala i Nowego Sącza obowiązuje już 3. najwyższy stopień ostrzeżenia przeciw burzom. Są zarzuty po napadzie na kantor w centrum Łodzi. 22-letni obywatel Kolumbii trafił do tymczasowego aresztu. W piątek zaatakował pracownicę punktu przy ulicy Piotr i ukradł ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Do napadu użył pistoletu gazowego.
7: W toku śledztwa ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
4: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Mężczyznę złapano kilkanaście godzin po zdarzeniu. Miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Teraz grozi mu do 15 lat więzienia.
0: SK Ostrów Kalisz News.
2: Weź Rudlewsko-Lejnik. Policja na rowerach w Ostrowie. Patrole pojawiły się z początkiem czerwca, głównie w rejonie Koziego Borku czy Piasków Szczygliczka, bo...
8: Tutaj te rowery sprawdzają się dużo lepiej niż radiowóz czy patrol pieszy.
2: Mówi Konrad Tokarski z Policji w Ostrowie, a rowerowe patrole są głównie w weekendy. Wypoczynek z profilaktyką. 221 tysięcy złotych z Ostrowa, z miasta na wakacje dla dzieci z rodzin z problemami. Miasto rozstrzygnęło konkurs na dofinansowanie. Pieniądze trafią do 5 stowarzyszeń, które m.in. zorganizują wyjazd do Zakopanego i półkolonie z koni i ze sportem.
9: Wrzuć na luz.
10: W Radiu SK.
11: Mam wrażenie, że w niektórych kręgach ten poniedziałek to krew, pot i łzy. Ja 2 z tych już zaliczyłam.
12: Za chwilę wam zdradzimy, co konkretnie się wydarzyło. Na szczęście, skoro słyszycie Kasię Węsierską, jest prawie cała i prawie zdrowa.
11: Mamy nadzieję, że u was dobrze, a jak nawet było kiepsko, to jesteśmy tu od tego, żeby wprowadzić to dobre właśnie w ten poniedziałek.
12: Kasia Węsierska.
11: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Just the way you are, Milky, David Guetta na antenie Radia SK.
1: Jeżeli mieliście dzisiaj jakieś przygody, to o nich opowiedzcie, bo poniedziałek najwyraźniej sprzyja takim przygodom.
0: Krew, pot i łzy, powiedziałaś parę minut temu.
1: No i że dwa dzisiaj z tych trzech zaliczyłam. Pot, po pierwsze temperatura jest taka, po drugie byłam na siłowni.
0: A to mamy to samo, bo ja też byłem na siłowni i też od temperatury jeszcze klima się zepsuła w naszym open space na dole.
1: No łez nie było, być może jeszcze nie było.
0: A ja mam.
1: U mnie łez, co się dzisiaj stało?
0: Ale takie szczęśliwe, to ci potem poza anteną powiem.
1: Ale to jak już powiedziałeś,
0: dostałem.
1: No podziel się.
0: No nie mogę, ale nie mogę.
1: Chłopcy w ostatniej ławce, powiedzcie, co,
0: nie,
1: co
0: nie
1: was
0: mogę,
1: tak tam bawi.
0: Bo ktoś by mnie za to bardzo ten...
1: No dobra, krew zdarzyła się
0: tak.
1: Mnie i przyznaję, że to by była bardzo dobra reklama tej firmy, która produkuje te sztućce.
0: Co się stało?
1: Zwykłe sztućce w postaci noży, takich używanych do...
0: No.
1: No ja nie wiem, no nie krojenia chleba, raczej smarowania tego chleba masłem. Ewentualnie do pokrojenia kawałka kotleta. Zraniły mnie tak, że zastanawiałam się, czy nie powinnam jechać na szycie.
0: I rzeczywiście ja potwierdzam, Kasia dzisiaj weszła do studia i powiedziała, czy mógłbyś realizować program, bo ja nie mam palca, to znaczy pokazała kawałek palca, znaczy palec jest cały, ale owinięty plasterkami.
1: Jak to mówią, paluszek i główka to szkolna wymówka, więc w ogóle cieszę się, że dzisiaj tutaj przyszłam.
0: Cieszę się, że nie ma innych cięć w tej firmie. Radio
2: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na...

0: Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Stołem cenka? Supercenka. Jakob Skronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz stołem.
2: Od temperatury życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne, trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Kiedy ostatnio badałeś wzrok? Rok temu? 3 lata temu? A może nie pamiętasz? W czerwcu Świat Optyki w Kaliszu zaprasza na akcję Miesiąc Zdrowego Widzenia. Zadbaj o wzrok, zanim pojawią się problemy z czytaniem, pracą przy komputerze czy prowadzeniem samochodu. Umów wizytę już dziś. Liczba terminów jest ograniczona. Świat Optyki Kalisz. Główny rynek. Badamy wzrok z troską o każdy szczegół.
7: Nasz pasek postępu powraca w nowej letniej odsłonie. To proste. Skanuj kartę bonus przy każdych zakupach i sprawdzaj w aplikacji lub na Paragonie, jak twój pasek rośnie. Czeka na ciebie 5, 20, 40, a nawet 80 zł zwrotu na kolejne zakupy. Ty decydujesz. Odbierasz teraz, czy zbierasz dalej na wyższą nagrodę? Pobierz aplikację i łap okazję. Teleklerk. Tanio, to tu.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
9: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
10: Made in M w galerii Amber w Kaliszu to miejsce dla kobiet, które kochają styl i jakość. Odkryj kolekcję Weekend Max Mara, Marella i Penny Black. Przyjdź, przymierz i zakochaj się w modzie. To będzie ostatnia reklama.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket Energylandia.pl.
12: I po reklamie.

0: Bardzo lubię tego pana.
1: Kaśka Sochacka. A, ty już do przodu.
0: Ja już do przodu.
1: Ja jeszcze żyję Kaśką Sochacką, ale Kaśka Węsierska już żyje Bauzą.
0: Bo możecie znać jego hit, który gramy w Radiu SK, czyli Magnetic, i on bardzo dobrze brzmi. To jest typowo letni kawałek taki do imprezowania albo do jazdy samochodem. Nie polecam szybkiej, zwłaszcza, że panowie policjanci na pewno słuchają.
1: Ale w Radiu SK mamy już nowy kawałek.

0: Sofia. Alvaro Soler, Sofia w Radiu Głoska. Jak tylko słyszę tego pana, to sobie wyobrażam, że mieszkamy w Hiszpanii. Nie mieszkamy, ale dzisiaj temperaturę mamy prawdopodobnie taką
1: też
0: jak hiszpańska.
1: Dzisiaj mamy piekarnik, a jak spojrzałem na prognozy pogody na weekend, to tam naprawdę są jakieś takie temperatury, które już są bliskie temu, co ja mam w dowodzie, to znaczy ile mam lat. Także to już naprawdę jest bardzo duży upał.
0: I ceny nad polskim morzem są porównywalne do tych w Hiszpanii, więc nie czujmy się absolutnie gorsi.
1: Ale słuchajcie, tak naprawdę tego lata będziecie mogli pojechać sobie albo nad morze. No może do Hiszpanii nie zdążycie,
0: ale w góry na przykład
1: góry?
0: Już tak,
1: dlaczego
0: nad jakieś jezioro na pewno też. Jak ktoś ma jakiś pomysł, żeby wyjechać do lasu, to to też jest bardzo dobry trop.
1: I nie trzeba będzie mieć swojego samochodu, bo po prostu SK dowozi kampera i podstawia go wam pod wasze drzwi, a potem wy zabieracie ekipę i jedziecie na przedłużony weekend dokąd chcecie.
0: Uwaga, kamper jest zatankowany, co w tych czasach jest bardzo cenną informacją. Już w ten czwartek ktoś się o tym przekona po raz pierwszy.
1: Nasza, no chyba mogę powiedzieć, już kultowa akcja wakacyjna wróciła. SK dowozi kampera w tym tygodniu, ale zgłoszenie

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Ostrowia.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis, Kalisz, ulica Poznańska 24.
10: Madzia, sok się skończył.
11: A mężu, to podjedź do gospodarstwa Pomidorowa Pasja i kup.
10: To my nie mamy soku z marketu?
11: A przypominasz sobie, jak się zachwycałeś, że dobry?
10: A no tak.
11: I warzywa też mamy z Pomidorowej Pasji. I owoce też. Lokalnie, zdrowo, naturalnie i świeżo.
10: Jeszcze mi powiesz, że mają własną tłocznię?
11: Tak, i to ich właśnie wyróżnia.
10: Rodzinne gospodarstwo owocowo-warzywne Pomidorowa Pasja w Zdunach koło Kalisza. Ogrodowa 23. Zapraszamy po zdrowie.
12: Kup u nas 100 metrów kostki, bracie, a gratis z trenerem w padla zagracie. Kostka Kujawa ma teraz promocję. Zaczniesz więc dzień sportowo, owocnie. Kostka Drogburg na serio jest cool. Ułożysz z niej swój wymarzony wzór. W prezencie lekcje z trenerem dostaniesz, a z kostką Drogburg się nie rozstaniesz. Twoje podwórko będzie okazałe, a ty wyglądał będziesz wspaniale. Zapraszamy po promocję. Kostka Kujawa Kalisz. Autoryzowany dystrybutor firmy Drogburg. Kalisz Częstochowska 212. Telefon 601-85-35-35.
13: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do Galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
14: I tak przy samej wodzie ta nasza randka?
11: Tak, bo nie dość, że jest pięknie, to jeszcze smacznie.
14: I ty odkryj uroki Cafe Podmiejska w Szałe Park tuż przy samej wodzie. Na miejscu smakowite lody, pyszne słodkie przekąski, dania lunchowe, pizza i więcej.
11: Super miejsca na przystanek podczas rowerowego wypadu.
14: Cafe Podmiejska, Szałe, Kaliska 30 i duży parking, jakby ktoś jednak wolał podjechać autkiem.
11: My polecamy!
15: Salon Rekman w Galerii Amber w Kaliszu świętuje 8 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe niespodzianki. Tylko w dniach 26-28 czerwca w salonie Rekman skorzystacie ze specjalnej oferty minus 30% na cały asortyment przy zakupie minimum 2 produktów. Odwiedź salon Rekman w Galerii Amber w Kaliszu i świętuj razem z nami. Rekman, mistrzowie stylu od 40 lat.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
2: SK. SK.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Moving to the Sun. To jest naprawdę niezły kawałek, który pewnie będzie nam towarzyszył przez całe to lato, które właśnie się rozpoczęło, bo chcieliśmy zauważyć, że dzisiaj mamy początek kalendarzowego, a wczoraj astronomicznego, a chyba jeśli chodzi o termometry, to już się zaczęło w piątek.
1: Nie wiem, z czego się tak cieszysz, bo odkąd skończyliśmy szkołę, to liczba dni urlopowych wynosi 26. Po 16 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko

0: Biedronka.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
4: Salon Rekman w Galerii Amber w Kaliszu świętuje 8 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe niespodzianki. Tylko w dniach 20

0: 26-28 czerwca w salonie Reckman skorzystacie ze specjalnej oferty minus 30% na cały asortyment przy zakupie minimum dwóch produktów. Odwiedź salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu i świętuj razem z nami. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray Mi jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do Galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku. Można także zadzwonić pod numery 62 73 73 255 lub 228.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Cały czas sporo ruch na drogach Kalisza i Ostrowa, do tego utrudnienia, czyli remonty. Ostrów to ulica Ledukowskiego czy Klasztorna, tutaj na szczęście już finisz, a Kalisz to m.in. ulica Złota czy Dobrzecka, bądźmy tam szczególnie czujni.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Minęła 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Najwyższy, trzeci stopień pogody.

0: Producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
1: Minęła 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Najwyższy, trzeci stopień pogody.

0: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Burze i ulewy przechodzą też przez Śląsk, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Wiatr kieruje je na południe.
1: Były członek Rady Nadzorczej Szpitala Południowego zabiera głos. Robert Kępa twierdzi, że o nieprawidłowościach mógł wiedzieć wyłącznie zarząd placówki, a nie Rada Nadzorcza. Odnosząc się do sprawy saloniku VIP i dyżurów na SOR, wskazuje, że decyzje miały zapadać na poziomie kierownictwa szpitala.
2: To jest wyłączna kompetencja zarządu spółki, aby przeprowadzać konkursy ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
1: Mówi Robert Kępa, a prezydent Rafał Trzaskowski poinformował już oficjalnie o powołaniu nowej Rady Nadzorczej. Szpitala Południowego. Jako możliwą przyczynę wskazuje się zmianę temperatury. Z Warsaw Tower w centrum Warszawy spadła szyba. Element elewacji odpadł z 28 piętra i runął na chodnik. Do zdarzenia doszło około 3 w nocy. Nikomu nic się nie stało.
3: SK Ostrów Kalisz. Sport.
4: Kasia Żudlewsko-Lejnik wygrana i kolejny skok w tabeli żużlowców Moonfin Magnus Ostrów. Podopieczni Tomasza Gapińskiego pokonali wczoraj u siebie Wilki Krosno 54-36 i z bonusem zameldowali się na 5. miejscu. Kolejny mecz już w ten weekend na miejskim Ostrowianie podejmować będą Polonią Piła. Pływaczka KKS Włókniarz Kalisz, Pola Paszczyńska na podium drugiej rundy międzywojewódzkich mistrzostw Polski 13-latek w Szczecinie. Pola wywalczyła brązowy medal w klasyfikacji ogólnopolskiej na dystansie 200 metrów stylem klasycznym oraz 2 złote medale w rywalizacji strefowej.
3: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
6: Początki tego dnia mają to do siebie, że każda minuta jest na wagę złota, więc jak powiem, że już ją prawie 3 minuty po 16, to się bardziej ucieszycie, niż gdyby były dwie.
7: Poczułem się jakoś teraz bardziej na bogato, ale my jeszcze przez 2 godziny z wami, ale w sumie to się cieszymy. Kasia Węsierska.
6: Michał Kanczak, rzucamy na luz.

0: Taya Cruz, Break Your Heart, to nam zaśpiewał w Radiu SK.
1: Mam wrażenie, że takie takie radosne, to mają wszyscy ci, którzy w tym roku kończą rok szkolny, ale są też tacy, którzy to to raczej by zaśpiewali
0: A ci, którzy w ogóle mieli w tym roku maturę, to mają najdłuższe wakacje w życiu i pewnie są najbardziej szczęśliwi, ale fakt jest taki, że wakacje to są głównie dla uczniów jednak najbardziej.
1: I w tej sprawie odezwała się Marta.
0: Rodzic.
2: I na pewno wszyscy rodzice, przynajmniej większość, przyzna mi rację, że wtedy to już nie są wakacje dla rodziców, bo teraz to czeka nas tylko i wyłącznie zabawianie, czekanie, wyjeżdżanie, marudzenie. Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Marta, pozdrawiamy twoje dzieci, jeżeli są gdzieś w pobliżu, to tym bardziej.
1: Marta, matka roku, naprawdę, już nie może doczekać się wakacji.
0: Natomiast to zdanie, ja na samą myśl już rwę włosy z głowy, jest mi niedobrze i może być naprawdę myślą przewodnią poniedziałku.
1: Może jest taka myśl, na którą wy zareagowalibyście, tak jak Marta mówiąca o wakacjach. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Masz jakiś pomysł?
0: Mhm. Dzisiaj sprawdziłam, ile jeszcze zostało do moich wakacji.
2: Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Dokładnie, tak jest.
1: Ja dzisiaj po pracy muszę iść na pocztę, bo mam awizo, więc będzie na pewno kolejka.
2: Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Pasuje,
0: zakładam,
1: idealnie.
0: Że wy też macie pomysł.

0: pocztę, bo mam awizo, więc będzie na pewno kolejka.
1: Ja na samą myśl, to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
2: Pasuje, zakładam, idealnie, że wy też macie pomysł.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Kaliszu robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 27 czerwca. Kalisz, Majkowska 11.
6: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
15: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
18: I po reklamie.

0: na Dzień Kultury Fizycznej, Physical od Dua Lipy.
1: I trzymamy kciuki, żeby u was dzisiaj nie było Dua Lipy i żeby w ogóle nie było Lipy.
0: No właśnie, taka mała litania nam się tworzy, ponieważ nasza słuchaczka nas zainspirowała swoim komentarzem do tego, że w tym tygodniu już zaczynają się wakacje i trzeba będzie zajmować się dziećmi przez 2 miesiące.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: To jest bardzo uniwersalny komentarz do wielu spraw i sytuacji, które mogą nadejść w naszym życiu i są na to też dowody.
0: Marta.
1: I inna Marta ma na to dowód.
3: Będę w pracy niestety sama na posterunku, bo 3 osoby idą na urlop.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Doskonale
0: to
1: rozumiemy.
0: To mamy jeszcze od Natalii wiadomość na Messengerze Radia SK. Zachęcamy do nagrywania głosówek. Natalia napisała, kiedy szef mówi, że trzeba będzie zostać dzisiaj po godzinach.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Mamy nadzieję, że z tych sytuacji, które się nie wydarzyły, ta u was zostaniem po godzinach w poniedziałek nie wydarzyła się nigdy najbardziej.
0: Jak macie jeszcze coś do dorzucenia, jakąś myśl, to podzielcie się nią z nami na Messengerze SK, a my teraz gramy wyjątkowy hit Wszystkie Marzenia. To Łatwo Gęki, Majko.

0: Gimme More, Kasia Węsierska.
1: A raczej Britney Spears teraz na antenie Radia
0: Ale ja bym chciał, żebyś ty mi dała więcej.
1: 23 minuty do 17 nam zostały. Damy wam tyle podpowiedzi, ile możemy. A jak zgadniecie dobrze, to dostaniecie tysiaka, zaproszenie na PGE Narodowy na SK Karniaki Cup, gdzie się spotkacie ze Sławkiem Peszko i powalczycie o 10 tysięcy złotych.
0: To nasza mundialowa akcja. Polaków nie ma na mundialu, ale za to wy możecie być na antenie Radia SK, a potem na PGE Narodowym. No dzisiejsza zagadka, w której wygwizdaliśmy jedno słowo Sławka, przysparza sporo problemów, to może

0: Po 17 do kogoś dzwonimy i mamy nadzieję, że wręczymy tysiaka. Radio
1: SK. Reklama. Szukasz auta? Ma być pewne, zadbane, w świetnej cenie i gotowe do jazdy od zaraz? Zajrzyj do Toyota Mikołajczak. Od 22 do 27 czerwca zapraszamy na dni otwarte aut używanych. 400 modeli różnych marek, w tym ponad 200 przecenionych, gwarancja do 10 lat i doradcy, którzy pomogą Ci znaleźć auto idealne. Do tego atrakcyjne finansowanie i możliwość pozostawienia obecnego auta w rozliczeniu. Zapraszamy! Więcej informacji na toyotamikołajczak.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
6: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
7: Zapraszamy. Salon Renault Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Renault. Kiedy ostatnio badałeś wzrok? Rok temu? 3 lata temu? A może nie pamiętasz? W czerwcu Świat Optyki w Kaliszu zaprasza na akcję Miesiąc Zdrowego Widzenia. Zadbaj o wzrok, zanim pojawią się problemy z czytaniem, pracą przy komputerze czy prowadzeniem samochodu. Umów wizytę już dziś. Liczba terminów jest ograniczona. Świat Optyki Kalisz. Główny rynek. Badamy wzrok z troską o każdy szczegół.
9: Salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu świętuje 8 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe niespodzianki. Tylko w dniach 26-28 czerwca w salonie Reckman skorzystacie ze specjalnej oferty -30% na cały asortyment przy zakupie minimum 2 produktów. Odwiedź salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu i świętuj razem z nami. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.
10: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo...

0: i dodatku wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: Marisa zagrała w Radio SK na 5 minut do 17. Zbierajcie się z pracy już.
1: Ja mam nadzieję, że po tym poniedziałku nie trzeba wam melisy, że Marisa daje radę spokojnie.
0: Myślę, że jedno i drugie nie zaszkodzi, ale macie też nas. I po 17 będzie opcja na to, żeby zgarnąć wejściówkę na PGE Narodowym w ramach SK Karniaki Cup, a do tego Tysiaka.
1: I jeszcze zagramy hymn męskiego grania.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo zdaje milion na wakacje. Z tobą czerów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Ostrowia w Ostrowie, Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie i Galerii Amber w Kaliszu.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gram.

0: 2,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
3: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zachwyć się luksusem i technologią, która wyprzedza czas. Odkryj zjawiskową Omodę 7 Super Hybrid i potężne Jayku 8 Super Hybrid. Poczuj krok w przyszłość w salonie Grupa Lis Kalisz Łódzka 71. Omoda Jayku. Grupa Lis. Daj się porwać.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
13: Powoli wychodzimy z tych popołudniowych korków. Na wielu drogach Kalisza i Ostrowa już spokojniej, ale oczywiście są remonty i utrudnienia. Ostrów to m.in. ulica Reduchowskiego, gdzie grube zwężenia, a Kalisz to ulica Złota czy Dobrzecka. Bądźmy czujni.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Minęła 17. Paulina Horpatowska, to jest SK News. USA zawieszają sankcje na irańską ropę na 60 dni. To część wstępnego porozumienia z Teheranem. Iran zobowiązał się do swobodnego tranzytu przez cieśninę Ormus, a zawieszenie sankcji ma obowiązywać na czas dalszych negocjacji. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część Podhala przeszła dziś gwałtowna nawałnica. Ulice dosłownie zamieniły się w rwące potoki. Ucierpiał też sąsiedni Poronin.
15: No tak, przyszła taka pompa. Strasno. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
16: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Jeden z budynków lekko uszkodzony.
15: Kany mogą, no to pompują, nie dadzą radę siczki go od razu ogarnąć.
14: A na miejscu był Łukasz Bobek. Na szczęście sytuacja powoli się uspokaja. Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów. To najnowsze informacje od strażaków, którzy wciąż pracują w fabryce aerozoli w Harnowie pod Ustką. Przypomnijmy, zakład produkujący aerozole stanął w ogniu wczoraj po południu.
17: Strażacy prowadzą przelewanie oraz dogaszanie pogorzeliska, a działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin ze względu na konieczność dokładnego sprawdzenia i zabezpieczenia terenu.
14: Mówi Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku.
18: SK Ostrów Kalisz.
13: Właśnie Żudlewsko-Olejnik. Jest szansa na kolejny ruch w procesie w sprawie młodej kobiety z Podostrzeszowa, która chce od państwa 200 tysięcy złotych za powikłania po szczepieniu przeciw COVID-19. Sąd po ponad roku szukania ma opinię biegłego z zakresu neurologii, która tutaj jest kluczowa. Teraz z opinią zapoznają się strony, a proces trwa przed Sądem Okręgowym w Kaliszu od grudnia 2024 roku. Lubisz pstrykać fotki? Świetnie się składa. Koło astronomiczne Malapart w Kaliszu zachęca do udziału w konkursie fotograficznym Niebo nad Kaliszem. To propozycja

0: Zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów. Szczegóły znajdziecie w sieci.
1: Wrzuć na luz.
2: Teraz.
0: Międzynarodowa godzina szczęścia.
2: Nareszcie!
0: 2 minuty po 17 w ten poniedziałek. A może ktoś się będzie uśmiechał za chwilę jeszcze bardziej, jak zgarnie od nas Tysiaka w ramach SK Karniaki Cup?
2: Nareszcie zagramy właśnie teraz to hymn męskiego grania. Jeśli chcecie się zgłosić do SK Karniaki Cup, to sk.pl.
0: Kasia Węsierska. Jeszcze raz teraz muszę. Kasia Węsierska.
2: I Michał Hanczak. Za wcześnie nacisnąłem, przepraszam. Ja się

0: stary, dobry David Guetta i całkiem młoda Rihanna.
1: Nie widziałam, ale wiem, że kiwaliście głową jadąc autem, a to jest bardzo dobry znak. Who's that chick w Radio SK?
0: Wrzucamy na Luzka Siemensierska, Michał Hanczak. Coś na takie złagodzenie skutków poniedziałku mam. Ale
1: czy jest to cokolwiek poza premią od szefa i awansem?
0: Podobno jest, ale to jest w sumie tylko wiadomość dobra dla mężczyzn.
1: No, dziękuję
0: także panowie,
1: bardzo.
0: Posłuchajcie. To są wspaniałe badania jakiegoś dziwnego uniwersytetu, o którego istnieniu słyszę po raz pierwszy w życiu, ale okazuje się, że mniej więcej, że jeśli chodzi o mężczyzn, to uspokajająco działa na nich widok mięsa.
1: Surowego, upieczonego, czy tego
0: różnego.
1: Już nie będziemy
0: zrobiono
1: precyzować?
0: Takie badanie, że pokazali panom zdjęcia gotowego do spożycia mięsa i neutralne obrazki bez mięsa. I potem poddawali ich takiemu zadaniu, które mierzyło poziom agresji. I się okazywało, że ci, którzy oglądali zdjęcia mięsa, mieli niższy poziom tej agresji.
1: Mniej rzucali mięsem.
0: No właśnie, właśnie. Więc może trzeba po prostu popatrzeć na kotlety, jak się na przykład facet zdenerwuje. Jak widzisz, jak na przykład Maniek by się zdenerwował. Widzisz, że on już tam buzuje mu coś.
1: To co,
0: i zaraz
1: mam mu
0: będzie
1: wyciągnąć
0: awantera
1: i rzucić steka w twarz?
0: Stek kłamstw. Nie.

0: to tam po prostu wyciągasz jakieś zdjęcie, nawet wiesz, jakiegoś tam tatara i on od razu łagodnieje.
1: Kiedyś, naprawdę już ładnych kilka lat temu, słyszałam, jak pan jakiś o jakiejś ładnej dziewczyny mówił per cielęcinka. To wiele wyjaśnia.
0: No lepiej cielęcinka niż słoninka, nie? Radio
2: SK. Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Uwaga, okazja. Letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory. A pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny. Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
4: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Nasz pasek postępu powraca w nowej, letniej odsłonie. To proste. Skanuj kartę bonus przy każdych zakupach i sprawdzaj w aplikacji lub na paragonie, jak twój pasek rośnie. Czeka na ciebie 5, 20, 40, a nawet 80 zł zwrotu na kolejne zakupy. Ty decydujesz. Odbierasz teraz, czy zbierasz dalej na wyższą nagrodę? Pobierz aplikację i łap okazję. Teleklerk. Tanio, to tu.
6: Wakacje przy komputerze? O nie! Wakacje na wrotkach? Oh yeah! Od 15 czerwca do 10 lipca twoje dzieciaki mogą palić wrotki na bezpiecznym torze wrotkarskim dla dzieci w Galerii Ostrowia. Będzie dużo frajdy i jeszcze więcej uśmiechów. Zapraszamy bezpłatnie codziennie od 15 czerwca do 10 lipca, między 9 a 21. Więcej na galeriaostrowia.pl.
7: Cały żurek jest gotowy!
8: 27 czerwca odbędzie się ostatnia impreza w historii Magnes Club w Turek. Przed nami Magnes Goodbye Fest 2026. Wyjątkowe pożegnanie miejsca, które przez lata tworzyliście razem z nami. 4 sceny, 20 artystów. A na scenie głównej gwiazda wieczoru Peran van Dijk prosto z Holandii. Bądź częścią tej historii po raz ostatni. Bilety dostępne na magnesclub.pl oraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
9: Made in M w Galerii Amber w Kaliszu to miejsce dla kobiet, które kochają styl i jakość. Odkryj kolekcję Weekend Max Mara, Marella i Penny Black. Przyjdź, przymierz i zakochaj się w modzie. To będzie ostatnia reklama. Salon Rekman w Galerii Amber w Kaliszu świętuje 8 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe niespodzianki. Tylko w dniach 26-28 czerwca w salonie Rekman skorzystacie ze specjalnej oferty minus 30% na cały asortyment przy zakupie minimum 2 produktów. Odwiedź salon Rekman w Galerii Amber w Kaliszu i świętuj razem z nami. Rekman, mistrzowie stylu od 40 lat.
10: I po reklamie.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: 17.31.
1: To jak na plaży już byśmy
2: i
1: dziś
2: bardzo
1: byli.
2: Bardzo dobrze, ale my was teraz wysyłamy na Murawę.
3: SK Karniaki K.
2: To znaczy za to trzymamy kciuki, żeby to się udało i żeby Maja znała odpowiedź na to, jakie słowo zostało wygwizdane.
1: Ale zanim to słowo, Maju, to chciałem cię zapytać o to, z kim ty byś chciała tak naprawdę na PGE Narodowym w Warszawie się pojawić?
4: Ze swoim narzeczonym.
1: Bo to jest piłkarz.
4: Tak, zgadza się.
2: I on myśli, że on nie ma dość pracy w pracy i w wolny weekend chciałby, żebyś go zabrała na PGE Narodowym, żeby on ze Sławkiem Peszko tam pokopał w gałę?
4: To właśnie już skończył sezon, już nie może się doczekać następnego, więc myślę, że to jest dobra okazja, żeby spożytkować tą energię.
2: O, pasjonat.
1: Napisałaś na sk.pl w swoim zgłoszeniu, że ty jesteś narzeczoną piłkarza i że bycie taką narzeczoną to jest naprawdę wyczerpujące.

0: Czerpujące zajęcie, bo musisz mu towarzyszyć zarówno podczas meczów, jak i podczas regeneracji po meczach.
1: Dokładnie.
0: I na czym polega regeneracja po meczach, mnie zainteresowało?
1: No to są różne sposoby, zarówno basen i sauna, jak i rolowanie w domu często też pomagam właśnie, jeżeli złapię jakąś kontuzję.
2: Czyli sobie dziewczyna. Też pracę dołożysz, bo jak on pojedzie tego czwartego na ten PG Narodowym, tam pogra, to... A, dobrze, to

0: Zarówno basen i sauna, jak i rolowanie w domu często też pomagam właśnie, jeżeli złapię jakąś kontuzję.
1: Czyli sobie też pracę dołożysz, bo jak on pojedzie tego czwartego na ten PG Narodowym, tam pogra, to... A, dobrze.

0: stówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy
1: Izba Wytrzeźwień.
2: Izba Wytrzeźwień! Sprawdźmy, czy to powiedział Sławek.
0: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy impreza?
2: Też na i, ale jednak nieco milej się kojarzy ta odpowiedź, która była tą prawidłową, czyli impreza jednak.
3: Jakoś tak, ja nie wiem.
1: To była moja druga myśl.
3: No, też na i, ale dlaczego wy w ogóle kojarzycie jakąś Izbę Wytrzeźwień? W ogóle tego nie kumam, skąd ten pomysł? Maju, słuchaj, no mamy dla ciebie... No, 100 złotych
2: mamy.
3: Chciałem już powiedzieć, że zaproszenie w pewne miejsce, ale jednak nie. I na szczęście nie jest to miejsce, o którym mówiłaś. A stówka to jest taka kasa, za którą można sobie jakieś fajne zaproszenie ogarnąć.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
2: Ale oczywiście ciągle mamy miejsca. Na PGE Narodowym, gdzie 4 lipca SK Karniak i Kap ze Sławkiem Peszką, więc jeżeli macie ochotę, no to już teraz można się zgłaszać na SK.pl lub przez aplikację.
3: Tam już za chwilę pojawi się zupełnie nowa zagadka, zupełnie nowe słowo będzie wygwizdane i tego słowa będziemy szukać jutro.
4: SK Karniak i Kap.

0: Nowość na antenie Radia SK między innymi. Tak, Andrea Bocelli się tu pojawił i ja mam taki hit Andrea Bocelliego, który się idealnie nadaje na 17.40 w poniedziałek w pracy. I ten hit brzmi tak. Czekaj, bo ja oczywiście już coś tutaj pochrzaniłem i teraz chciałem ci go puścić, a nie mogę. Bo wszystko sobie tutaj zablokowałem.
1: Być może to właśnie tak w poniedziałek powinno brzmieć, jak błoga cisza.
0: Czekaj, ale co tu się wydarzyło? Jeszcze raz. Ej, przed chwilą działało. Zepsułem radio chyba. Ale pewnie znacie ten hit, to jest... To, teraz ja muszę to zrobić.
2: To say goodbye.
0: Prawdopodobnie ja za chwilę dostanę od maila od szefa z tym Hany, po tym co było teraz na antenie. Time to say goodbye.
1: Już nie chcę nic mówić, ale sam chciałeś, przynajmniej twoje marzenie by się wtedy spełniło.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
5: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love.
6: Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
7: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
9: A co mamy do wyboru?
10: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
9: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
10: Jestem w Planet Tours Galeria Ostrowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
11: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
12: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray Mi jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do Galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
13: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
14: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
13: No, sprytnie.
15: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatch.

0: Dniu Ojca, to ty pamiętasz?
1: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatch.

0: super niskich cenach.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Zachwyć się luksusem i technologią, która wyprzedza czas. Odkryj zjawiskową Omodę 7 Super Hybrid i potężne Jayku 8 Super Hybrid. Poczuj krok w przyszłość w salonie Grupa Lis Kalisz Łódzka 71. Omoda Jayku. Grupa Lis. Daj się porwać.
4: Za górami, za lasami mieszkała źle śpiąca królewna. Każdego ranka budziła się z bolącą szyją i plecami. Ale życie to nie bajka i księcia nie było. Za to wjechał on, cały na biało, pan materac. I zostawił królewnie piękne, stylowe łóżko. Teraz królewna nareszcie wysypia się po królewsku. Odwiedź salon Pan Materac w Galerii Kalisz. Znajdź wymarzony materac oraz łóżko w rewelacyjnej cenie. Pan Materac, Galeria Kalisz, ulica Poznańska 121. www.panmaterac.pl.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
6: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
7: Słyszałem, Żurek jest gotowy!
8: 27 czerwca odbędzie się ostatnia impreza w historii Magnes Club w Turek. Przed nami Magnes Goodbye Fest 2026. Wyjątkowe pożegnanie miejsca, które przez lata tworzyliście razem z nami. 4 sceny, 20 artystów, a na scenie głównej gwiazda wieczoru Peran van Dijk prosto z Holandii. Bądź częścią tej historii po raz ostatni. Bilety dostępne na magnesclub.pl oraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
9: To będzie ostatnia reklama. Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis, Kalisz, ulica Poznańska 24.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Przyznamy wam się do czegoś. Prawdopodobnie zepsuliśmy część radia i to nie był mój błąd, tylko coś się wydarzyło tu ze sprzętem, więc co robimy, kiedy coś zepsujemy? I kończymy dyżur i wychodzimy.
1: I właściwie polecamy wam to samo, cokolwiek się u was w pracy nie działo. Czasami najlepszym wyjściem jest wyjście z pracy. Słyszymy się jutro.
0: Kasia Węsierska, Michał Kanczak, Bibi Rexa, David Guetta też się żegnają, a Mati Fucz za chwilę pewnie wszystko naprawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis, Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Uwaga, wyprzedaż Comfort i powraca. To idealny moment, by odświeżyć swoje wnętrze i ogród. Sofy, fotele, łóżka, materace i coś specjalnego. Meble ogrodowe, które zamienią twój taras w prawdziwą strefę wypoczynku. Wyprzedaż startuje 19 czerwca i potrwa aż do wyczerpania zapasów. Odwiedź namiot wyprzedażowy w Skalmierzycach przy Podkockiej 4B. Od poniedziałku do piątku, od 10 do 18, soboty do 14. Comforti. Twój komfort zaczyna się tutaj.
8: Samochody Geely już dostępne w grupie.

0: List w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do Galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
1: Salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu świętuje 8 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe niespodzianki. Tylko w dniach 26-28 czerwca w salonie Reckman skorzystacie ze specjalnej oferty minus 30% na cały asortyment przy zakupie minimum 2 produktów. Odwiedź salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu i świętuj razem z nami. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.
2: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla Twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577-710-892. szczęśliwysenior.com.pl.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak.

matchinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak.

0: w aplikacji Lidl Plus.
1: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Stołem cenka? Super cenka. Jakobs Kronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz stołem.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Do końca dnia w Kaliszu i w Ostrowie, jeśli chodzi o pogodę, przyjemnie ciepło, nawet bardzo ciepło, ponad 20 stopni. Potem delikatnie temperatura spadnie w nocy, a jutro będzie tak samo ciepło jak dzisiaj, maksymalnie w okolicach 26-27 stopni. Padać nie powinno.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Minęła 18. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Prokuratura zbada sprawę domniemanych oszustw finansowych byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Śledczy zajmą się także tak zwaną ścieżką VIP dla polityków oraz nadzorem nad szpitalnym oddziałem ratunkowym. Południe Polski walczy ze skutkami burz. W Małopolsce strażacy interweniowali już ponad 350 razy. Obowiązują tam alerty drugiego i trzeciego stopnia, a synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i ulewnym deszczem.
10: Sponsorem programu jest Decathlon.
11: SK Sport News.
9: Kolejne reprezentacje mogą dziś wywalczyć awans do fazy pucharowej mundialu. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia zmierzy się z Senegalem. O 19:00 Argentyna rozegra swój drugi mecz na turnieju, a jej rywalem będzie Austria. Polskie siatkarki czwarte po dwóch turniejach Ligi Narodów. Na zakończenie zawodów w Bangkoku przegrały z Kanadą 2-3.
10: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
11: SK Ostrów Kalisz News.
7: Wasze źródle w kolejnik, rowerowe patrole policji w Ostrowie. To nowość.
12: Potrzeba służby pokazała, że jednak te patrole rowerowe są sprawniejsze, szybsze. W sposób lepszy możemy dotrzeć w niektóre miejsca.
7: Mówi Konrad Tokarski z komendy w Ostrowie. Patrole są głównie w weekendy w miejscach wypoczynku i zabawy, m.in. w Kozimborku czy na Piaskach Szczygliczce. Masz niepotrzebne plastikowe baseniki, ale w dobrym stanie, to oddaję do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu. Upały doskwierają czworonogom, a pluskanie w wodzie pomaga im przetrwać gorące dni. Szczegóły na facebookowym profilu kaliskiego przytuliska.
11: Imprezka.
13: Imprezka.
11: Imprezka. Imprezka.
14: Jeżeli dziś lub wczoraj komuś było gorąco, to spokojnie, za kilka dni będzie jeszcze goręcej. Jakie macie sposoby na upał, dajcie mi koniecznie znać. Tym bardziej, że właśnie to ciepło wcale nie ucieka. No, ale żeby było gorąco, no to imprezka trwa. Farucha i Pepas, zaczynamy w ten sposób. Trzy minuty po 18:00, Mati Fuczuło, cześć.

Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Bestcamp i Think About Us. 11 minut już po godzinie 18. Czy wy też tak macie, że wychodząc teraz na zewnątrz mówicie do siebie: ale jest gorąco? No w skrócie, lampa. Ja tak miałem dzisiaj, uznając, że zdecydowanie jest za gorąco. No i mam nadzieję, że nie jestem w tym sam, ale... Potem spojrzałem na prognozy pogody i zobaczyłem, co się szykuje. I szykuje się to, że w okolicach weekendu w dużej części Polski mamy zakręcić się nawet w okolicach 40 na termometrach w cieniu. Naprawdę, naprawdę. Potem już temperatura ma się zmienić, pogoda generalnie ma się zmienić i będzie już chłodniej i bardziej deszczowo, ale najbliższe dni, no to szykuje się naprawdę, naprawdę... piekarnik, chyba tak można powiedzieć. No i dajcie mi dlatego znać, jakie wy macie na to sposoby, czy już się przygotowujecie na to, co się wydarzy. Jeżeli tak, to w jaki sposób zamierzacie nad tym zapanować, może wyjeżdżając gdzieś na plażę, żeby odpocząć, przy okazji złapać promienie, no i troszkę nad tym zapanować przyjemnościami. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja tymczasem gram hity na czasie, bo to też jest gorąca historia. Nelly Furtado, Say Right. Radio Esko. 12 minut po 18 już.

0: I tak brzmi imprezka. Tak, czyli Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Tak to brzmi, 22 minuty po 18. Poniedziałkowa imprezka zaczęła się od mojego mówienia o pogodzie. O trochę też narzekania. Temperatury dają się naprawdę mocno we znaki. No w końcu zaczęło się lato, to czego innego się spodziewać powinienem. No ale można to świętować na różne sposoby, to rozpoczęcie lata. W Zagrzebiu na przykład z tej okazji zorganizowano zlot jamników. Można tam było zobaczyć i pogłaskać setki tych długich psiaków. No i trzeba powiedzieć, że to jest impreza, na której nikt nie patrzy z góry. No dobra, dobra, trochę suche, ale przecież o to chodziło.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
3: No to...
0: Można tam było zobaczyć i pogłaskać setki tych długich psiaków. No i trzeba powiedzieć, że to jest impreza, na której nikt nie patrzy z góry. No dobra, dobra, trochę suche, ale przecież o to chodziło.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
3: No to...

0: konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cały Żurek jest gotowy!
6: 27 czerwca odbędzie się ostatnia impreza w historii Magnes Club w Turek. Przed nami Magnes Goodbye Fest 2026. Wyjątkowe pożegnanie miejsca, które przez lata tworzyliście razem z nami. 4 sceny, 20 artystów, a na scenie głównej gwiazda wieczoru Peran van Dijk prosto z Holandii. Bądź częścią tej historii po raz ostatni. Bilety dostępne na magnesclub.pl oraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
7: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
8: Zapraszamy. Salon Renault Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Renault.
9: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Kaliszu robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 27 czerwca. Kalisz, Majkowska 11.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: Kiedy ostatnio badałeś wzrok? Rok temu? 3 lata temu? A może nie pamiętasz? W czerwcu Świat Optyki w Kaliszu zaprasza na akcję Miesiąc Zdrowego Widzenia. Zadbaj o wzrok, zanim pojawią się problemy z czytaniem, pracą przy komputerze czy prowadzeniem samochodu. Umów wizytę już dziś. Liczba terminów jest ograniczona. Świat Optyki Kalisz. Główny rynek. Badamy wzrok z troską o każdy szczegół.
13: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray Mi jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do Galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
14: Made in M w Galerii Amber w Kaliszu to miejsce dla kobiet, które kochają styl i jakość. Odkryj kolekcję Weekend Max Mara, Marella i Penny Black. Przejdź, przymierz i zakochaj się w modzie.
15: To będzie ostatnia reklama.
14: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis, Kalisz, ulica Poznańska 24.
16: I po reklamie.

0: jedziecie gdzieś, gdzie jeszcze nie byliście, albo w miejsce, które doskonale znacie i kochacie bardzo, ale chcielibyście do niego wrócić, to mamy coś dla was. SK do Bozi Kempera. Nasza akcja wraca już w najbliższy czwartek. No i właśnie wtedy dowieziemy do kogoś z was dom na kółkach na przedłużony weekend. I będziecie mogli pojechać dokąd tylko chcecie. Naprawdę da się to zrobić. Ktoś z naszej ekipy eskowej przywiezie do was kamper. I to właśnie prosto pod dom. Tylko trzeba się zgłosić. W aplikacji Radia SK, którą możecie pobrać za darmo, czekamy na zgłoszenia, a potem dzwonimy i jedziemy. I gramy. Elenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love, to już za chwilę w imprezce.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Masz sprawne auto, które już nie daje ci radości? Sprzedaj je! Odwiedź nasz skup aut. Przyjmujemy sprawne roczniki od 2005 i płacimy do 20 tysięcy. Zadzwoń 518 992 881. Kalisz, Ostrów Wielkopolski i okolice. Z dojazdem do klienta. Zadzwoń 518 992 881.
8: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Uwaga, wyprzedaż Comforti powraca. To idealny moment, by odświeżyć swoje wnętrze i ogród. Sofy, fotele, łóżka, materace i coś specjalnego. Meble ogrodowe, które zamienią Twój taras w prawdziwą strefę wypoczynku. Wyprzedaż startuje 19 czerwca i potrwa aż do wyczerpania zapasów. Odwiedź namiot wyprzedażowy w Skalmierzycach przy Podkockiej 4B. Od poniedziałku do piątku, od 10 do 18, soboty do 14. Comforti. Twój komfort zaczyna się tutaj.
3: Zachwyć się luksusem i technologią, która wyprzedza czas. Odkryj zjawiskową Omodę 7 Super Hybrid i potężne Jayku 8 Super Hybrid. Poczuj krok w przyszłość w salonie Grupa Lis Kalisz Łódzka 71. Omoda Jayku. Grupa Lis. Daj się porwać.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.

0: Wybierasz dalej na wyższą nagrodę. Pobierz aplikację i łap okazję. Teleclerc. Tanio, to tu.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
3: Salon Rekman w Galerii Amber w Kaliszu świętuje 8 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe niespodzianki. Tylko w dniach 26-28 czerwca w salonie Rekman skorzystacie ze specjalnej oferty minus 30% na cały asortyment przy zakupie minimum 2 produktów. Odwiedź salon Rekman w Galerii Amber w Kaliszu i świętuj razem z nami. Rekman, mistrzowie stylu od 40 lat.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lease, Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: I po reklamie.

0: Obletka i tańcz. A ja mam do was pytanie. Kiedy ostatnio byliście u fryzjera? Albo kiedy ostatnio fryzjer was obraził? Nie mam na myśli tego, że nie do końca podobało wam się to, co pojawiło się na waszej głowie po wyjściu z salonu. Słuchajcie, coraz popularniejsze są takie salony, w których płaci się fryzjerowi za to, żeby nas obrażał, a potem jeszcze to wszystko nagrał i wrzucił filmik. Wiecie co? Ja już boję się samych wizyt u fryzjera, bez żadnego obrażania, a konkretnie to boję się efektu, a co dopiero jeżeli on jeszcze zacznie mnie obrażać. Boję się, że mógłbym tego nie przetrwać, ale słuchajcie, ja mam coś dla was, zdecydowanie bez żadnego obrażania, za to bardzo przyjemne. Kto chciałby zgarnąć zestaw od pewnego znanego wokalisty, Niall'a Horana, czyli pana, którego znacie doskonale z ekipy One Direction. Mam dla was jego płytę, Dinner Party, i torbę przy okazji. Musicie mnie tylko przekonać głosówkami na eskowym Messengerze, że te wszystkie gadżety powinny być wasze. Radio SK. Czekam na głosówki i za chwilę gram. Tate McRae, Just Keep Watching będzie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis, Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurczy łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray Mi jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do Galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
11: Przyszały wtórek jest gotowy!
12: 27 czerwca odbędzie się ostatnia impreza w historii Magnes Club Wtórek. Przed nami Magnes Goodbye Fest 2026. Wyjątkowe pożegnanie miejsca, które przez lata tworzyliście razem z nami. 4 sceny, 20 artystów, a na scenie głównej gwiazda wieczoru Peran van Dijk prosto z Holandii. Bądź częścią tej historii po raz ostatni. Bilety dostępne na magnesclub.pl oraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
13: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577-710-892. szczęśliwysenior.com.pl.
14: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel Paintball Kalisz.
19: Ostrów i Kalisz na czasie.
20: Marta Rajewska, witam. Czas na garść eskowych podpowiedzi. Zaglądamy do kina Heliosy w Kaliszu.

0: Kaliszu sprawdzamy, co w repertuarze. Jest m.in. film przygodowy Toy Story 5, poleca Radio SK. Oprócz tego jest dramat Ojczyzna, a my mamy bilety. Chcecie je zgarnąć? Piszcie na konkurs.kalisz@sk.pl. W tytule podajcie hasło Helios, no i przekonajcie nas, dlaczego to akurat wy macie je zdobyć.
1: Sponsorem programu jest właściciel Paintball Kalisz, oferujący kajaki, imprezy i integrację. www.paintballkalisz.pl.
2: Muzyka się żyje.
3: Wiktor Waligura doczekał się numeru 1 gorącej dwudziestki. Jego singiel 4 pory roku stał się ostatnio waszym ulubionym hitem i dzięki wam znalazł się na pierwszym miejscu łyskowej listy hitów. 4 pory roku to pierwsza zapowiedź nadchodzącej płyty tego młodego artysty.
4: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
3: Płyta ma ukazać się jesienią, wtedy też klubowa trasa koncertowa, ale już w najbliższy piątek premiera kolejnego singla Wiktora. Nowa piosenka nosi tytuł To jest to. A czekając na premierę możecie zagłosować na 4 pory roku na sk.pl. Ten hit pojawi się też już niedługo w imprezce. Gorącą dwudziestkę gramy wam w piątki, a w poniedziałki to czas na rap dwudziestkę. Dziś od 23 nowe notowanie. Sprawdzimy, czy Chivas obroni numer 1 w propozycjach na sk.pl. Czeka też nowość od Łatwoganga i Majko, czyli charytatywny hit Wszystkie marzenia.
5: Imprezka. Imprezka. Imprezka. SK.
3: A ja w życiu mam bardzo proste marzenia, żeby się najeść, ale też żeby zagrać wam najlepsze hity na czasie. Tate McRae, Teddy Swims, Purple Disco Machine, Kuban Izalia, Kyoto. Tak będzie, ale na początek Just Keep Watching, mnie to Mati Fuczyło. 19. Cześć! Najedzony to gram.

0: Kuban, Izalia i Kyoto. To może z Kyoto przeniesiemy się do Irlandii?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo właśnie stamtąd jest Jazzy, którą znacie już doskonale z anteny Radia SK. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Podobnie było z utworem Can't Deny It. Teraz jednak Jazzy postanowiła wypuścić coś nowego, energetycznego. I zanim wypuszczę to też ja, to powiem wam jeszcze, że zaczyna się festiwalowe lato w Esce. Jazzy zagra m.in. na wielkim węgierskim festiwalu Sziget. I tam też na przykład Somber, Zara Larsson czy Louis Capaldi. A my już niedługo wyślemy na tę imprezę kogoś z was. Śledźcie zakładkę konkursy na SK.pl i słuchajcie. Jazzy i Chrisa Lorenzo. Invisible to jest nowość.

0: Z tym hitem to nawet poniedziałek jest jakiś taki bardziej znośny. Prawda? 28 minut już po 19. A wiecie, że w Polsce jest coraz mniej rodzin? Naprawdę. O, coraz więcej osób żyje w pojedynkę. Takie coś pokazały dane Eurostatu. W zeszłym roku, uwaga, podaje datę. Dane to znaczy. Nawet 35% dorosłych mieszkało w pojedynkę, a 20 lat temu było zupełnie inaczej. To znaczy, częściej mieszkaliśmy z kimś. No i częściej w mieszkaniach pojawiało się też dziecko. Jedno jest pewne, dzisiaj na pewno częściej wiadomo, kto nie wyniósł śmieci. Może właśnie komuś przypomniałem, więc lepiej sprawdźcie.
1: Reklama.
2: Słyszałem, Żurek jest gotowy!
3: 27 czerwca odbędzie się ostatnia impreza w historii Magnes Club w Turek. Przed nami Magnes Goodbye Fest 2026. Wyjątkowe pożegnanie miejsca, które przez lata tworzyliście razem z nami. 4 sceny, 20 artystów, a na scenie głównej gwiazda wieczoru Peran van Dijk prosto z Holandii. Bądź częścią tej historii po raz ostatni. Bilety dostępne na magnesclub.pl oraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Budowa, remont, budowa, remont.
6: Stop!
7: Przecież nie jesteś robotem. Nie musisz jeździć po kilku hurtowniach. W Kafox masz wszystko w jednym miejscu. Szeroki wybór materiałów, korzystne oferty i indywidualne wyceny dopasowane do twojej inwestycji. Fachowe doradztwo i sprawna dostawa prosto na budowę. Szybko, sprawnie, zawsze na czas. Odwiedź Centrum Budowlane Kafox, ulica Rzymska 38-40 w Kaliszu. Kafox. Buduj lepiej. Buduj z nami.
8: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub

0: Silos Young 15+ w Kaliszu robi dni otwarte.
1: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
0: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
1: Kiedy to?
0: Już 27 czerwca. Kalisz, Majkowska 11.
1: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
0: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
2: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie.
3: Teraz urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla was wyjątkowe niespodzianki. Tylko w dniach 26-28 czerwca w salonie Reckman skorzystacie ze specjalnej oferty -30% na cały asortyment przy zakupie minimum 2 produktów. Odwiedź salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu i świętuj razem z nami. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.
4: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do Galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
5: Stołem cenka? Super cenka. Jakob Skronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz stołem.
6: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis, Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

0: tak pięknie. Dawid Podsiadło i Na Błysk. Zaglądam na to, co dzieje się teraz na mundialu. W końcu trwają Mistrzostwa Świata. Właśnie teraz mecz Argentyny z Austrią. No i uwaga, co się dzieje? 43. minuta trwa. 1-0 jak na razie dla Argentyny. Kto strzelił bramkę? Leo Messi. No oczywiście, że tak. I to już kolejne mundiale, w których to on zdobywa bramki. Piękna historia, ale słuchajcie, wspominałem o tym, że coraz bardziej popularne jest płacenie fryzjerowi za to, żeby nas obrażał. No i jeszcze wrzucał filmik z tego do internetu. Martyna nagrała się w tej sprawie na eskowym Messengerze.
1: Pracuję w przedszkolu obecnie i czasem czuję się jak ten fryzjer. Tak sobie pod nosem coś tam pojojcze. Niestety. Tylko pod nosem.
0: Wiesz, Martyna, gdybyś była fryzjerką, to może klient by to słyszał i jeszcze mogłabyś na tym dodatkowo zarobić. No ale jeżeli pracujesz w przedszkolu, to może faktycznie lepiej nie mówić tego głośno. Ilona też się nagrała.
2: Ja właśnie wracam do domu, zakończyłam oficjalnie drugi rok studiów, ostatni egzamin. Za mną stres już powoli schodzi, ale jestem bardzo szczęśliwa. Dlatego zaczynam wakacje, chociaż na pokładzie mam męża i dwójkę dzieci, więc no z tym odpoczynkiem to tak na dwa razy, ale jedno przynajmniej się skończyło. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy też. Czyli Ilona, ty też masz przedszkole, z tym, że w domu. Ale najważniejsze, że udało się zdać. Gratulacje. No i część obowiązków uciekła. To dobrze. Należy się nagroda. Zestaw z płytą Naila Horana leci do ciebie.

Poszłoby się na ich koncert, prawda? Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w Radiu SK 6 minut do 20. A w temacie festiwali to mamy dla was niezłą opcję. Od dzisiaj w imprezce wyliczamy rzeczy, które zawsze zabieracie ze sobą na festiwale i koncerty. Do zgarnięcia, tysiak. Między innymi na wybrany festiwal, na co chcecie, więc zgłoszenie na sk.pl. Szykujcie się, przygotowujcie się, zgłaszajcie się, bo już niedługo do kogoś z was zadzwonię. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, ten hit zagram za chwilę.

0: Reklama. Szukasz auta? Ma być pewne, zadbane, w świetnej cenie i gotowe do jazdy od zaraz? Zajrzyj do Toyota Mikołajczak. Od 22 do 27 czerwca zapraszamy na dni otwarte aut używanych. 400 modeli różnych marek, w tym ponad 200 przecenionych, gwarancja do 10 lat i doradcy, którzy pomogą Ci znaleźć auto idealne. Do tego atrakcyjne finansowanie i możliwość pozostawienia obecnego auta w rozliczeniu. Zapraszamy! Więcej informacji na toyotamikołajczak.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Ostrowia.
5: Zachwyć się luksusem i technologią, która wyprzedza czas. Odkryj zjawiskową Omodę 7 Super Hybrid i potężne JQ8 Super Hybrid. Poczuj krok w przyszłość w salonie Grupa Lis Kalisz Łódzka 71. Omoda JQ. Grupa Lis. Daj się porwać.
6: Przed nami 10. edycja Rap

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla Twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577 710 892. szczęśliwysenior.com.pl.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray Mi jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do Galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Express Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Paintball Kalisz.
10: Ostrów i Kalisz na czasie.
11: Marta Rajewska, witam ponownie. Czas na kolejne eskowe podpowiedzi. Gotowi? No to lecimy. Co powiecie na Silent Disco z muzyką z różnych stron świata? A do tego przepyszne jedzenie, no i dobra zabawa. To wszystko już w sobotę 27 czerwca na rozmarku w Kaliszu. Impreza rozpocznie się o godzinie 17. Wstęp jest wolny. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to szczegóły w necie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Paintball Kalisz, oferujący kajaki, imprezy i integrację.

0: www.bolkalisz.pl.
1: Muzyka się żyje.
2: Jak rozpoczynać wakacje, to najlepiej z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu SK Music Tour. W najbliższy weekend ruszamy do województwa zachodniopomorskiego. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. SK Music Tour w Nowogardzie odbędzie się w piątek. Na scenie Grupson oraz Eryk Moczko. Ma całość poprowadzi dla Was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią Pryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty SK Music Tour jest darmowy. Zaczęło się lato, a razem z nim czas wakacyjny festiwali. W najbliższy weekend w Żywcu zacznie się trasa męskiego grania. Początek lipca to oczywiście open air, ale też fajne imprezy dla fanów hip-hopu. Najpierw Polish Hip Hop Festival w Płocku, a potem Rap Stacja w Sławie. Na te dwa wydarzenia zaprasza SK. Już niedługo będziemy mieli dla Was bilety. W wakacje warto zarezerwować też czas na Łódź Summer Festival czy Letnie Brzmienia. A jeżeli kręcą Was zagraniczne festiwale, to w sierpniu można wybrać się do Budapesztu na Sziget. Tam zagrają m.in. Somber, Zara Larsson czy 21 Pilots i uwaga, SK będzie Was tam wysyłać, więc bądźcie koniecznie czujni.
0: Impreska.
2: SK. Pomyślałem przed chwilą, że jest wiele zdań, które mogłyby paść dzisiaj z moich i z Waszych ust, ale są też zdania, które nie padły dzisiaj na pewno. To jestem tego pewien na 1000000%. Na przykład coś takiego. O, nie było słychać to jeszcze raz.
3: Zimno. Jesteśmy jak na akraktatycie.
2: Mati Fuczyło, to jest imprezka. A to Justin Bieber i Nicki Minaj. Biorę na beat 2 minutki po 20.

Temper City, Silverware, a wiecie, że w najbliższą niedzielę można iść na zakupy? Tak, szykuje się niedziela handlowa. Jestem pewien, że w tym momencie podzieliłem słuchaczy. Jedni się ucieszyli, że to oznacza zakupy, a inni się zmartwili, że to oznacza zakupy. No, w każdym razie wszystkim życzę powodzenia w kolejkach.

0: Ale Farben, Rene Miller i Borycaka. Kto lubi festiwale albo dobrą zabawę?
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Bo my szukamy rzeczy, które zabieracie ze sobą na przykład na festiwal, żeby bawić się do końca.

0: W tej sprawie zgłaszacie się do nas na sk.pl, a ja zamierzam porozmawiać teraz z kimś z Was. No w końcu może czegoś się dowiem i może nie przysnę przed końcem imprezy. Na sk.pl zgłosiła się do nas Marta, cześć.
1: Cześć.
0: I ty mnie bardzo mocno zaskoczyłaś, bo napisałaś tak: zawsze zabieram ze sobą na festiwal pistolet na wodę. Chcesz się dowiedzieć, dlaczego, to zadzwoń. No to dzwonię i pytam, dlaczego?
1: Słuchaj, mam już to sprawdzone. Aha. Co roku zabieram ze sobą pistolet na wodę, bo to jest bardzo ważna rzecz i bardzo pozytywnie zawsze odbierana do nawiązywania kontaktów i nowych znajomości.
0: Czyli strzelasz do ludzi po prostu.
1: Super, jest to super sprawa, żeby na przykład kogoś poznać, zaczepić, kiedy ktoś jest na polu namiotowym obok, w namiocie ktoś tajny, z kim by się chciało po prostu nawiązać znajomość, to jest świetne.
0: No to
1: zrobić tu zaczepkę i powiem szczerze, mamy to sprawdzone z koleżankami, to się zawsze super przyjmuje.
0: No muszę ci powiedzieć, Marta, że w takim razie ja chyba idę do sklepu z zabawkami i muszę kupić pistolet na wodę, ale powiedz mi, czy jest jeszcze jakiś inny obowiązkowy punkt wyposażenia? Czy bierzesz tylko to i nie potrzebujesz niczego więcej?
1: No nie, zawsze muszę jednak wziąć coś jeszcze, to znaczy koniecznie wygodne, jakieś niezdzieralne buty, bo to jest naprawdę podstawa. No i nie wiem, czy nie najważniejsza sprawa ze wszystkich: super ekipa przyjaciół, bo bez tego żaden festiwal się
0: No jasne, że tak, ale Marta, przekonałaś mnie już nawet tym pistoletem na wodę, więc skoro tak, to musi być nagroda. 1000 zł na festiwale, na które weźmiesz swój pistolet na wodę i będziesz oblewać ludzi, a do tego elektrolity od Active Lab Pharma lecą do ciebie, co ty na to.
1: No rewelacja, strasznie się cieszę. No dziękuję serdecznie.
0: Polecamy się, a super. Wy macie swoje obowiązkowe wyposażenie? To zgłaszajcie się na sk.pl.
2: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
6: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
5: Dlaczego NAM?
6: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
5: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
6: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
7: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
8: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji: Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtendy, Install Projekt, Roka i Stella.
8: Armatura24.pl.
9: Przed nami 10. edycja Rap

0: Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Cały Żurek jest gotowy!
2: 27 czerwca odbędzie się ostatnia impreza w historii Magnes Club w Turek. Przed nami Magnes Goodbye Fest 2026. Wyjątkowe pożegnanie miejsca, które przez lata tworzyliście razem z nami. 4 sceny, 20 artystów, a na scenie głównej gwiazda wieczoru Peran van Dijk prosto z Holandii. Bądź częścią tej historii po raz ostatni. Bilety dostępne na magnesclub.pl oraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
3: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
0: Przed nami 10. edycja Rap

Just Like a Pill. To w imprezce. W imprezce. Cały czas trwa mecz Argentyna-Szwajcaria. To na mundialu. 81. minuta wygrywa Argentyna po golu Leo Messiego. Chciałbym powiedzieć, że ten pan strzelił już 17 bramek na samych mundialach. Ja na przykład żadnej nie strzeliłem na mundialu, więc uważam to za niezły sukces ze strony Leo. Ale mecz Argentyna-Szwajcaria trwa. Ciekawe, czy będą karniaki, bo u nas będą na pewno. Trwa SK Karniaki Cup. Codziennie na naszej antenie odgadujecie słowo, które wypowiedział Sławek Peszko, ale które...

0: zostało wygwizdane. Na przykład...
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No i zbieramy 11 Radia SK, która pojedzie na finał na PGE Narodowym i zagra o 10 tysięcy złotych. Jak na razie mamy 4 zawodników, którzy zgadli hasła, ale ty możesz być 5. SK.pl, tam się zgłaszacie. Pytanie tylko, czy strzelisz coś. A teraz już gram coś. Swedish House Mafia, Wait So Long.

0: 5 minut do 21. Słuchajcie, są rzeczy, na które czeka się 360 dokładnie lat. Tak jest z tym, co wydarzyło się w Londynie. No bo w jednym z parków od bardzo dawna żyły tam pelikany. Od bardzo dawna, czyli od 1664 roku dokładnie. I co? I po 360 latach ekipa postanowiła założyć tam gniazda, a w nich wykluły się pisklaki. No, trzeba przyznać, że te pelikany to potrzebowały chwili, żeby się zadomowić. Ale w takim razie wielkie gratulacje dla rodziców. Ja, słuchajcie, dzisiaj zadomowię się Wesce i bardzo dobrze. Słyszymy się o 23 w Rap 20. Głosujcie na SK.pl. Mati Puczyło. Dzięki. Cześć. SK.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
5: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
4: Dlaczego NAM?
5: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
4: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
6: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
7: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Śląsku. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przyszały wtórek jest gotowy!
3: 27 czerwca odbędzie się ostatnia impreza w historii Magnes Club Wtórek. Przed nami Magnes Goodbye Fest 2026. Wyjątkowe pożegnanie miejsca, które przez lata tworzyliście razem z nami. 4 sceny, 20 artystów, a na scenie głównej gwiazda wieczoru Peran van Dijk prosto z Holandii. Bądź częścią tej historii po raz ostatni. Bilety dostępne na magnesclub.pl oraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Paintball Kalisz.
6: Ostrów i Kalisz na czasie.
7: Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na ostatnie dzisiejskowe podpowiedzi. Teraz zaglądamy do Ostrzeszowa, gdzie rozpoczęły się Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. No i w najbliższy weekend z tej okazji odbędą się koncerty. To w parku Jana.

0: Pawła II. W Ostrzeszowie zagrają m.in. Pektus, Ewa Farna czy Blacha 2115. Szczegółowy program dostępny jest w necie. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel Paintball Kalisz, oferujący kajaki, imprezy i integrację. www.paintballkalisz.pl

0: Radio
1: SK. Radio
2: SK.
3: SK.
4: SK.
5: Summer.
6: Summer City.
7: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: SK Ostrów Kalisz. News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
2: Porówno chcieliśmy i porówno...

0: dodaliśmy do tego duetu opcji, bo...
1: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
0: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
1: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
2: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe i że premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową, zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. To było jedno z moich niezrealizowanych marzeń z młodości. Tak mówi Dżimek o niezwykłym wydarzeniu, które przed nami. 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie finałowy koncert projektu Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni. Razem z orkiestrą symfoniczną zagrają gwiazdy starszego i młodszego rapowego pokolenia. Wśród nich Abrada, Eldo, Łona, Molesta, Evenement, OSTR czy PZ. Z Radzimirem Dębskim, kompozytorem, dyrygentem i producentem muzycznym rozmawiała Agata Chruściak.
3: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało Ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu?
4: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
3: No właśnie, chciałam zapytać, bo pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
4: Dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni i jakaś bardzo naturalne połączenie. A jednocześnie wtedy... No właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego, to nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy, bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie.

muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie.

0: Poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
1: Trochę ich sprawdzały.
0: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie... ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
1: Czyli żeby nie wszystko...
0: Żeby go obracać,
1: próbować różnych rzeczy.
0: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki też czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami i rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2015 jakimś, czy 2012. I to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem. Czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
1: Nowy kawałek jaki jest?
0: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku, czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. Zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nie nastrojone.
1: Przypadkowego zupełnie pokoju.
0: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
1: Ajaj. No. Czyli jesteś taki sentymentalny.
0: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował. Wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
1: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
0: Ta doskonałość,
1: wszystko jest takie samo.
0: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
1: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
0: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
1: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
0: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
1: No właśnie.
0: A jednocześnie dorastanie.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze

0: Znaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
1: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony, i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
0: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
1: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysł.
0: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
1: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu. I on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem. I to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatyk Legendarnego. I to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie. Napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
0: I bardzo zaufał mi się, ci, tak? Na 100%?
1: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
0: Bez poprawek, żadnych.
1: To już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
0: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
1: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami. Więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert, co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie czy w domu słuchając płyty.
0: No to co, to 12 września

0: widzimy się na lotnisku Bemowo.
1: Serdecznie zapraszam.
2: SK Ostrów Kalisz News.
3: Basia Żulewsk-Olejnik, kłaniam się nisko. Zapraszam na podsumowanie dnia. Jest szansa na kolejny ruch w procesie w sprawie młodej kobiety z Podostrzeszowa, która chce od państwa 200 tysięcy złotych za powikłania po szczepieniu przeciw COVID-19. Sąd po ponad roku szukania w końcu ma opinię biegłego z zakresu neurologii, która tutaj jest kluczowa. Teraz z opinią zapoznają się strony, a proces trwa przed Sądem Okręgowym w Kaliszu od grudnia 2024 roku. Sprzedawał przeterminowaną żywność, grozi mu do 3 lat więzienia. 59-latek z powiatu kaliskiego z zarzutami naruszenia ustawy o bezpieczeństwie żywności, ale nie tylko.
4: W ramach prowadzonego przez prokuratora rejonowego w Kaliszu postępowania zarzuty naruszenia uregulowań ustawy o bezpieczeństwie żywności poprzez wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych ze sfałszowaną datą ważności do spożycia oraz przestępstw karno-skarbowych usłyszał 59-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego. W dotychczasowym toku postępowania ustalono, że mężczyzna dokonywał na różnych giełdach internetowych zakupów artykułów spożywczych o upływającym terminie ważności, a następnie zlecał usuwanie oryginalnych znaków identyfikacyjnych w postaci zalecanych dat do spożycia na etykietach produktów spożywczych, w miejsce których zanoszono, dokonując do nich nadruków maszynowych, fikcyjne daty przydatności, numery partii. Produkty te sprzedawane były następnie w ramach handlu na giełdach i bazarach w Kaliszu i w poszczególnych miejscowościach. Mężczyzna używał również zarzuty dotyczące przechowywania 17 tysięcy litrów płynu do papierosów zawartych tutaj w jednorazowych papierosach, od których kwota podatku akcyzowego narażonego na uszczuplenie wyniosła ponad 34 tysiące złotych. W ramach przeszukań zarzutych przez prokuratora zabezpieczono kilkanaście ton artykułów spożywczych, m.in. napoje, ciastka, zupy instant, a także dwie maszyny do druku etykiet, dat przydatności do spożycia i właśnie tych numerów partii. Te czyny, które objęte są treścią zarzutów, zagrożone są karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 3 i celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania wobec podejrzanego prokurator zastosował dozór policyjny, poręczenie majątkowe w kwocie 100 tysięcy złotych, a także orzekł środek w postaci zakazu prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą i przechowywanie produktów spożywczych.
3: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Śledztwo jest na wstępnym etapie. Swoje postępowanie w tej sprawie prowadzi także sanepid w Kaliszu. A skoro mowa o kaliskim sanepidzie, to teraz informacja właśnie z tej instytucji, bo sanepid w Kaliszu kontroluje kąpielisko w Brzezinach. To jedyne miejsce w powiecie kalickim, w którym można się kąpać.
5: Podobnie jak w poprzednich latach pod nadzorem mamy w tym roku jedno kąpielisko w miejscowości Brzeziny, w gminie Brzeziny. To kąpielisko funkcjonuje tam od wielu lat. Nie mamy kąpielisk na innych zbiornikach wodnych. W latach takich 2000-90 były kąpieliska na zbiorniku Murowaniec w gminie Koźminek i na zbiorniku Pokrzywnica Szałe w gminie Opatówek. Niestety z powodu złej jakości wody te kąpieliska już nie są organizowane, nie zgłaszają się do nas organizatorzy tych miejsc. Kąpielisko w Brzezinach funkcjonuje, ten sezon kąpieliskowy określono na 1 lipca do 31 sierpnia, czyli ten okres wakacyjny. I już w najbliższym terminie będziemy pobierać tam pierwsze próbki wody do badania. 22 czerwca zawsze pobieramy te próbki przed sezonem kąpieliskowym. Na minimum musi być zachowane 10 dni przed otwarciem tego kąpieliska. Później w trakcie sezonu będą pobierane 3 próbki i to będą 2 próbki w lipcu, 1 próbka w sierpniu. Tą ostatnią próbkę musimy pobrać jeszcze przed zakończeniem jakby tego sezonu kąpieliskowego, czyli ona w połowie sierpnia pobieramy. Nadzór nasz polega na tym, że my pobieramy tą próbkę wody przed sezonem, z kolei te próbki, które są już w trakcie sezonu, pobiera jak organizator kąpieliska i on przekazuje nam wyniki, które my weryfikujemy, czy są te parametry spełniają wymagania. W wodzie badamy generalnie 2 parametry, to są enterokoki kałowe i Escherichia coli. Dodatkowo podczas poboru próbkobiorca też weryfikuje jakość wody organoleptycznie, to znaczy sprawdza, czy nie ma zakwitu sinic na przykład, albo nie występuje

0: weryfikują glon w jakiejś ilości ponadnormatywnej, sprawdzą, jaka jest przeźroczystość tej wody, czy nie ma pływających odpadów albo różnych innych niepokojących czynników, które mogłyby na tą jakość wody wpływać. I teraz nasza rola polega na tym, że my jakby weryfikujemy te wyniki tutaj w stacji i dodatkowo jakby na podstawie tych wyników dokonujemy takiej oceny bieżącej. Te informacje oczywiście są od razu upubliczniane przez nas na naszej stronie internetowej, w Facebooku, ale też w takim ogólnopolskim serwisie kąpieliskowym, który jest ogólnodostępny. Każdy może sobie sprawdzić wyniki tych badań. Tak naprawdę ten serwis kąpieliskowy w tym roku został troszeczkę rozbudowany i ma taką fajniejszą formę, bo można sobie te kąpieliska wyszukać na podstawie mapy i łatwo sprawdzić, czy w pobliżu mamy takie kąpielisko, czy nie mamy. W okolicy funkcjonują jeszcze inne kąpieliska, z których Kalisza nie korzystają, ale to są kąpieliska już nienadzorowane przez naszą stację. To jest kąpielisko w Piaski Szczybiczka w Ostrowie Wielkopolskim i drugie chyba najbardziej przez Kalisza lubiane kąpielisko w Gołuchowie, ale to kąpielisko jakby nadzoruje stacja sanitarno-epidemiologiczna w Pleszewie.
1: Jakie badania wodne?
0: Badamy te dwa parametry, tak jak już powiedziałem, to jest Escherichia coli i enterokoki kałowe. Escherichia jest takim parametrem, który mówi nam o wczesnym zanieczyszczeniu, takim zanieczyszczeniu komunalnym pochodzącym ze ścieków, tak? A z kolei enterokoki o zanieczyszczeniu, które miało miejsce jakiś czas temu. Escherichia coli po prostu szybko ginie przy dostępie światła, więc te bakterie nie przeżywają długo w wodzie, a z kolei enterokoki są dość odporne i faktycznie mają taką zdolność przetrwania dłużej. Badamy to u nas w stacji, to badanie, które jest przed sezonem, odbywa się na takich podłożach selektywnych. Escherichia coli jest badana taką metodą membranową, czyli ta próbka wody jest przefiltrowywana przez filtr membranowy, a następnie ten filtr jest inkubowany na podłożu i zliczane są kolonie bakterii. Tak naprawdę Escherichia coli nie powinna przekraczać 1000 jednostek, a z kolei te enterokoki to jest troszkę inną metodą, ale też selektywną, to się inkubuje na takich mikropłytkach. To badanie trwa troszeczkę dłużej, bo 72 godziny. Escherichia coli to są 72 godziny, a enterokoki 48 godzin. I Escherichia coli jest badana na takich mikropłytkach i polega to na tym, że do wody dodajemy pożywki i ten roztwór posiewamy na tych mikropłytkach i odczytujemy ten wynik. Escherichia coli odczytujemy bardziej tak statystycznie, bo to jest najbardziej prawdopodobna liczba bakterii, czyli jest taka estymacja zrobiona, a z kolei enterokoki liczymy faktycznie tak, jak wyrastają jednostek.
2: Mówi nam Bartosz Kliber, kierownik sekcji higieny komunalnej w kaliskim sanepidzie, a rozmawiała z nim Marta Rajewska.
3: SK Ostrów Kalisz.
2: 51 mieszkań komunalnych wybuduje gmina Nowe Skalmierzyce, która właśnie dostała na ten cel prawie 18 milionów złotych dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego. Blok stanie na terenach przy granicy z Kaliszem. Prace ruszą za kilka miesięcy, a gmina szykuje też nowe zasady przyznawania mieszkań komunalnych. Dobrze nie jest. Kalisz, Krotoszyn i Pleszew w rankingu miejscowości z najgorszą jakością powietrza. Dane podał Polski Alarm Smogowy. W ubiegłym roku w Krotoszynie było aż 59 dni ze smogiem, a wszystkie trzy miasta z naszego regionu miały wielokrotne przekroczenia norm powietrza.
3: SK Ostrów Kalisz.
2: Potrzebne plastikowe baseny dla psów ze schroniska w Kaliszu. Upały doskwierają czworonogom, a kąpiel w takich basenach pomaga im przetrwać te gorące dni. Baseniki mogą być nowe albo używane. Ważne, by były w dobrym stanie. Szczegóły znajdziecie

0: mediach społecznościowych kaliskiego przytuliska. Lubicie wstrykać fotki? To świetnie się składa. Koło astronomiczne Malapert w Kaliszu zachęca do udziału w konkursie fotograficznym Niebo nad Kaliszem. Udział w nim mogą wziąć zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Konkurs trwa do 23 września.
1: SK Ostrów Kalisz.
0: Czy Straż Miejska będzie pilnować bezpieczeństwa podczas sesji Rady Miejskiej Kalisza? Nie jest to wykluczone. To jest rozważane m.in. po ataku ostatnim na prezydenta Poznania.
2: Powiem szczerze, że do tej pory nie było takiej potrzeby. To się, że tak powiem, troszeczkę zaczęło zmieniać w momencie, kiedy doszło do takich trochę przepychanek, jeżeli chodzi o sprawę dotyczącą szkoły, którą to Rada Miasta akurat rozważała, czy utrzymać w takim kształcie, czy zmienić. Wtedy część, może parę osób tam z tej młodzieży trochę przesadziło, jeżeli chodzi o emocje. Natomiast nie zdarzało się to do tej pory, żebyśmy mieli jakieś kłopoty. Ale najwyraźniej widać, że po prostu, że taka tendencja jak gdyby do wyrażania wyjątkowych emocji się pojawia w społeczeństwie. W związku z tym myślę, że trzeba będzie się zastanowić nad tym, czy dodatkowo jakieś funkcjonariusze chociażby Straży Miejskiej nie zabezpieczać w trakcie akurat posiedzeń sesyjnych.
3: Tak, żeby oni siedzieli na sali sesyjnej.
2: Może chociażby przed drzwiami, tak, żeby przynajmniej jedna albo dwie osoby takie może w trakcie sesji były na miejscu, tak? Bo to jednak studzi wyraźnie emocje, jeżeli wiemy, że po prostu, że są osoby, które i profesjonalnie są przygotowane do jakiejkolwiek interwencji i dodatkowo trochę też upoważnione. Co prawda trzeba pamiętać o tym, że funkcjonariusz Straży Miejskiej to nie funkcjonariusz

0: Duże zainteresowanie studiem nagrań Komeda w Mediatece w Ostrowie.
1: Mediateka jest rzeczywiście takim tworem, który powstał z myślą o nowoczesnych technologiach. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że z tymi technologiami to tak nie do końca jesteśmy w stanie nadążyć sprzętowo, bo nie wiem, jaki budżet by musiała mieć taka placówka, żeby to realizować. Natomiast jeśli chodzi o kompetencje, to staramy się przekazywać różne tę wiedzę, te doświadczenia, które nie tylko bibliotekarze, ale też specjaliści, którzy przyjeżdżają do nas,

oczywiście zdajemy sobie sprawę, że z tymi technologiami to tak nie do końca jesteśmy w stanie nadążyć sprzętowo, bo nie wiem, jaki budżet by musiała mieć taka placówka, żeby to realizować. Natomiast jeśli chodzi o kompetencje, to staramy się przekazywać różne tę wiedzę, te doświadczenia, które nie tylko bibliotekarze, ale też specjaliści, którzy przyjeżdżają do nas,

0: odtwarzanych dzisiaj kasetach VHS. Możemy powrócić do przeszłości, odtwarzając te materiały i zapisując je w formie cyfrowej.
1: Mówi dyrektor biblioteki w Ostrowie Jarosław Balcar. Trzeba się wcześniej umówić, korzystanie jest bezpłatne. I na koniec o nowości w Ostrowie, bo na ulicach Ostrowa pojawiły się rowerowe patrole policji.
2: Od początku czerwca są służby rowerowe pełnione na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego przez policjantów Wydziału Prewencji. Potrzeba służby pokazała, że jednak te patrole rowerowe są sprawniejsze, szybsze i w sposób lepszy możemy dotrzeć w niektóre miejsca, zwłaszcza tutaj w rejonie ośrodka Piaski Szczygliczka.

0: Nie, że policjanci w naszym mieście pełnią służbę na rowerach.
1: Powiedział Radiu SK Konrad Tokarski z Komendy Policji w Ostrowie.
2: SK Ostrów Kalisz News.
3: Jagoda Moszpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrów Kalisz. Lekcje z prokuratorem w szkołach w Ostrowie i w Kaliszu dotyczą przede wszystkim zagrożeń, jakie niesie ze sobą internet, który daje mnóstwo możliwości, ale też nie mniej pokus i niebezpieczeństw. W ramach profilaktyki prawnej można z takiej nauki skorzystać. A czego można się dowiedzieć? O tym rozmawiamy z prokuratorem Krzysztofem Dębskim, który te zajęcia prowadzi.
4: To uświadamianie, uważam, jest coraz bardziej konieczne z uwagi na to, że jest coraz więcej zachowań niezgodnych z prawem wśród młodzieży, i to tej najmłodszej, czy dzieci nawet w szkołach podstawowych. A ma to przede wszystkim związek z rozwojem tych nowoczesnych technologii, a w szczególności internetu. Więc ja, chodząc po tych spotkaniach z uczniami, chociaż nie tylko, bo również przeprowadzam poza godzinami pracy spotkania z rodzicami uczniów, z nauczycielami, no staram się przekazać w tak zwanej pigułce, no bo zawsze też jest to ograniczone czasowo, jak największą taką ilość informacji i sytuacji, kiedy osoby mogą być albo pokrzywdzonymi, albo sprawcami. Zawsze na takich spotkaniach, mówiąc krótko, zaczynam od tego, określając, kto odpowiada po kończeniu jakiego wieku. Więc zgodnie z przepisami, które obowiązują u nas w Polsce, w szczególności zgodnie z ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, jest to ustawa z 2022 roku, już osoba, która kończyła 10 lat, może odpowiadać za tak zwaną demoralizację przed sądem dla nieletnich. Między z kolei 13 a 17 rokiem życia odpowiada jako osoba nieletnia za popełniane przestępstwa, wykroczenia, czy też również demoralizację. A cóż to ta demoralizacja, bo to takie słowo się pojawia. To są zachowania naganne w szkole, poza szkołą, brak dobrych wyników w nauce, uchylanie się od obowiązku szkolnego. To jest demoralizacja, przebywanie w złych środowiskach, kontakty z alkoholem, z narkotykami. Tu również sąd rodziny może podejmować określone na przykład działania wychowawcze. Tak wspomniałem, między 13 a 17 rokiem życia oto osoba odpowiada jako osoba nieletnia. Po ukończeniu lat 17, jak to ładnie się mówi, wpada już w ręce prokuratora.
5: Chociaż... No właśnie, bo wcześniej taką rolę pełni sąd rodzinny, taką prokuratorską.
4: Sąd rodzinny przede wszystkim kieruje się tym, żeby młodego sprawcę wychować. Już w skrajnych przypadkach, jeżeli są przestępstwa, sąd orzeka umieszczenie w poprawczaku, które może być też orzekany, że ktoś może iść do niego siedzieć, może być orzekany w zawieszeniu, ale przede wszystkim sąd stosuje środki wychowawcze, kieruje się tym, żeby młodych ludzi wychować. Tak już powiedziałem, 17 lat już wkracza prokurator, ale po ukończeniu 15 roku życia za najcięższe przestępstwa, w tym m.in. zabójstwa w typie podstawowym, zgwałcenia, rozboju, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, już osoba odpowiada jako osoba dorosła. A po ostatnich nowelizacji z października 2023 roku, po ukończeniu między 14 a 15 rokiem życia, już osoba może odpowiadać za zabójstwo kwalifikowane, czy m.in. ze szczególnym okrucieństwem. No tu przykładem było, jak jakiś czas temu w Polsce młodzi ludzie podpalili dla zabawy bezdomnego. To akurat taki przykład. Więc już w tych okolicznościach młodzi ludzie odpowiadają. Sąd rodzinny przede wszystkim, jak powiedziałem, kieruje się tym, żeby wychować młode osoby. Co może zrobić? Może czasami w ogóle nie wszczynać postępowania. Może udzielić upomnienia, ustanowić nadzór rodziców. Może ustanowić, tu jak często młodzież odpowiada, bo ktoś, kolega czy koleżanka ma nadzór kuratora, może umieścić w młodzieżowym czy okręgowym ośrodku wychowawczym. Później są oczywiście środki jeszcze lecznicze, no i oczywiście środki poprawcze, jako te najbardziej surowe. Jeżeli natomiast chodzi już tu o odpowiedzialność karną, to tu, no i też jeżeli chodzi o zachowania w ogóle, nawet nieletnich, to przede wszystkim koncentruje się tutaj na tych wszystkich przestępstwach związanych z cyberprzemocą internetu. Cały czas borykamy się oczywiście z szeroko pojętym pojęciem hejtu. Młodzi ludzie co robią? No ja powiem tak, coraz to są nowe zachowania i na tych swoich spotkaniach coraz to nowe tematy poruszamy. No przede wszystkim związane z internetem. Włamują się na konta na portalach społecznościowych w ten czy inny sposób. Usuwają zawartość konta. Rozsyłają do wszystkich znajomych kogoś na tym profilu różne brzydkie sformułowania, treści znieważające, zniesławiające, poprzerabiane zdjęcia, często o charakterze erotycznym. No i niestety jest to kolejne przestępstwo i kolejne przestępstwo, bo po pierwsze mamy włamanie na konto czyjeś. Bardzo często dochodzi do usunięcia zawartości tego konta. Jest to kolejne przestępstwo. No i oczywiście treści znieważające, zniesławiające. Kwestia kolejna. Młodzi ludzie włamują się też na konta w grach sieciowych. Ja w swojej karierze już, że tak powiem, prokuratorskiej szukałem rycerza z gry Metin 2. Szukałem statku z gry Seafighta. To jest nic innego, jak też się ktoś włamuje, zabiera tą postać, jej atrybuty czy statek. No i to jest zapis danych informatycznych. Za to ponosimy odpowiedzialność karną. Zawsze to wywołuje uśmiech w szkole, gdy o tym opowiadam. Kwestia kolejna związana z internetem. To kwestia szeroko pojętego stalkingu. Czyli stalkingu się dopuszcza ktoś, kto w określonym okresie czasu uporczywie powoduje w jakiś sposób osobę nęka, powoduje w niej poczucie poniżenia, udręczenia, zagrożenia lub w sposób istotny narusza prywatność tej osoby.

0: Często dzisiaj w tym chwili zagrożono karą z 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W skrajnych przypadkach, gdzie jest dyskwalifikowany, kończy się też nawet tym, że młoda osoba, która znajduje się pod wpływem takiego stalkingu, popełnia na przykład samobójstwo. A przykładem był zawsze młodzież, że opowiadają o tym filmie z 11 roku, pierwsza część Sala Samobójców, gdzie tam było doskonale pokazane, jak można kogoś w szkole zniszczyć w tych mediach, w social mediach. Kwestia kolejna. Młodzi ludzie to też są rzeczy, które ostatnio też gdzieś tam usłyszałem. Przerabiają przy pomocy AI zdjęcia, dokładają kwestie erotyczne i jest to gdzieś puszczane do sieci. Są to bardzo zachowania później krzywdzące, szczególnie dla kobiet. Oczywiście to, co ostatnio mamy w cudzysłowie, mówię na topie, no to są te shon patrole, tak? Shon, czyli określenie kobiety, która trudni się tym czy innym zawodem, która w kwestiach, wiadomo, dotyczy kwestii erotycznych. Najgorsze jest to, że te osoby są nagrywane, ktoś sobie uzurpuje prawo do tego, żeby ocenić, czy ktoś jest ubrany, tak, czy inny sposób. Umieszczane to jest na określonych profilach. Tam się zdarzają, jak słyszałem, różne komentarze, łącznie z tym, że komuś nawet kwestia jakiegoś linczu i tak dalej, to są bardzo złe zachowania, bardzo negatywnie wpływające, w szczególności na dziewczyny, na dziewczęta. Kwestia kolejna. Niestety młodzi ludzie sami też znowu sprzyjają umieszczaniu pewnych treści w sieci, ponieważ wśród dziewcząt młodych kwitnie zjawisko sextingu, modelingu, czyli młode osoby ubierają się na osoby dorosłe, odsłaniają pewne części ciała, to jest rzucane do sieci. Jak wiemy, nigdy z sieci to nie ginie, tak? I to później dalej jest przekazywane. Takie oczywiście, bardzo młode zresztą to osoby w wieku 11-12 lat nawet tak robią. Umieszczanie znowu takich zdjęć sprzyja znowu temu, że pojawiają się zagrożenia związane z szeroko pojętą kwestią pedofilii, tak, w sieci. Oprócz tego, że policja oczywiście to monitoruje, to jest cała sieć organizacji pozarządowych, które zajmują się tym, jak Fundacja Dzieci Niczyje, La Strada, inne, dyżur.net, Save Internet. Bardzo dużo jest tych treści i bardzo dużo zagrożeń. Ja mogę powiedzieć z praktyki, chociaż ja tego nie prowadziłem, była jakaś taka sytuacja, to nie w Kaliszu, gdzie dorosły mężczyzna na kamerce wówczas gadu-gadu nakłaniał dziewczynki przez internet w wieku 10-11 lat do poddawania się innym czynnościom i nagrywał to. Później było wielkie zdziwienie rodziców, gdy przychodziła policja i mówiła: pani córka, państwa córka jest pokrzywdzona w ten sposób. Tak? Kwestia kolejna. Ustawodawca swego czasu wprowadził też takie przestępstwo, które polega na tym, że kto wykorzystuje podstęp lub groźbę w celu utrwalenia wizerunku osoby w trakcie pewnych czynności erotycznych lub osoby nagiej. No i niestety, co się dzieje w szkole, z kolei podstępem są nagrywane dzieci, gdzie idą do ubikacji się, przybrają na bułę. I to jest później rozpowszechniane. Jako przykład też taki z tym związany, to przykład, który dowiedziałem się jakiś czas na jednej ze szkół, gdzie młodzi ludzie numer telefonu koleżanki i jej imię porozrzucali na ulotkach, że świadczy pewnego rodzaju usługi. No także można sobie wyobrazić, jaka później była reakcja w szkole i w ogóle. Telefony i tak dalej. Kwestia kolejna, jak powiedziałem o tych kwestiach pedofilskich, to kwestia właśnie nawiązywania kontaktów w sieci przez osoby dorosłe z osobami małoletnimi. I teraz, kiedyś tam pewnie pamiętamy wszyscy, była taka kampania, gdzie siedział taki gruby facet przy klawiaturze i mówi: ja też mam na imię Wojtek, mam 15 lat. Ponieważ osoby dorosłe wykorzystują brak wiedzy, też mówią, podają ten wiek tak, jak próbują z kimś rozmawiać. I ustawodawca dlatego wprowadził przepisy karne, które mówią, że o tym, że kto w celu doprowadzenia między innymi osoby do innej czynności seksualnej, już nie mówię o zgwałceniu, nawiązuje, wprowadza w błąd osobę, że osobę poniżej 15 roku życia, że też jest osobą właśnie, można powiedzieć, jest osobą nieletnią. Również osobnym przestępstwem po tych zachowaniach, tak, gdzie było dużo takich, ktoś się z kimś umówił, dochodziło do innych czynności, zgwałcenia, pobicia, różnych rzeczy, również gdy ktoś składa taką propozycję już samego i osobie poniżej 15 roku życia w sieci, już podlega odpowiedzialności karnej. No niestety młodzi ludzie wchodzą też, o czym mówię, na strony, które wchodzić nie mogą. Klikają sobie gdzieś tam we Francji, próbuje się już to, jakieś przepisy znam, że trzeba mieć skan dowodu, ograniczenie. No u nas tylko wiadomo, akceptuję, czy tam mam skończone 18 lat. I teraz osoby wchodzą na różne brzydkie strony, a w szczególności niestety na strony z tak zwaną twardą pornografią. I samo później, gdy takie treści też były, przypadki zostały w jakiś sposób ściągnięte na komputer, te treści gdzieś tam są mimo wszystko monitorowane, czy w ramach europejskich tych akcji policji różnych, mających na celu zwalczanie pedofilii. No i później się okazuje, puk, policja, pana syna, pana córka ściągnęła film za samo posiadanie takiego filmu, że jest wysoka odpowiedzialność karna. Kwestia kolejna związana z internetem, o czym mówię młodym ludziom, to przestępstwo, kwestia przestępstwa sharingu, oznacza dzielenie sygnału telewizyjnego. A mianowicie, młodzi ludzie, gdzieś tam mamo, tato, będziemy oglądać za 50 zł wszystkie kanały telewizyjne, tak? No i nawiązują kontakt, ktoś udostępnia link, płatność blikiem, bitcoinem w różny sposób, przelewem na konto, konto założone na kogoś, no i oglądamy. Za jakiś czas puk, pan jest tak zwanym odbiorcą nielegalnie dystrybuowanego sygnału telewizyjnego. No i od ponosimy za to odpowiedzialność karną. I zawsze jak młodym ludziom mówię, wasz ukochany laptop, telewizor przepadł z mocy prawa i trzeba naprawić szkodę na rzecz dostarczyciela tej czy innej telewizji. Kwestia kolejna to kwestia, o czym zawsze młodym ludziom mówię, to kwestia ustawy o prawie autorskim, prawach pokrewnych, czyli kwestia rozpowszechniania programów komputerowych, gier, muzyki, filmów i czerpania też z tego korzyści. Tłumaczę, że nie wolno nawet za darmo komuś skopiować oryginalnej płyty, oddać. Natomiast kwestia pojawia się taka, o czym też im mówię, że były takie sytuacje, gdzie był na przykład namierzony w sieci człowiek, który uczynił sobie stałe źródło dochodu i kopiował kilkaset czy kilka tysięcy płyt, sprzedawał to i na przykład później w skali kraju 600-700 osób były przeszukane za tym nielegalnie nabytymi nośnikami. U młodych ludzi później mówię, co znajdujemy na komputerze. Powołują biegłego zakresu informatyka, po takim przeszukaniu zabezpieczyli płytę, inne nośniki i się okazuje, że tak, program operacyjny nielegalny, ileś nielegalnych gier, ileś nielegalnych programów, ściągniętych plików muzycznych, filmowych, a się okazuje, że młodzi ludzie też bardzo często ściągają programy na przykład do diagnostyki samochodowej, które kosztują bardzo dużo pieniędzy. No i niestety później trzeba też naprawić tą szkodę na rzecz tego autora programu, gry i tak dalej. Z internetem wiąże się też kolejna kwestia i z tej ustawy wynikająca paserstwa programu komputerowego. Też młody człowiek przychodzi, mamo, tato, jest nowa FIFA na przykład. Mamo, tato, za 50 zł kupujemy. No kupujemy. Za jakiś czas wchodzi policja, pani dopuściła się paserstwa programu, bo albo wiedzieliśmy, że jest nielegalny, albo mogliśmy przypuszczać na podstawie ceny. Kwestia kolejna z internetem związana to jest kwestia kupowania i sprzedawania, tak. No zawsze tłumaczę młodym ludziom, że to jeżeli cokolwiek sprzedają też już tu po kończeniu określonych lat i tak dalej, to mają to mieć, to ma tak wyglądać. No oczywiście, no tych oszustw internetowych to są w skali kraju tysiące, tak. My sobie często ustalimy konto, na kogo jest założone, ale niestety pieniądze są gdzieś przelewane. Bardzo ciężko będzie to odzyskać. Niestety młodzi ludzie bardzo często również kupują coś na tym czy innym portalu, żeby nie robić reklamy, z pominięciem, nie kupujemy oficjalnie. Dogadujemy się, ja ci zrobię tanie, kupujemy bez, poza, żeby tamten nie płacił podatku. Jak nie ma programu ochrony kupujących, to już też nie odzyskamy, a tak to ten czy inny portal aukcyjny bierze to na siebie. Tak? No i tłumaczę, że właśnie przy przestępstwie oszustwa, czyli na przykład coś, otrzymam od kogoś pieniądze, nie wysyłam tej rzeczy, no możemy iść do więzienia od 6 miesięcy do 8 lat. Ale już niestety młodzi ludzie bardzo często nie wiedzą, że oszustwa mogą się dopuścić sklepu i też często to robią ludzie dorośli. A mianowicie ważę sobie, jeżeli sam sobie, są jeszcze te sklepy, gdzie możemy sobie zważyć określoną ilość towaru, na przykład jak zawsze mówię przysłowiowe kilo bananów, wychodzi metka, my dokładamy jednego banana i za to możemy mieć od 6 miesięcy do 8 lat. Kwestia kolejna, młodzi ludzie, nie tylko, przemetkowywanie towarów, czyli metkę naklejamy z towaru tańszego na droższy, bluzka, spodnie, gra komputerowa i jest to kolejne oszustwo. I kolejna kwestia to przekładanie zawartości z opakowania droższego do tańszego. To jest również oszustwo. I tak w kwestii internetu, tych ważniejszych rzeczach mówię o tym. Przechodząc później do przestępstw, jak tu powiedziałem, przestępstwo oszustwa, staram się młodym ludziom powiedzieć o przestępstwach przeciwko mnie. Więc właśnie tu jest przestępstwo oszustwa. Tu akurat jest tak, że możemy kogoś oszukać na grosz i to już jest przestępstwo. Natomiast pewne przestępstwa przeciwko mieniu zaczynają się powyżej 800 zł. Kiedyś to było 250, stopniowo rosło. Czyli kradzież na przykład będzie wykroczeniem do 800 zł powyżej przestępstwa. Młodzi ludzie, jak idą do sklepu, a ludzie też już doświadczeni, próbują sobie liczyć, żeby nie przekroczyć 800 zł, no, ale są takie możliwości, że w krótkim czasie możemy parę takich zachowań połączyć razem i zrobić z tego przestępstwo. Bardzo często się również zdarzało, iż młodzi ludzie dopuszczali się takiej tak zwanej kradzieży zuchwałej w sklepie, a generalnie ta kradzież zuchwała była powiązana z tak zwaną wyrwą, czyli z wyrwaniem kobiecie torebki, że wtedy przemoc nie jest ukierunkowana na osobę i zabieramy coś, bo powiem, to jest rozbój, tylko tu było wyrywana była torebka. I długi czas, w starym kodeksie karnym to było, później tego długi czas nie było, teraz jest to wprowadzone, jest to zagrożone karą 6 miesięcy do 8 lat, niezależnie od wartości mienia. I bardzo często to dochodziło również do takich zuchwałych kradzieży, gdzie sam to byłem świadkiem, w jednej z sieci marketów, gdzie ktoś wbiegał, zabierał towar z półki i z półki wybiegł. To właśnie po to zostało między innymi stworzone. Z przestępstwem przeciwko mieniu młodzież, no generalnie, czy młodzi ludzie wiedzą, co to jest kradzież, tak? Że zabieram coś, co nie jest moje. Ale już wiele ludzi nie wie, no i niestety kiedyś się trafiły osoby dorosłe i to wykonujące poważne zawody, które dopuściły się przywłaszczenia rzeczy znalezionej. Tu akurat też jest wartość do 800, powyżej 800 zł. Najczęściej chodzi o telefony, bo możemy je po numerze e-mail bardzo łatwo, zwracając się do operatorów, zlokalizować. Bardzo często też młodym ludziom mówię o przestępstwie kradzieży z włamania. No, niektórzy wiedzą, od początku nie wiedzą, co to jest. No to mówię kradzież samochodu na przykład, ale niestety w różnych spotkaniach na podwórkach, na boiskach, często przy pomocy w cudzysłowie doświadczonych kolegów, A choć pójdziemy, tam jest taka piwnica, wyrwiemy kłódkę, stary skobel i wyabierzemy słoik z kompotem. No jest wielkie zdziwienie, gdy mówię, że ten słoik z kompotem grozi mi od roku do lat 10.
1: Z prokuratorem Dębskim rozmawiała Basia Źródlewska-Olejnik. Aby z takiej pomocy i formy zajęć skorzystać, należy umówić się w prokuraturze okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

0: Wyspiańskim. Macie ochotę na więcej? Ciąg dalszy tej rozmowy w kolejnym magazynie reporterów Eski Ostrów Kalisz.
1: Eska Ostrów Kalisz. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Zacznę nawiązaniem. Nawijają mi makaron na uszy, rzucają mięsem fajnie, ale już nie wiem, czy rapują, czy słuchają Rap 20. Co prawda na koniec bez rymu, ale wiecie, o co chodzi. To nawiązanie do Quavo na chwilę, ja to Matif uczyło, a to jest Rap 20. Zaczynamy odliczanie 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce. To wy je układacie, to wy uważacie je za najlepsze kawałki, bo to wy głosujecie na nie na sk.pl. Sporo dzisiaj nowości, są też nowe propozycje. O tym wszystkim pogadamy. Są też kawałki, które wypadły z notowania i to wszystko dzisiaj razem z wami sprawdzę. No i co? Może jedziemy od razu. White 2115, to coś, to tydzień temu było miejsce 8, teraz już miejsce 20. Startujemy na grubo.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.
3: Piszę do ciebie, śpisz.

0: A to znowu ja i znowu nawiązanie do Quavo na Fide. Ale dziś nie o nim. Kizo, Nataliza, Nie ma nas tam. To 18 miejsce rap 20. Przed tygodniem była to 11. A więc trzy numery do tej pory zaliczyły spadki, bo podobnie jest z Deszczem od Mikisa, Aliena i For Money. To było miejsce 7, teraz 19. Spore te spadki na początek, ale zobaczymy, jak będzie dalej. A dalej jest Mata. Po burzy zawsze wyjdzie słońce. Faktycznie ta maksyma to prawda. I było to miejsce 12, teraz już 17.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Trochu polski, trochu czeski. Oki, Ewa Farna, Jan Gigi i O Co Chodzi. Jeszcze raz, to bez zmian miejsce 16. Tym razem zacząłem nawiązaniem do Frostiego, który to też z Ewą kiedyś kawałek nagrał. Natomiast teraz nie o Ewie, a o BDOS-ie, Mai Mecan i Fundacji Cancer Fighters. Ich kawałek Ciągle Tutaj Jestem, a więc ten pierwszy z disów na raka tym razem wylądował na miejscu 15. Mogę wam już teraz powiedzieć, że dziś usłyszymy jeszcze dwa disy na raka. A przynajmniej dwa kawałki związane właśnie z fundacją i których, z których to dochód pójdzie właśnie na pomoc tym małym wojownikom. Miejsce 15, Belly, no to gramy.
1: Rap, 20. Głosuj na sk.pl 15.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Lubin i Janusz Walczuk to 13 miejsce Rap 20. Panowie zrobili na tyle fajny kawałek, że postanowiliście wrzucić go do Rap 20 i nas to nie dziwi. 13 miejsce jako debiut. Możecie głosować na ten numer na sk.pl i działać, aby pojawił się tutaj jeszcze raz, może nawet na wyższym miejscu. Słuchajcie, są kawałki za to, które w tym tygodniu wypadły z notowania. To 4 numery. Na 9 przed tygodniem była Dziarma z kawałkiem Wszystko. Tym razem jej nie ma. Można jeszcze głosować, można sprawić, aby wróciła. Tak samo 27 Fact Demons i Jemka. Zapomnij o mnie, to kawałek, który z 15 miejsca tym razem nie zmieścił się w notowaniu. Jonathan Białas, Solar, Nikoś. Nie da się zasnąć. Ten numer przez tygodnie królował w Rap 20. Tym razem już wypadł z 18. Jeszcze Żabson i PZ, Guardian Angel, Ultramax. Zresztą nie tylko PZ i nie tylko Żabson tam rapują, ale w każdym razie między innymi oni tydzień temu byli na miejscu 20. Teraz już wypadli z notowania. Oczywiście sk.pl, tam możecie głosować i przywracać te numery. No a z tym ostatnim również było podobnie.

0: z Nie da się zasnąć. Otóż przez bardzo, bardzo wiele tygodni ten numer dominował. A co zdominuje teraz waszą i naszą antenę? Fukaj i Lipka. I chcę więcej. To było miejsce trzecie. Teraz już 12.
1: Rap. 20. Głosuj na SKPL 12.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Głosuj na SKPL 11.
1: Jak pies bezpański za mięsem,
2: tęsknię.
1: Biegnę jak dekadę wcześniej,
2: tęsknię.
1: Już ciebie nie widzę we śnie.
2: Czemu?
1: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne. Lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co suka ci papla. Twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu. Cię wzywa.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych traw z piekielnej jakiejś mocy rządzą.

0: bardzo.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Eska Ostrów Kali.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
4: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
5: Rap 20 trwa, odliczamy najlepsze rapowe numery, robimy wszystko, aby polski rap brzmiał jak najlepiej i aby Rap 20 brzmiała jak najlepiej, bo to w końcu wy układacie playlistę na sk.pl swoimi głosami, ja to Mati fuczyło, nic się w tym temacie nie zmienia, ale zanim powiem co tym razem jest na miejscu 10, tutaj zmiana jest, to powiem wam jeszcze o nowej propozycji, która pojawiła się na sk.pl, to kawałek od pana, którego dobrze znacie. Zresztą możecie go znać ostatnio szczególnie z TikToków, a raczej z trendu, który z nim jest związany. Mam tu na myśli Wac Toja. Ten pan nagrał kawałek Kolejna Noc. Możecie na niego głosować. Myślę, że doskonale znacie ten numer. My przechodzimy do 10. To Miu, PZ, BDOS 2, 1, 1, 5 i Fantazje. Spadek z 4 na 10.
4: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na sk.pl 10.

out. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiat.

Oki i Dawid Podsiadło, Bluza Taty to kolejna z nowości w tym tygodniu. Mogę też powiedzieć i powinienem powiedzieć, że wcześniej pojawił się też Louis Villain i Fukaj z kawałkiem Border Collie. To dwie nowości. Na 9 właśnie Louis Villain i Fukaj, na 8 Oki i Dawid Podsiadło. Zdradzę wam jeszcze, że to nie jest ostatnia nowość, którą słyszeliście. Dziś będzie jeszcze jedna na wyższym miejscu. Teraz już jednak nie nowość, a skok z miejsca 14 na 7. Taco Hemingway, Livka i Zep i Zep i Frasco.

nudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawyk.

0: znana, a więc Zamsona jest dzisiaj na 6 miejscu Rap 20. Jak miło widzieć, że mocno głosujecie na ten kawałek. Mocno, bo skoczył z miejsca 17. Naprawdę dobrze to wygląda. A teraz coś, co dobrze również brzmi. Nigdzie się nie wybieram, przysięgam. Czy coś mówi wam ten tytuł? Myślę, że na pewno tak. Szpaku, Nati i Fundacja Cancer Fighters. Obiecałem, że to nie jest ostatni diss na raka, który dziś słyszeliśmy. No i faktycznie to prawda, bo wcześniej pojawił się już BDOS z Mają Mecen, teraz Szpaku i Nati. No i zagrajmy ten numer, to już piątka z 13.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.
2: Jestem Natalia, choruję od 6 lat. Wygram to.
3: Potwory się chowają, bo się boją naszej armii. Wjeżdżamy w nie na pełnej, tak jak na gromdzie armii.
2: Daj to głośnie!

Ty masz to miejsce czwarte rap 20, ale cały czas trzeba powiedzieć, że to jest ogromny hit. Zresztą znacie go doskonale z anteny Radia SK również w dzień, bo faktycznie ten kawałek się tam pojawia. Zagrajmy jednak miejsce trzecie i tutaj będzie spore zaskoczenie. Ten numer tydzień temu był pierwszy. To nieodpowiedzialne. Chivas, trójka tym razem.

To nieodpowiedzialne od Chivasa, spadek z miejsca pierwszego na trzecie, a więc doskonale już wiecie, że miejsce pierwsze będzie tym razem inne. Na pewno to będzie jakaś nowość lub kawałek, który zaliczył spory skok. Natomiast zanim miejsce pierwsze, to jest jeszcze White 2115 i California Love. To z kolei skok z miejsca piątego na drugie.

0: Dotarliśmy już do najwyższych miejsc Rap 20. Przypominam, że to wasze głosy decydują o tym, kiedy jaki kawałek się pojawia w Rap 20. Pamiętajcie też o tym, aby głosować na nowe propozycje, które cały czas na was czekają. No i co? Powiecie na to, aby zagrać pierwsze miejsce tym razem? No i muszę wam powiedzieć, że miałem okazję poznać zarówno jednego twórcę tego kawałka, jak i drugą twórczynię tego numeru. No i jest to piękna historia. Miałem okazję też odwiedzić na miejscu, nagrać TikToki. Czy wiecie już, o kim mówię? Wpadajcie na Instagram Radia SK, tam można zobaczyć te TikToki, o których wspominam. A teraz już zagrajmy. Pierwsze miejsce Rap 20 to waszymi głosami w tym tygodniu. Łatwo Gang, Majko i Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia. No to co? Zagrajmy to wesce i to na pierwszym miejscu Rap 20.
1: Rap 20. Głosuj na SK.pl. Numer 1.

0: Bielska Ostrówka.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK. You call me all friendly, telling me how much you miss me.
2: To jest Radio SK.
1: You